0: będę szedł za tobą. Zwolni, bo chcę iść za tobą.
1: Na dobrą noc. Radio Warszawa.

Warszawa na 102 FM. Do godziny 6 zostały nam 4 minuty. Janusz Zalewski, kłaniam się. Dzień dobry. Dziś jest poniedziałek, 3 dzień sierpnia.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże, jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie, radosnie.

0: hymnem. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM. Jest poniedziałek, 3 dzień sierpnia, minęła godzina 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Wichrowski, zapraszam. O tym, że każdy z nas ma swoje Westerplatte i Warszawę 44, mówił arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski, podczas mszy świętej w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, która odbyła się na cmentarzu Wolskim. Metropolita warszawski odniósł się do dzisiejszych debat na temat sensu Powstania Warszawskiego.
2: Takie analizy można snuć na spokojnie, w salach wykładowych, w mediach czy przy herbatce. Wtedy jednak powstańcy, zamiast pytać, czy warto walczyć, pytali, czy można nie walczyć. Ich odwaga nie była chłodną kalkulacją, ale gorącym porywem serca, wypływem czystej miłości do ojczyzny, szalonej, naiwnej, ale szczerej i pięknej.
1: Arcybiskup Galbas mówił także o dzisiejszym znaczeniu męstwa i odwagi.
2: Męstwo w czasach pokoju nie polega na noszeniu munduru, ale na wierności zasadom i wartościom wtedy, gdy większość idzie na łatwe i tanie kompromisy. To odwaga powiedzenia prawdy, podczas gdy łatwiej jest milczeć, uśmiechać się do wszystkich, być koniunkturalistą, oportunistą i populistą jednocześnie.
1: Ojczyzna nie przestaje być naszym wielkim zbiorowym obowiązkiem, mówił arcybiskup warszawski.
2: Ten obowiązek spełniamy nie tylko umieraniem za Polskę, ale uczciwym życiem dla niej, rzetelną pracą, troską o dobro wspólne, szacunkiem dla prawa, odpowiedzialnością za kulturę i historię.
1: Hierarcha zaapelował także o modlitwę za zmarłych powstańców, o zdrowie dla żyjących oraz o dar męstwa dla wszystkich Polaków.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Ponad 1000 młodych osób z całej Polski wzięło udział w wakacyjnych obozach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Tegoroczne spotkania odbyły się w lipcu w Płocku i w Siedlcach. Hasłem pierwszego spotkania, w którym wzięli udział stypendyści i studenci, były słowa: wymagajcie od siebie, mówi ksiądz Łukasz Nycz z zarządu fundacji.
4: To nawiązanie do chyba najbardziej znanych słów świętego Jana Pawła II, który kierował do młodych, gdy wzywał ich, że muszą od siebie wymagać, nawet gdyby inni od nich nie wymagali. To wciąż aktualne przesłanie i celem naszego spotkania było zwrócenie uwagi na cele i wartości, jakimi kierują się dzisiaj nasi podopieczni.
1: Do diecezji siedleckiej przyjechali uczniowie szkół podstawowych i średnich, aby przeżywać spotkanie pod hasłem „Jesteście przyjaciółmi moimi”.
4: To zaproszenie do tego, aby odkryć na nowo znaczenie trzech najważniejszych relacji w swoim życiu. Relacji do Boga, odkrycia Chrystusa jako przyjaciela, relacji do samego siebie i zaprzyjaźnienia się ze sobą. I w końcu ten trzeci wymiar tej relacji do drugiego człowieka, przeżywanej szczególnie w Kościele.
1: Obok modlitwy i formacji obozy miały także wymiar integracyjny, dodaje ksiądz Nycz.
4: Była okazja do spotkania, do odnowienia relacji, do odbudowania, ale także poznania pięknych zakątków Mazowsza i zarówno diecezji płockiej, jak i siedleckiej.
1: Szczegółową relację z obozów można przeczytać na stronie fundacji dzieło.pl. Znamy papieską intencję na sierpień. W ramach ogólnoświatowej modlitwy Leon XIV apeluje tym razem o modlitwę w intencji dzieła ewangelizacji w miastach. Wiemy, że miasta są powołane, by być miejscami wolności i możliwości, ale mogą też stać się przestrzeniami anonimowości i izolacji, mówi Leon XIV w wideo opublikowanym w internecie. Dlatego prosimy Cię dziś o odnowione spojrzenie, zdolne odkryć w życiu miejskim żyzny grunt dla głoszenia Twojej Ewangelii. Daj nam twórczą i głęboką wiarę, która nie pozostaje w słowach, ale staje się ciałem poprzez proste i pełne miłości gesty. Uczyń nas Kościołem, który wychodzi zdolnym dotrzeć do peryferii, by pocieszyć samotnych i siać braterstwo i więź, zamiast ulegać obojętności. Obecnie to właśnie wielkie miasta są największymi terenami misyjnymi. Żyje tam niemal 45% ludności świata.
0: Z za nami. Ostatnia w najbliższych dniach noc, podczas której jeszcze w miarę znośne temperatury. Teraz wracają upały, alerty przed tym zjawiskiem dla południowych powiatów Mazowsza na dziś już wydane. Maksymalna temperatura w poniedziałek to 30 stopni właśnie w tym momencie, o 19 kresek w Warszawie, 18 w Legionowie i Nowym Dworze Mazowieckim, no a w nocy mogą pojawić się burze.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: Weronika, gdzie jesteś?
7: O, dużo piachu, wszędzie piach i wieje.
6: To chyba jakaś pustynia.
7: O, czekaj, bo się zdrzemnęłam na plaży. Nie, to Sycylia, ale przereklamowana. W morzu za ciepła woda, Bałtyk zdecydowanie lepszy, a jezioro Zegrzyńskie, Jarek. Tam to już w ogóle cudownie by było. Lody pistacjowe też naprawdę lepsze niż na Sycylii.
6: Pistacjowe.
7: Oj! Jak ja znajdę telefon w tym piachu?
6: Weronika szuka telefonu na plaży, a ja zapraszam na letni poranek z Radiem Warszawa. Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Jarek Wydra.
5: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: W najnowszym sieci mocarstwowe plany Ukrainy. Kijów uważa, że po wojnie będzie dyktował warunki, a także pazerność lekarzy. Czy to realny problem? Polecam sieci Jacek Karnowski.
9: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
10: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
5: Po reklamie.
0: 8 minut po godzinie 6. 8 miesiąc rozpoczęty w miniony weekend, czyli sierpień. Na 106.2 FM oczywiście Radio Warszawa. Tutaj się nic nie zmienia. Bagos, Video Killed the Radio Star. To propozycja na początek tego dnia. I heard

0: Kwadrans po godzinie 6 na 106.2 FM. W tym momencie czas na fragment Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Zientek, a rozważanie opracowała Katarzyna Ejsymont.
1: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. W czwartym roku Sedecjasza, króla judzkiego, w piątym miesiącu rzekł do mnie Hananiasz, syn Azura, prorok w Gibeon, w domu Pana wobec kapłanów i całego ludu. To mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Złamię jarzmo króla babilońskiego. W ciągu 2 lat przywrócę na to miejsce wszystkie naczynia domu Pana, które zabrał Nabuchodonozor, król babiloński, z tego miejsca wywożąc do Babilonu. Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego i wszystkich uprowadzonych z Judy do Babilonu, sprowadzę na to miejsce, mówi Pan. Skruszę bowiem jarzmo króla babilońskiego. Prorok zaś Jeremiasz przemówił do proroka Hananiasza wobec kapłanów i całego ludu stojącego w domu Pana. Prorok Jeremiasz powiedział: Niech się stanie. Niech tak Pan uczyni, niech Pan wypełni Twoje słowa, które prorokowałeś, sprowadzając naczynia z domu Pana i wszystkich uprowadzonych w niewolę z Babilonu na to miejsce. Posłuchaj jednak tego słowa, które powiem do Twoich uszu i całego ludu. Prorocy, którzy byli przede mną i przed Tobą od najdawniejszych czasów, prorokowali przeciw licznym krajom i przeciw wielkim królestwom o wojnie, nieszczęściu i zarazie. Prorok, który przepowiada pomyślność, będzie uznany za proroka prawdziwie posłanego przez Pana, gdy się spełni przepowiednia prorocka. Wtedy prorok Hananiasz wziął jarzmo z szyi Jeremiasza, proroka, i połamał je. I powiedział Hananiasz wobec całego ludu, to mówi Pan, tak samo skruszę jarzmo Nabuchodonozora, króla babilońskiego, znad szyi wszystkich narodów w ciągu 2 lat. Jeremiasz zaś odszedł swoją drogą. Po złamaniu jarzma na szyi proroka Jeremiasza przez proroka Hananiasza skierował Pan do Jeremiasza następujące słowo. Idź i powiedz Hananiaszowi, to mówi Pan. Połamałeś jarzmo drewniane, lecz przygotowałeś zamiast niego jarzmo żelazne. To bowiem mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Wkładam jarzmo żelazne na szyję wszystkich tych narodów, aby służyły Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu, i były mu poddane, także zwierzęta polne mu poddaję. I rzekł prorok Jeremiasz do proroka Hananiasza. Słuchaj, Hananiaszu, Pan cię nie posłał. Ty zaś pozwoliłeś żywić temu narodowi zwodniczą nadzieję. Dlatego to mówi Pan, oto usunę Ciebie z powierzchni ziemi. Umrzesz w tym roku, bo głosiłeś bunt przeciw Panu. I zmarł Hananiasz, prorok, w tym roku, w 7. miesiącu.
2: Pierwsze czytanie stawia nas przed pytaniem o źródło naszej nadziei i uczy odróżniać Bożą prawdę od ludzkich pobożnych życzeń. Prorok Jeremiasz staje się przewodnikiem, który chroni nas przed złudną nadzieją. Hananiasz mówi dokładnie to, co udręczony naród pragnie usłyszeć. Zapowiada szybki sukces, zrzucenie babilońskiego jarzma i odzyskanie wolności bez żadnego wysiłku. To kusząca wizja Boga, który działa na nasze zawołanie i spełnia wszystkie oczekiwania. Jeremiasz wybiera jednak inną drogę. Nie szuka poklasku ani taniego pocieszenia, lecz cierpliwie czeka na słowo Boga i pyta, jaka jest wola Pana w tej sytuacji. Uczy nas, że prawdziwa wiara wymaga cierpliwości i zgody na Boży scenariusz, nawet jeśli prowadzi on przez trudne doświadczenia. Demaskuje iluzje, które sami tworzymy, i zachęca, aby zakorzenić swoje życie w realnej obecności Boga, a nie w krzykliwych obietnicach współczesnego świata.

0: Przed nami fragment Ewangelii, na zegarze 24 minuty po godzinie 6, lekturę przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Maciej Rafalski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni.
2: Każdy z nas zna takie chwile, kiedy życie przypomina łódź miotaną przez fale. Problemy, lęki, niepewność, trudne decyzje. Właśnie w takiej sytuacji znajdują się dziś uczniowie. Jest noc, wieje przeciwny wiatr, a Jezus wydaje się daleko. I wtedy przychodzi do nich po jeziorze. Oni jednak nie rozpoznają go od razu. Myślą, że to zjawa. Jakże często podobnie bywa w naszym życiu. Bóg przychodzi, ale nie zawsze w taki sposób, jakiego się spodziewamy. Wtedy Jezus mówi słowa, które od 2000 lat niosą nadzieję. Odwagi, ja jestem blisko, nie bójcie się. Piotr wychodzi z łodzi i dopóki patrzy na Jezusa, idzie po wodzie. Zaczyna tonąć, dopiero wtedy, gdy bardziej skupia się na wichrze niż na swoim mistrzu. To bardzo ważna lekcja. Kiedy całe nasze spojrzenie zatrzymuje się na problemach, łatwo tracimy spokój serca. Gdy patrzymy na Chrystusa, odnajdujemy siłę nawet pośród życiowych burz. A kiedy Piotr zaczyna tonąć, woła tylko: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciąga do niego rękę. Może właśnie taka modlitwa jest dziś komuś potrzebna. Krótka, prosta i szczera. Panie, ratuj mnie. Bo Chrystus nie obiecuje życia bez burz. Obiecuje coś więcej, że w każdej burzy będzie z nami. I wciąż powtarza: odwagi, ja jestem, nie bójcie się.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Poniedziałek 18 tygodnia zwykłego, początek sierpnia, konkretnie 3 sierpnia, to dla nas, Polaków, ważna data, bo dokładnie 125 lat temu urodził się błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, arcybiskup metropolita warszawski, gnieźnieński, prymas Polski. Dzisiaj też są imieniny błogosławionego Stefana kardynała i też kolejna rocznica jego święceń kapłańskich, które przyjął w 1924 roku. Też minęła 45. rocznica jego śmierci i pogrzebu i we wrześniu minie 5 lat, od kiedy jest wyniesiony na ołtarze. Dlatego my jako Kościół Warszawski, warszawsko-prawski, jak kiedyś warszawski, generalnie chcemy dziękować Panu Bogu za tego pasterza o wielkim sercu. Dlatego sprawujemy tę mszę świętą wotywną o błogosławionym Stefanie kardynale Wyszyńskim i na tę modlitwę zapraszam wszystkich tu obecnych w naszej parafialnej świątyni Matki Boskiej Częstochowskiej w Wołominie i wszystkich, którzy łączą się z nami przez transmisję naszego diecezjalnego radia Warszawa. Na początku uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem przyjąć Słowo Boże i złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się. Wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

0: Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen.
1: Intencja obecnej przy świętej to kolejna gregorianka ze świętej pamięci Marianne Szewczyk.

abyśmy służyli tylko Tobie, jedynemu Bogu, wiernie żyli Ewangelią,

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. W czwartym roku panowania Sedecjasza, króla judzkiego, w piątym miesiącu rzekł do mnie Hananiasz, syn Azura, prorok z Gibeonu. W domu pańskim wobec kapłanów i całego ludu. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Złamie jarzmo króla babilońskiego. W ciągu 2 lat przywrócę na to miejsce wszystkie naczynia domu pańskiego, które zabrał Nabuchodonozor, król babiloński, z tego miejsca, wywożąc do Babilonu. Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, i wszystkich uprowadzonych z Judy do Babilonu sprowadza na to miejsce, mówi Pan. Skruszę bowiem jarzmo króla babilońskiego. Prorok zaś Jeremiasz przemówił do proroka Hananiasza wobec kapłanów i całego ludu stojącego w domu pańskim. Prorok Jeremiasz powiedział: niech się stanie, niech tak Pan uczyni, niech Pan słowa, które prorokowałeś, wypełni, sprowadzając naczynia z domu pańskiego oraz wszystkich uprowadzonych w niewolę z Babilonu na to miejsce. Posłuchaj jednak tego słowa, które wygłaszam do Twoich uszu i do uszu całego ludu. Prorocy, którzy byli przede mną i przed Tobą od najdawniejszych czasów, prorokowali przeciw licznym krajom i przeciw wielkim królestwom o wojnie, nieszczęściu i zarazie. Prorok, który przepowiada pomyślność, będzie uznany za proroka prawdziwie posłanego przez Pana, gdy się spełni przepowiednia prorocka. Wtedy prorok Hananiasz wziął jarzmo z szyi proroka Jeremiasza i połamał je. I powiedział Hananiasz wobec całego ludu: tak mówi Pan, tak samo skruszę jarzmo Nabuchodonozora, króla babilońskiego, na karku wszystkich narodów w ciągu 2 lat. I odszedł prorok Jeremiasz swoją drogą. Po połamaniu jarzma zdjętego z szyi proroka Jeremiasza przez proroka Hananiasza skierował Pan do Jeremiasza następujące słowo: idź i powiedz Hananiaszowi, tak mówi Pan, połamałeś jarzmo drewniane, lecz przygotowałeś zamiast niego jarzmo żelazne. Tak bowiem mówi Pan zastępów, Bóg Izraela: wkładam jarzmo żelazne na kark wszystkich narodów, aby służyły Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu, i były mu poddane. Także dzikie zwierzęta mu poddaje. I rzekł prorok Jeremiasz do proroka Hananiasza: słuchaj, Hananiaszu, Pan cię nie posłał, ty zaś pozwoliłeś temu narodowi żywić zwodniczą nadzieję. Dlatego tak mówi Pan: oto usunę ciebie z powierzchni ziemi. Umrzesz w tym roku
bo głosiłeś bunt przeciw Panu. I zmarł prorok Hananiasz w tym roku, w siódmym miesiącu. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim rozmawiać. Ktoś rzekł do niego: oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Nie sposób, najmilsi, w tych pierwszych dniach sierpnia nie wspomnieć, tak jak powiedziałem na początku, osoby i posługi błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Rocznica jego święceń, rocznica jego urodzin przede wszystkim, 125. Skłania nas do tej refleksji, zachęca i zaprasza, abyśmy przez chwilę pomyśleli o tym błogosławionym pasterzu, którego opatrzność postawiła w tych jakże trudnych czasach dla naszej ojczyzny. Można by o błogosławionym kardynale mówić całe wykłady i całe panele organizować. Dwie myśli chciałbym przytoczyć. Pierwsza to ta, że dokładnie w tym roku minie 70. rocznica jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Jest rok 1956. Kardynał Wyszyński aresztowany w Komańczy, to już końcówka jego pobytu w więzieniu, i przybywa z Jasnej Góry delegatka, tak można powiedzieć, od ojców Paulinów, z prośbą do błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, aby zredagował czy odnowił śluby królewskie króla Jana Kazimierza, dokładnie w 300. rocznicę tamtych. Broni się kardynał Wyszyński, mówiąc, że przecież on jest w więzieniu, on jest zniewolony. Gdyby, i cytuję tak nawet, gdyby Matka Najświętsza chciała, to sprawiłaby, żeby był wolny. I wtedy pani Maria Okońska, która była taką nieformalną szefową, czy nawet formalną szefową Instytutu Prymasowskiego, powiedziała: ojcze, ale przecież święty Paweł apostoł najpiękniejsze listy apostolskie napisał właśnie z więzienia. I to było taką iskrą, takim motywem do tego, że ksiądz kardynał Stefan Wyszyński przez jedną noc zredagował te śluby, które 26 sierpnia na Jasnej Górze złożył, czy wypowiedział Episkopat Polski. Do tych ślubów jeszcze wrócimy w sierpniu, pod koniec, kiedy będzie uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Natomiast druga myśl to ta z dnia 1 sierpnia. Mianowicie wybuch Powstania Warszawskiego. Kardynał Wyszyński jest kapelanem. Wtedy jeszcze jako ksiądz profesor, świeżo po kulu, kapelanem Armii Krajowej tego regionu Żoliborz-Kampinos. I kiedy

Jest to akurat fragment wyjęty z Ewangelii świętego Jana. Jest napisane jedno krótkie, niezwykle trudne w tamtym czasie zdanie. Będziesz miłował.

Jezusowi Chrystusowi, jedynemu odkupicielowi człowieka, przez wstawiennictwo błogosławionego Stefana Karla Wyszyńskiego, przedstawmy pokorne prośby. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów i osoby życia konsekrowanego, aby z oddaniem i odwagą umacniali wiarę w sercach wszystkich ochrzczonych. Ciebie prosimy. Za pracujących przy zbiorze plonów, aby czynili to ze świadomością, że przez swoją pracę przyczyniają się do zapewnienia innym codziennego chleba. Ciebie prosimy. Za naszych bliskich zmarłych, szczególnie za polecaną w tej mszy świętej Mariannę Szewczyk, o życie wieczne dla nich. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy w tych dniach pielgrzymują bądź przygotowują się do wyruszenia na szlak pątniczy na Jasną Górę i do innych sanktuarów. O Boże błogosławieństwo i sprzyjającą pogodę dla nich. Ciebie prosimy. I za nas samych zgromadzonych na tej świętej liturgii, abyśmy nie tracili zapału potrzebnego do wejścia na drogę osobistego nawrócenia. Ciebie prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, dary złożone na cześć świętych świadczą o Twojej potędze i chwale. Pokornie Cię prosimy, aby wyjednały nam zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Za prawdą godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie, z radością wołając: święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoją. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb, dzięki Tobie

Składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich ponownie, dzięki temu składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkim i daj nam udział w życiu wiecznym. Ze Świętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, z błogosławionym Stefanem Kardynałem Wyszyńskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze, Wszechmogący w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęty najświętszy sakrament przygotuje nas do wiecznej radości, na którą błogosławiony Stefan zasłużył jako wierny szafarz sakramentów. Przez Chrystusa, Pana naszego, Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale, Archaniel, spokojnie.

0: transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. 8 minut po godzinie 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Polscy strażacy walczą z pożarami w Hiszpanii. Biało-czerwoni znowu najlepsi w Lidze Narodów. No a zaczynamy od przypomnienia kolejnej rocznicy godziny W. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Modlitwa, kwiaty i znicze, a także wspomnienia i wzruszenie. W sobotę 1 sierpnia o 17 w godzinę W zawyły syreny alarmowe, a stolica na chwilę się zatrzymała. W obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wzięły udział najważniejsze osoby w państwie i mieszkańcy miasta. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
2: Powstanie warszawskie to walka i cierpienie. Cierpienie niewinnych ofiar.
3: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Dla mieszkańców stolicy wydarzenia sprzed ponad 80 lat są cenną lekcją patriotyzmu.
4: Lekcja płynąca w ogóle z Powstania Warszawskiego jest taka, żeby kochać swój kraj, kochać ludzi.
5: Wszystkiego najlepszego możemy się tylko od powstańców warszawskich nauczyć.
3: Wiele emocji towarzyszyło powstańcom. Wzruszenia nie ukrywał Jan Witkowski, pseudonim Jaś.
6: Naprawdę jestem wdzięczny tym wszystkim ludziom, że nareszcie Powstanie Warszawskie i powstańcy są docenieni.
1: Rocznicy towarzyszyły też mniej formalne wydarzenia, takie jak przejazd masy powstańczej czy gry terenowe.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Polscy strażacy, którzy polecieli do Hiszpanii, by pomóc w gaszeniu pożarów lasów, przystąpili już do akcji. Działają w okolicach miasta Avia w centrum kraju. W niedzielę zabezpieczali tereny przed rozprzestrzenianiem się ognia, relacjonował kapitan Łukasz Czemarazanowicz z Państwowej Straży Pożarnej.
8: Naszym zadaniem było na krańcach pożaru tworzenie takich linii oddzielenia po to, żeby obszar, który już został spalony i się tli, nie rozniósł się w wyniku podmuchów wiatru dalej.
1: Kapitan przyznał, że strażacy działają w trudnym terenie, a tamtejszy las różni się od lasów w Polsce.
8: Są tutaj przeważnie lasy iglaste. Ściółka, która tu jest bardzo płytka oraz bardzo przesuszona. Górzysty jest tutaj teren skalisty, dlatego podstawą gaszenia są śmigłowce oraz samoloty gaśnicze oraz takie zespoły piesze.
1: Do końca miesiąca misję w Hiszpanii będzie pełnić w sumie 105 polskich strażaków.
7: Dzieje się blisko.
1: A teraz wakacyjne prace na stołecznych ulicach. Od dziś zmiany na skrzyżowaniu Kinofemina. Tramwajarze rozpoczynają kolejny etap prac. Pojazdy wrócą na odcinki do ronda Kercelak i do ulicy Stawki. Zamknięte będą dwa pozostałe kierunki, wyjaśnia rzecznik tramwajów warszawskich Witold Turbanowicz.
9: Tramwaje nie będą kursować Aleją Solidarności od Placu Bankowego do Feminy i Aleją Jana Pawła II od Feminy do ronda ONZ. Zamknięcie to wykorzystamy do remontu wyłączonego odcinka torowiska w Alei Solidarności w stronę Placu Bankowego. Prace torowe potrwają w tym miejscu do końca wakacji. Przez Kino Femina będą przejeżdżać linie 19, 20 i 26. Utrzymane zostanie kursowanie linii zastępczych Z26 i Z33.
1: Prace mają potrwać do 31 sierpnia. Rozkłady jazdy, informacje o zmianach i komunikacji zastępczej można znaleźć na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.
7: Dzieje się w sporcie.
1: Polscy siatkarze drugi raz z rzędu najlepsi w Lidze Narodów w rozegranym w Chinach finale wygrali z USA 3-2.
10: No powiem szczerze, wielkie emocje. Twardy mecz. Amerykanie naprawdę prali na zagrywce, dawali z siebie maksa. Jestem bardzo dumny z tego, co zrobiliśmy. Ten medal smakuje wyjątkowo. Obroniliśmy tytuł. Zawsze cięższe się broni niż zdobywa.
1: Mówił rozgrywający Marcin Komenda. Polacy zwyciężyli w Lidze Narodów po raz trzeci. Poprzednio dokonali tego w 2023 i 2025 roku.
0: Czeka nas bardzo ciepły, a nawet gorący dzień. Temperatura maksymalna wyniesie nawet 29, miejscami nawet 30 stopni. Już teraz w Warszawie ciepło, bo 20 stopni. Na pozostałym obszarze to zazwyczaj 19 stopni, a najchłodniej w Nowym Dworze Mazowieckim i Pułtusku, gdzie 18 stopni na termometrach. Dużo słońca przez cały dzień, ale w nocy może zagrzmieć, może popadać.
7: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
0: Poniedziałek, trzeci dzień sierpnia. Dziś imieniny obchodzą Lidia, Nikodem i Szczepan. Słońce wzeszło o 5, a zajdzie o 20.34. W naszym programie będzie temat rodzinny i to już teraz za sprawą naszego gościa i wydarzeń, które odbywają się, odbywały i będą odbywać w Warszawie. Jarek Wydra, dzień dobry.

0: korki i utrudnienia. Od tych utrudnień rozpocznijmy, bo są utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S3 oraz pociągów kolei mazowieckich. Przyczyny techniczne są powodem, które występują w rejonie stacji Warszawa Centralna i w związku z tym możliwe są opóźnienia, odwołania, a niektóre kursy mogą być skierowane na trasy objazdowe z pominięciem stacji Warszawa Centralna, także trzeba słuchać uważnie komunikatów, które na stacjach, ale także w pociągu są przekazywane. Jeśli chodzi o korki i utrudnienia, to trasa S8. Tutaj przed mostem Grota Roweckiego kierowcy zgłaszają wypadek. Wypadek także jest zgłaszany w Alejach Jerozolimskich od węzła Salomea do Prymasa Tysiąclecia Korek w związku z tym. A poza Warszawą korkuje się dojazd do Ronda w Zegrzu Południowym na drodze krajowej numer 61. Tutaj prowadzony jest remont i dziś od mostu nad Narwią stoimy w kierunku właśnie tego ronda w stronę Warszawy.
1: Tu i teraz.
0: A w naszym studiu Jacek Stec, Związek Dużych Rodzin 3+, warszawski animator rodziny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A będziemy rozmawiać o spotkaniach, które już trzy się odbyły. Na plaży Poniatówka, na Białołęce, wczoraj w Wesołej. No i to jest rodzinne zamieszanie. taki piknik. Czy rzeczywiście to zamieszanie podczas tych wydarzeń ma miejsce, czy wszystko w najlepszym porządku? O ile w ogóle w rodzinie można wszystko zaplanować?
2: Cóż, no na pewno jest to zamieszanie. Za każdym razem jest to zamieszanie, ale zamieszanie rozumiane w taki pozytywny sposób. W pozytywny, ponieważ ja dzisiaj jeszcze jestem wciąż w emocjach po naszym wczorajszym spotkaniu. Byliśmy w Wesołej, no i tutaj nazwa zobowiązuje, było wesoło. Mieszkańcy nas zaskoczyli, taka frekwencja, że naprawdę się nie spodziewaliśmy, ale myślę, że dobrze byłoby też zapytać mieszkańców, czy dobrze się bawili, bo no, atrakcji było tam mnóstwo. Mieliśmy naszego konferansjera, który zawsze nam towarzyszy i animuje dzieci i dorosłych. Mieliśmy iluzjonistę, mnóstwo warsztatów, strefę sportu, no i jak zwykle nasza gra terenowa. I to zamieszanie w Wesołej, tak jak pan już powiedział, to jest trzecie, no ale my się dopiero rozkręcamy.
0: Następne, w następną niedzielę na Mokotowie. Piękne spotkanie, dużo się działo, choć w ostatnich latach coraz częściej mówi się o kryzysie relacji rodzinnych, także tych sąsiedzkich. Zatem czy wspólne godziny dla rodziny to jest odpowiedź na ten kryzys, o którym często się mówi?
2: Tak, zdecydowanie tak. Wspólne godziny dla rodziny, czyli projekt, który realizujemy dzięki wsparciu, współfinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy, jest właśnie takim projektem, który ma odpowiedzieć na kilka wyzwań. No jednym z nich jest właśnie to, że rodzina potrzebuje naprawdę takiego wspólnego czasu, wspólnych godzin, żeby te relacje budować. My niestety teraz żyjemy w takim świecie, że jesteśmy zabiegani. Rodzice dbają o te rzeczy materialne, chodzą do pracy. Tu przed chwilą pan czytał, korki jadą z Syrocka, stoją w korku, jeszcze dobrze jak z dzieckiem, bo razem spędzą ten czas, ale tak naprawdę biegniemy, dzieci chodzą do szkoły, może teraz wakacje, no to siedzą w domu, a jak siedzą w domu, to czasami ich ciągnie do komputera. A jednak to, żeby spędzić czas z rodziną, z rodzicami, z rodzeństwem, to jest coś może, czego czasami nie cenimy. My tak myślimy sobie, to taki trochę, może nie zmarnowany czas, ale tak nudno. I my się tego nudno boimy. A to jest właśnie czas, kiedy my możemy te relacje budować, a my jesteśmy ze Związkiem Dużych Rodzin i naszymi piknikami po to, żeby tak przyjść, powiedzieć, dobra, to idziemy na piknik, a potem tak wychodzi, że my ten czas może już nie na samym pikniku, ale razem spędzamy, czy to w tej grze terenowej, czy gdzieś wymyślamy te nasze odpowiedzi. No, czasem się ścieramy, czasem różne jakieś pomysły są, dzieci przeciwko rodzicom, przeciągamy się liną i staramy się budować te relacje w taki zdrowy, też tradycyjny sposób.
0: Czy to jest taka trochę nauka tego, jak możemy ten czas wspólnie spędzić, właśnie żeby nie wydawało się, że my spędzamy to na takiej nudzie, na niczym i wynajdujemy kolejne jakieś atrakcje. Tutaj po prostu spędzamy czas razem i może to jest taka nauka, pierwsza lekcja, pierwszy krok do tego, żeby kolejne pikniki w cudzysłowie już wtedy spędzać wspólnie, czy to poza domem, czy w domu.
2: Tak. Z tym, że ja tutaj bym trochę dyskutował z tą nauką, bo to nie jest coś nowego. My tak naprawdę, powiedziałbym, przypominamy o tym, w jaki sposób ten czas spędzać. Bo przecież tak się ten czas spędzało ze znajomymi, z kolegami. To nie jest tak, że my tylko zapraszamy i tam się w ramach jednej rodziny wszyscy bawią. Nie, tam przecież mamy całą naszą lokalną społeczność. Wesołej byli sąsiedzi, byli koledzy z podwórka, ze szkoły. Oni zaczynają się, to jest takie między sobą i między sobą w takim rozumieniu między rodzinami.
0: Na każdym pikniku dzieje się to samo?
2: No nie, no zdecydowanie nie. No każdy piknik to jest przecież nowa nasza rzeczywistość, nowy nasz jakby taki twór, który tworzymy. Owszem, mamy sporo takich rzeczy, które są jakimiś naszymi stałymi punktami, tak? Na pewno zawsze jest animator, który prowadzi zabawy, ale te zabawy za każdym razem są inne. Mamy różnych gości. Raz to jest iluzjonista, innym razem to będzie teatr, innym razem jakiś koncert zespołu. Także za każdym razem dzieje się niby to samo, ale coś innego. Ale powiem tak, no są tacy, którzy przychodzą na któryś piknik z kolei i mówią, a no w sumie dzisiaj to samo, ale potem są zaskoczeni, a niektórzy mówią, no ale to czemu? A ostatnio była zabawa w koło i teraz nie mamy, tak byśmy chcieli. Ale staramy się spełnić potrzeby i marzenia wszystkich.
0: Warszawa jest bardzo różnorodnym miastem. Czy ten program, który jest przygotowywany, on trafi w gusta, potrzeby każdej rodziny? No pewnie każdej nie, ale jak zaspokoić potrzeby rodzin tak bardzo różnorodnych w mieście, w którym jesteśmy, które jest duże i różne?
2: Tak, na pewno no nie zaspokoimy potrzeb wszystkich. Na pewno będzie ktoś, kto się spodziewał czegoś innego i może myślał, że zostawi dziecko nam na pikniku, a sam będzie mógł sobie poleżeć na leżaku i poodpoczywać. Jest taka możliwość, ale powiedzmy z dzieckiem, z rodziną, natomiast my staramy się animować, żeby ten czas był wspólnie spędzony. Więc tutaj może być jakieś rozczarowanie, jeśli ktoś przyszedł na, nazwijmy to, taką konsumpcję społeczną. Natomiast my zachęcamy do tego, żeby aktywnie działać i staramy się aktywizować, tak jak powiedziałem, nie tylko rodziny, ale też społeczności. Pokazywać to, co w okolicy można zrobić razem. Na naszych piknikach mamy partnerów, którzy są właśnie często bardzo jakimiś lokalnymi organizacjami, czy to stowarzyszeniami, czy fundacjami, czy bibliotekami, miejskie żłobki. Naprawdę bardzo dużo organizacji lokalnie nas wspiera. One pokazują, w jaki sposób się bawić, pokazują, że są na tym miejscu i myślę, że to jest bardzo ważne. Natomiast tak jak pan zapytał, czy dla wszystkich mamy. Projekt jest przede wszystkim skierowany do rodzin z tymi dziećmi młodszymi, do 6 roku życia, szczególnie z tymi, które na przykład nie uczęszczają do placówek zorganizowanych, czyli do żłobków, do przedszkoli. Natomiast my jako Związek Dużych Rodzin, a duże rodziny są duże i przez to mamy i dziadków, i babcie, i ciocie, i dzieci, i starszych, i młodszych, staramy się, aby nasze pikniki też dawały jakąś taką przestrzeń do zabawy tym starszym, tym wychodzącym poza też tą taką grupę, no bo przychodzą całe rodziny.
0: Trzy pikniki tegoroczne już za nami, ale też doświadczenia z lat poprzednich pewnie spore. To jak pan obserwuje te prace i to zaangażowanie, by organizować kolejne te wydarzenia, to pan widzi już te efekty, a może są osoby, które wracają, przekazują jakiś swój feedback?
2: Tak, zdecydowanie widać to. My już poznajemy te twarze niektóre, które są. No powiedziałbym, że niektórzy to krążą z nami po całej Warszawie, co ma też swój plus, bo nagle się okazuje, że jednak jak mieszkamy na Bemowie, to w tej Wesołej to też jest całkiem wesoło i całkiem fajnie. To zupełnie inna dzielnica, a jest ciekawie. Ja w ogóle zachęcam do tego, bo jeszcze nie wspomniałem i pewnie nasi słuchacze tak się zastanawiają, ale gdzie o tych piknikach można posłuchać i poczytać. Ja zachęcam, żeby odwiedzać albo... Są cztery sposoby. Pierwszy sposób taki, to wejść na naszą stronę warszawa.3plus.pl. Drugi sposób, który teraz jest bardzo jakby wygodny i nowoczesny i większość z nas gdzieś na tym Facebooku jest, więc Facebook Warszawskie Rodziny. Trzeci sposób to jest na pikniku, albo nawet już teraz, zapisać się na nasz newsletter i wtedy w pierwszym rzędzie, w pierwszej kolejności dostają Państwo informacje o naszych piknikach. na najlepszy sposób i do tego zachęcam, zapisać się do Związku Dużych Rodzin. Bo jak Państwo tam już są, to nie tylko mogą Państwo przychodzić na pikniki i z tych wszystkich atrakcji korzystać, ale także współtworzyć te pikniki. A ja tylko dodam, bo często pada to pytanie, czy to są pikniki dla dużych rodzin? Nie, to nie są pikniki dla dużych rodzin, bo my w Związku Dużych Rodzin wychodzimy z takiej trochę logicznej konsekwencji. To znaczy, żeby była duża rodzina 3+, to najpierw musi być taka rodzina dwójka, tata i mama, a
0: właśnie,
2: potem musi być jedno, drugie, trzecie. Wszyscy są w drodze. My zachęcamy jak najbardziej. Ja pamiętam w zeszłym roku na naszym ogólnowarszawskim rodzinnym zamieszaniu nad Balatonem jedno małżeństwo, które miało dwójkę dzieci, że tak powiem, zastanawiało się, czy popracować nad poszerzeniem rodziny. No mam nadzieję, że w tym roku się spotkamy i Państwo powiedzą, że się udało.
0: A najbliższa okazja na Mokotowie, drugi ogród Jordanowski, ulica Odyńca 6. No a o kolejnych można dowiedzieć się w miejscach, o których Pan już wspominał. Bardzo dziękuję. Jacek Stec, Związek Dużych Rodzin 3+, warszawski animator rodziny. Dziękuję za rozmowę. No i na Mokotowie w niedzielę się widzimy.
2: Dziękuję bardzo i do zobaczenia.

0: Za 29 minut będzie godzina 8. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
1: Tramwaje wróciły na Aleje Jerozolimskie. Zakończył się trwający ponad 2 miesiące remont torowiska. Linia 9 dojeżdża do przystanku Muzeum Narodowe. Przedłużyły się natomiast prace na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Mieszkańcy stolicy uczcili pamięć Powstania Warszawskiego. W sobotę o godzinie 2:00 stanęło całe miasto. W uroczystościach rocznicowych wzięli udział także powstańcy. Według najnowszych danych żyje jeszcze 225 uczestników zrywu. Stołeczni policjanci wspólnie ze Strażą Graniczną poszukiwali nielegalnie przebywających w Polsce cudzoziemców. Zatrzymano łącznie 7 osób. Przy jednym znaleziono narkotyki. Kolejny dzień z upałami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed temperaturami sięgającymi 33 stopni. Najcieplej ma być w środę do 38 stopni. Rozpoczyna się turniej WTA Warsaw T-Mobile Polish Open. Na kortach przy Myśliwieckiej rywalizują najlepsze zawodniczki światowego tenisa. Do czwartku wstęp na trybuny jest bezpłatny. Półfinały w piątek, a finał w sobotę.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
0: W Warszawie ostrzeżenie przed upałem także występuje, ale dziś będzie tak do 30 stopni. No i dużo słońca i deszcz w ciągu dnia nie będzie padał. On może się pojawić w nocy, wtedy może także zagrzmieć. W tym momencie 20 stopni w Warszawie, w okolicy 19, a najchłodniej w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie w tym momencie 18 stopni na termometrach.
3: Reklama.
4: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
2: Pobudka. Budzimy na 106,2. Poranek z Radiem Warszawa.

Za 20 minut będzie godzina 8. To był Igo z utworem Bruce. Przed nami Cindy Station. Sprawdzimy, czy korkują się warszawskie ulice. A po godzinie 8, będą ciekawe tematy związane z Niepokalanowem i spotkaniem, na które będziemy zapraszać. Zapraszamy, by pozostać z nami.

0: Rozpoczynamy od tych największych dziś utrudnień, które są związane z kursowaniem pociągów. Utrudnienia dotyczą pociągów linii SKM, linii S3 oraz kolei mazowieckich, a to wszystko przez problemy w rejonie stacji Warszawa Centralna. I te utrudnienia są w postaci opóźnień, odwołań, a niektóre pociągi mogą być skierowane także na trasy objazdowe, które będą pomijać stację Warszawa Centralna, zatem trzeba słuchać, trzeba się orientować, żeby nie pojechać na stację, na którą pojechać nie chcemy. A jeśli chodzi o teraz korki i utrudnienia, to jeżeli dojeżdżamy do Warszawy od strony Palmir, Dziekanowa Leśnego i Łomiany, to pamiętajmy, że tam remontowana jest ta droga, są zwężenia, są różne zawijasy, a to też powoduje zatory i utrudnienia.
1: Radio Warszawa na lato.

0: Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka. Za 10,5 minuty będzie godzina 8. Poznajmy dzisiejszą patronkę.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy do Filipii, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się nam też pewna bojąca się Boga kobieta z Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, także uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas. Jeśli uważacie mnie za wierną Panu, powiedziała, przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas. Tyle rodzajowy obrazek z Dziejów Apostolskich, który zresztą znamy bardzo dobrze. Tak dobrze, że już przestaliśmy się nad nim w ogóle zastanawiać, a szkoda, bo pojawiająca się w nim święta Lidia, dzisiejsza patronka, to także pierwsza chrześcijanka w Europie. Święty Paweł pozyskał ją dla Chrystusa w czasie swej drugiej podróży misyjnej, tej, która obejmowała Małą Azję, czyli obecną Turcję, a następnie Macedonię oraz Grecję. Dalszych losów świętej Lidii nie znamy, ale to akurat dobrze, bo dzięki temu może być ona nie tylko patronką farbiarzy, ale także każdego, kto wytrwale szuka Boga.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: To zespół Coldplay, a my już oczekujemy na najświeższe wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Kiedy miał 9 lat, wybuchło Powstanie Warszawskie.
3: Z początku, jak strzały padały, no to człowiek się cholernie bał. Potem to już leciało się, a to ciu, ciu, ciu.
2: Jerzy Zawadzki, który cudem uniknął śmierci podczas rzezi Woli. Jutro po 22 będzie moim gościem w audycji Wywiad z Człowiekiem. Audycja finansowana jest przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Atak Ukraińca na Polkę we Wrocławiu. Konsul Ukrainy wydał oświadczenie. Donald Trump wstrzymuje atak na Iran i zapowiada powrót do negocjacji. W serwisie też pierwsza po urlopie niedzielna modlitwa papieża na placu Świętego Piotra. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Każdy obywatel Ukrainy ma obowiązek przestrzegania prawa i norm społecznych kraju, który udzielił schronienia milionom Ukraińców. Czytamy w oświadczeniu konsula Ukrainy we Wrocławiu. Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. Czytamy też w tekście. W sobotę wieczorem 18-letni Ukrainiec zaatakował 30-letnią Polkę przy wejściu do klatki schodowej jednego z bloków przy ulicy Gagarina. Napastnik kilkukrotnie ugodził kobiety nożem, po czym uciekł. Poszkodowana trafiła do szpitala. Funkcjonariusze zatrzymali już sprawcę. Śledczy prowadzą postępowanie w kierunku usiłowania zabójstwa. Motyw ataku nie jest na razie znany. Funkcjonariusze nie informują, czy sprawca i pokrzywdzona się znali. Więcej informacji prokuratura ma przekazać dzisiaj.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Amerykańskie negocjacje pokojowe z Iranem ruszą w najbliższych godzinach. Poinformował o tym dziennikarzy na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One prezydent Donald Trump. Wcześniej przywódca odwołał atak na Iran, do czego miał go przekonywać między innymi saudyjski następca tronu Mohammed bin Salman.
9: Donald Trump szerzej omówił decyzję o wstrzymaniu ataków na Iran i ponownie stwierdził, że byłyby one największe od czasów II wojny światowej. Teraz rozpoczynamy rozmowy nad formą negocjacji. Fakty są takie, że chcieliśmy przeprowadzić największy atak zbrojny od II wojny światowej. Byłaby to katastrofa. Wznawiamy jednak rozmowy. Porozumienie jest bliskie. Dotyczy ono Cieśniny Ormus, a w ostatecznym rachunku także denuklearyzacji Iranu. Prezydent stwierdził, że rozmawiał z saudyjskim następcą tronu, który według słów Trumpa wyraził inicjatywę dla zawarcia porozumienia z Teheranem. Według nieoficjalnych doniesień w ramach kompromisu Stany Zjednoczone zniosą blokadę morską Iranu i pozwolą Teheranowi na eksport ropy.
7: Z Miami relacjonował Jan Pachlowski.
8: Takie są lokalne inicjatywy.
7: A teraz pikniki dla rodzin w Warszawie. Związek Dużych Rodzin 3+ organizuje weekendowe spotkania w różnych częściach miasta. Ostatnie takie wydarzenie odbyło się wczoraj w Wesołej. Zarówno najmłodsi, jak i starsi mogą liczyć na wiele atrakcji, takich jak zabawy, animacje czy przedstawienia. Chcemy wyciągnąć rodziny z domowej codzienności, mówił w poranku z Radiem Warszawa animator rodzin Jacek Stec.
10: My możemy te relacje budować, a my jesteśmy ze Związkiem Dużych Rodzin naszymi piknikami po to, żeby tak przyjść, powiedzieć, dobra, to idziemy na piknik, a potem tak wychodzi, że my ten czas może już nie na samym pikniku, ale razem spędzamy, czy to w tej grze terenowej, czy gdzieś wymyślamy te nasze odpowiedzi. Czasem się ścieramy, czasem różne jakieś pomysły są, dzieci przeciwko rodzicom, przeciągamy się liną. I staramy się budować te relacje w taki zdrowy, też tradycyjny sposób.
7: W organizacji pikników uczestniczą lokalne instytucje.
10: Mamy partnerów, którzy są właśnie często bardzo jakimiś lokalnymi organizacjami, czy to stowarzyszeniami, czy fundacjami, czy bibliotekami, miejskie żłobki. Naprawdę bardzo dużo organizacji lokalnie nas wspiera. One pokazują, w jaki sposób się bawić, pokazują, że są na tym miejscu.
7: A następny piknik w niedzielę o 11 w ogródku jordanowskim przy ulicy Odyńca na Mokotowie. Na koniec Watykan. Leon XIV po modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra wyraził niepokój sytuacją w Ceucie i po raz kolejny zaapelował o pokój na świecie.
11: Papież wskazał, że Chrystus prawdziwie zaspokaja głód prawdy i życia. Po modlitwie odniósł się do aktualnych wydarzeń na świecie.
12: Sigo con preocupación.
11: Z niepokojem śledzę sytuację w Ceucie i proszę Boga za wstawiennictwem Matki Bożej Afryki o znalezienie rozwiązań pokoju, stabilizacji i sprawiedliwości.
12: De stabilidad y de justicia.
11: Potem papież zachęcił do dalszych modlitw o to, by ustały wojny i znaleziono dyplomatyczne rozwiązania konfliktów. Zaapelował o pamięć o wszystkich ofiarach działań wojennych. Z Watykanu Piotr Kowalczuk, Vatican News.
0: Zapowiada się upalny dzień, nawet 30 stopni zobaczymy dzisiaj na termometrach w stolicy i okolicy. Ciepło już teraz, bo w Warszawie 21 stopni, 21 także w Pruszkowie, Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim, Otwocku, Mińsku Mazowieckim i Ożarowie Mazowieckim. Najchłodniej w Pułtusku, Legionowie i Nowym Dworze Mazowieckim po 19 stopni.
8: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: 5,5 minuty po godzinie 8. Czas na nasz muzyczny budzik. A dziś będziemy się w rytmach country budzić razem z Shania Twain z Kanady. To autorka piosenek właśnie tak z pogranicza country, pop i rocka. 12 nagród Juno, 5 nagród Grammy, 27 nagród BMI. Więc naprawdę bardzo, bardzo utytułowana artystka, która ma na swoim koncie kilka albumów, a ten utwór, który dziś zagramy, jest z roku 1997 i pochodzi z albumu Come On Over i nazywa się When. To jest właśnie nasz dzisiejszy budzik. Tak trochę rocka, trochę country, trochę popu, czyli mieszanka, która mam nadzieję w gusta każdego trafi. Shania Twain, When, 6,5 minuty po godzinie 8. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam do godziny 10.
8: Pobudka, muzyczny budzik.

0: 14 minut po godzinie 8. Korki i utrudnienia. Na szczęście już zakończyły się problemy na stacji Warszawa Centralna. Tam przyczyny techniczne spowodowały, że niektóre pociągi pomijały Warszawę Centralną. Teraz trwa już przywracanie rozkładowej organizacji ruchu, ale cały czas też obowiązuje wzajemne honorowanie wszystkich ważnych biletów pomiędzy spółkami PKP Intercity a Kolejami Mazowieckimi. To honorowanie biletów jeszcze nie zostało odwołane. A jeśli chodzi o utrudnienia na warszawskich ulicach, to Aleje Jerozolimskie od węzła Salomea korkują się do Prymasa Tysiąclecia. Tutaj kierowcy zgłaszali wypadek. Korki także na ulicy Wawelskiej. Most Grota Roweckiego zakorkowany, czyli trasa S8. Tutaj stoimy od Marywilskiej do ulicy Mickiewicza. Poza tym nie jest najgorzej, jeśli chodzi o poruszanie się samochodem po Warszawie.
1: Rozmowa poranka.
0: A w naszym studiu goście z Niepokalanowa, siostra Paula Maria Bronisz. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
0: I siostra Paulina Maria Januchta. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Siostry z Rycerzyka Niepokalanej. A to dlatego, że będziemy rozmawiać o ogólnopolskim spotkaniu dzieci, które już po raz 10, zatem to jubileuszowe spotkanie, które odbędzie się 12 września w Niepokalanowie. Co sprawiło, że ta inicjatywa, która przed laty rozpoczęła się w Niepokalanowie, mimo upływu lat przetrwała, organizowana jest po raz kolejny. Co dzieci przyciąga do Niepokalanowa? Dzieci z całej Polski, można powiedzieć.
2: Myślę, że jest to Niepokalana i święty Maksymilian, założyciel Niepokalanowa, bo my nie robimy nic szczególnego. Po prostu dajemy się prowadzić Matce Bożej i chcemy, żeby te dzieciaki w Niepokalanowie doświadczyły takiego miejsca, gdzie mogą się pomodlić, ale też wspólnie spędzić czas na różnych zabawach, konkursach, czy właśnie być we wspólnocie rówieśników.
0: Hasło tegorocznego spotkania to przede wszystkim wspólnota dzieci, spotkanie się wokół Niepokalanej. A z jakim przesłaniem siostry chciałyby, żeby dzieci wyjechały do domów?
3: Co roku tym najważniejszym przesłaniem jest to, że Maria jest naszą mamą. Podajcie jej swoją rękę, pozwólcie się jej prowadzić, zaproście ją do swojego życia, oddajcie jej siebie. To przesłanie realizujemy też na różne sposoby, nie tylko mówiąc o tym, ale też przez różnego rodzaju zabawy, warsztaty. Dzieci mogą na przykład wykonać swój własny różaniec, dziesiątek różańca, mogą wylosować intencje, w jakiej się pomodlą, no i mogą przejść szlak rycerski, na końcu którego zostaną rycerzami Niepokalanej. Więc to jest takie coroczne, powiedzmy, sedno tego spotkania. Natomiast w tym roku patronem będzie święty Antoni, jako przyjaciel Dzieciątka Jezus, przyjaciel też dzieci, jako ten, który i kochał Matkę Bożą i razem z nią prowadził ludzi do Jezusa.
0: No właśnie, dzieci otrzymają też pamiątkową figurkę świętego Antoniego.
2: Tak, już od kilku lat dzieci dostają figurkę patronów poszczególnych spotkań. Już taka mała kolekcja się tworzy u tych, którzy jeżdżą co roku. No i w tym roku przygotowana figurka ze świętym Antonim.
0: Zaproszeni są wszyscy, ale warto się zgłosić, zarejestrować, bo między innymi dla wszystkich zarejestrowanych ta figurka.
2: Tak, samo spotkanie nie jest objęte biletami. Ta rejestracja jest dla nas bardzo pomocna, żeby przygotować pakiety dzieciakom, żeby właśnie mogły otrzymać w sposób taki sprawniejszy te pakiety, figurki, czy też jeszcze inne rzeczy, które będą przygotowywane dla dzieci. A więc preferujemy i zachęcamy, żeby zgłosić tą obecność przez formularz zgłoszeniowy obecny umieszczony na stronie rycerzyknipokalanej.pl/OSD. Tam też informacje, ten formularz. Tak jak mówię, można też przyjechać po prostu nie zapisując się, tak? Można po prostu siadam rano w samochód, przyjeżdżam, ale to zgłoszenie jest dla nas bardzo pomocne.
0: Ale jeżeli ktoś jakieś plany będzie chciał poczynić po naszej rozmowie i dowiedział się o tym spotkaniu, to właśnie do tych zapisów zachęcamy.
3: I już dzisiaj można się zapisywać. Zapisy są otwarte. Także decyzja należy do Państwa, dobrze nie zwlekać, żeby nie zapomnieć potem, kiedy to będzie, a przypomnę 12 września.
0: Całe to spotkanie otwiera Eucharystia, później warsztaty, animacje, właśnie zabawa. Jak znaleźć właśnie te właściwe proporcje między formacją duchową a taką atrakcyjną formą, bo dzieci często, no trudno skupić uwagę dzieci na, przez dłuższą chwilę na jakiejś jednej konkretnej rzeczy. Myślę, że rodzice, którzy uczestniczą w mszy świętej z dziećmi, to doskonale o tym wszystkim wiedzą, ale siostry to już chyba mają tutaj wieloletnie doświadczenie, jak ten program przygotować, żeby ta formacja duchowa też miała miejsce, nie tylko zabawy, atrakcje, ale to też jest oczywiście ważne.
3: Chcemy, żeby Eucharystia była takim centrum, żeby ci, którzy przyjadą, wiedzieli, że to jest przede wszystkim spotkanie z Jezusem, że to On jest naszym przyjacielem, On jest tym, który daje nam tę radość. Eucharystii od wielu lat już przewodniczy biskup Wojciech Osial z Łowicza, który łapie świetny kontakt z dziećmi, który potrafi tak do nich przemówić, że one się angażują też w tą homilię, w to kazanie, odpowiadają na pytania. Więc to jest jakby taki pierwszy, główny punkt ten modlitewny. Ale potem, kiedy zaczyna się już ten czas atrakcji, zabaw, również tam wszędzie staramy się jakoś wpleść tą ideę ogólnopolskiego spotkania dzieci, a więc oddanie się Matce Bożej, jej obecności, jako naszej mamy, jako tej, która nas do Jezusa prowadzi. Tak jak wspomniałam, właśnie szlak rycerski, czy warsztaty robienia różańcy, również możliwość wylosowania intencji, w jakie dzieci będą się modlić, ale też są takie warsztaty mniej związane, powiedzmy, z treścią religijną, jakieś kulinarne czy ceramiczne. To wszystko dzieci, żeby mogły mieć różnorodność, żeby mogły się zaangażować, a jednocześnie gdzieś spotkać się z tymi treściami też duchowymi.
2: Ważnym też dla nas jest to, że wolontariusze, którzy są razem z nami w czasie spotkania, to też są osoby, które w większości są już od kilku lat z nami i są to osoby, które są związane z Rycerstwem Niepokalanej, a więc też to, że są obecne z dziećmi na warsztatach, to nie jest tak tylko, że są, ale też czasami potrafią zagadnąć, coś powiedzieć osoby, które wierzą i przekazują nawet właśnie w takim swoim byciu, postawie, rozmowie, tą właśnie wiarę, miłość do Niepokalanej.
3: Od wielu lat też spotkanie kończy się koncertem. W tym roku będzie to koncert zespołu Mocniej w Duchu Dzieciom. Więc również ta ewangelizacja przez śpiew będzie przekazywana, co jest no, szczególnym takim przekazem dotykającym i serca, i umysłu.
0: Ja spoglądam na plakat, który właśnie zachęca do zapisania się i uczestnictwa w jubileuszowym 10. ogólnopolskim spotkaniu dzieci w Niepokalanowie. No to rozszyfrujmy też to, co na tym plakacie się znajduje. Komiksowy rycerz i ważne słowo.
2: Komiksowy rycerz Paweł Piechnik, autor, który w Rycerzyku prowadzi stronę z Kuchcikiem Niepokalanej oraz prowadził, mam nadzieję, że też wróci tę stronę z komiksem, komiksiarz, który tworzy piękną grafikę, dlatego też na spotkaniu będzie obecny, będzie można podejść, porozmawiać z panem Pawłem, a oprócz tego będzie też pokazywał dzieciom i razem z nimi rysował rycerza właśnie takiego komiksowego.
3: Natomiast drugim gościem będzie Małgorzata Nawrocka. Myślę, że wielu osobom znana autorka świetnych książek dla dzieci i młodzieży. Ona będzie chciała przekazać, myśmy to nazwali, ważne słowo, a będzie to słowo o tym, jak odróżnić dobro i zło właśnie w książkach, z którymi się stykamy.
0: Spotkanie w szczególnym miejscu się odbywa, właśnie w Niepokalanowie. Miejsce związane ze świętym Maksymilianem Kolbe. On jest tym takim nadrzędnym patronem tych wszystkich spotkań, choć patronem tego spotkania, akurat jubileuszowego, święty Antoni, ale Niepokalanów. Miejsce piękne, miejsce szczególne i może być to też okazja do tego, żeby po prostu to miejsce odwiedzić, zobaczyć, zwiedzić, zabrać dzieci, spotkać się i wspólnie spędzić czas.
2: Jak najbardziej. Nie ma takiego zbiorowego prowadzenia po Niepokalanowie, ale w czasie spotkania jest ta przestrzeń, ta możliwość, że oprócz tych punktów, które są przygotowywane w ramach spotkania ogólnopolskiego, czyli tych właśnie warsztatów wspomnianych na przykład, można podejść do muzeum, można podejść do Kaplicy Adoracji, do Straży Pożarnej, w której są bracia strażacy, czy do tych innych punktów w Niepokalanowie umieszczonych. Tam będą bracia, będzie można podejść, zobaczyć, zwiedzić, dotknąć tego miejsca, bo faktycznie jest to miejsce szczególne i warto pojechać i doświadczyć tej obecności Niepokalanej.
0: Coraz częściej mówi się, że różne inicjatywy przegrywają ze światem cyfrowym, bo on jest dla dzieci pozornie bardziej atrakcyjny, czy siostry dostrzegają, że dzieci wybierają inne formy spędzania wolnego czasu, czy wręcz przeciwnie, kolejne spotkania cieszą się jeszcze większą popularnością.
3: Na pewno do Niepokalanowa przyjeżdża mnóstwo dzieci, to są tysiące dzieci z rodzicami, więc to świadczy o tym, że jest takie zapotrzebowanie, że chociaż rzeczywiście ten świat cyfrowy wciąga już nawet najmłodszych, to jednak to spotkanie żywe, spotkanie z drugim człowiekiem, spotkanie zorganizowane, które jest pełne radości, jest atrakcyjne i jest dużą konkurencją również dla świata cyfrowego. Oczywiście wiele zależy od rodziców, dlatego rodziców gorąco zapraszamy, żeby ze swoimi dziećmi czy dziadków z wnukami przybyć do Niepokalanowa.
0: 10 edycji, no ta 10 przed nami. Czy stworzyła się już jakaś taka wspólnota ludzi, którzy chętnie wracają, którzy pokochali Niepokalanów? Czy takie informacje zwrotne wracają, ale też na pewno wspólnota ludzi, którzy przygotowują to wydarzenie?
2: Jest taka wspólnota i tych właśnie, którzy wracają i którzy pomagają. Są dzieci, które przyjeżdżały jako właśnie tacy mamali, a teraz ich rodzeństwo, a więc gdzieś tam ta kontynuacja w rodzinach jest. Są też tacy uczestnicy, którzy na początku byli, a teraz już nam pomagają i włączyli się w grono wolontariuszy. Też widzę po zapisach, że katecheci wracają z nowymi uczniami, a więc no jest taka wspólnota, która gdzieś chce wracać i zaszczepia to dalej wokół siebie, zachęca.
0: Zapraszamy. 12 dzień września, jubileuszowe 10 ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie. Warto znaleźć czas, warto zaplanować sobie właśnie ten dzień w Niepokalanowie. Warto się wcześniej też zapisać na stronie rycerzykniepokalanej.pl. Tam także wszelkie szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia. Radio Warszawa ma zaszczyt być patronem medialnym właśnie spotkania w Niepokalanowie 12 września. Zapraszamy i bardzo dziękujemy za przybycie do naszego studia. Siostra Paula Maria Bronisz i siostra Paulina Maria Januchta z Rycerzyka Niepokalanej. Bardzo dziękujemy.
3: Dziękujemy serdecznie.

0: Jest 8.30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
1: Ulica Złota po przebudowie otwarta. To część nowego centrum Warszawy. Na miejscu posadzono zieleń oraz ustawiono ławki i stojaki na rowery. Są także zbiorniki retencyjne na wodę deszczową. 18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej otrzyma dziś sztandar wojskowy. Podczas uroczystości w południe na Placu Zamkowym wręczy go prezydent Karol Nawrocki. Trwają obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. Dziś w planach złożenie wieńców pod tablicami upamiętniającymi zgrupowania Chrobry 1 i Chrobry 2 oraz spotkanie z doktorem Bartoszem Zakrzewskim w Metrotece. Ilu stulatków mieszka na Mazowszu? Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował najnowsze dane z Warszawy. Zarejestrowanych jest 607 takich osób. Najstarsza z nich ma 108 lat. Wygrana Legii Warszawa ze Zagłębiem Lubin. Stołeczna drużyna pokonała wczoraj rywali 3-1 w meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Bramki strzelili Łukasz Zjawiński, Ruben Winegr i Rafał Adamski. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 9.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
0: Robi się coraz cieplej i ja już przy otwartym oknie to czuję, że dzisiaj będzie pewnie upalnie. 22 stopnie w tym momencie w stolicy, także w Pruszkowie, w Piasecznie, w Otwocku, w Mińsku Mazowieckim i Ożarowie Mazowieckim. Najchłodniej cały czas w Pułtusku, bo 19 stopni. Dziś do 30 możemy dobić z temperaturą. Będzie pięknie, słonecznie. W nocy może popadać, może zagrzmieć.
2: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut będzie godzina 9. Dziś na Placu Zamkowym uroczystości w samo południe. Wojciech Dudkowski doskonale wie, co tam się wydarzy. Czy zdradzisz nam? I witaj.
2: Dzień dobry Państwu. Tak, zdradzę. O 12 na Placu Zamkowym będzie wielu żołnierzy Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej, a to bardzo ważny dzień dla tej jednostki, bo otrzyma w końcu swój sztandar wojskowy, czyli najważniejszy znak właśnie jednostki wojskowej, a wręczy go nie byle kto, bo sam prezydent, zwierzchnik Sił Zbrojnych. No i o 12 na wieżę zegarową Zamku Królewskiego, tak jak w Dzień Flagi, zostanie podniesiona biało-czerwona flaga państwowa. Później ceremonia wbicia gwoździ honorowych w sztandar. Najważniejsze osoby w państwie, dowódcy, przedstawiciele jednostki wbijają takie specjalne podpisane gwoździe, które później można zobaczyć w drzewcu sztandaru. No a później następuje przekazanie sztandaru przez rodziców chrzestnych. Nie znam jeszcze danych, kto to będzie, ale zakładam, że ktoś z powstańców warszawskich. No i prezentacja sztandaru przed zgromadzonym wojskiem, przed publicznością. A uroczystość, jak to uroczystości wojskowe, zakończy defilada.
1: Zapraszamy zatem punktualnie o godzinie 12. Miejsce to Plac Zamkowy. Wojciech Dudkowski, dziękuję.
2: Dziękuję Państwu.

0: korki i utrudnienia. Zakończone są już utrudnienia na kolei, ale cały czas trwa przywracanie rozkładowej organizacji ruchu. Mogą jeszcze pojawiać się opóźnienia w kursowaniu pociągów i cały czas obowiązuje honorowanie biletów kolei mazowieckich w pociągach spółki PKP Intercity. Nie dotyczy to pociągów Express Intercity Premium. To honorowanie oczywiście. A jeśli chodzi o korki i utrudnienia w samej Warszawie, to problemy są w Alejach Jerozolimskich od węzła Salomea do Prymasa Tysiąclecia, Prymasa Tysiąclecia do Alei Jerozolimskich od ulicy Wolskiej w korku. Korki także pojawiają się na Prostej od Żelaznej w kierunku Ronda Daszyńskiego i też trochę za rondem te korki są. Także Ratusz Arsenał, metro Ratusz Arsenał i Andersa zakorkowana od ulicy Świętojerskiej do Alei Solidarności.
1: Radio Warszawa.
2: Dobrze słuchać.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Pielgrzymki piesze to tuż, na przykład 43. warszawsko-praska pielgrzymka piesza wyrusza już za 2 dni, a trwają zapisy w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy Ostrobramskiej 72. Można zapisywać się dziś i jutro od 16 do 20. Także warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna. Zapisy trwają, można zapisać się przez internet. I ta pielgrzymka także już za 2 dni wyrusza w swoją trasę. Warszawska pielgrzymka piesza akademickich grup 17. Wyjście dzień później, bo 6 sierpnia, 9 dni pielgrzymowania i zapisy oczywiście także trwają. Warto się zapisać. I zapisy stacjonarne do 4 sierpnia i odbiór pakietów 4 i 5 sierpnia z okazji pieszej pielgrzymki niepełnosprawnych i rodzin. Warszawa, Jasna Góra, 5 sierpnia wyruszają ci pielgrzymi na swój pątniczy szlak, ale cel jest jeden: Jasna Góra. 14 sierpnia wszystkie te wymienione przeze mnie pielgrzymki docierają, by 15 sierpnia uczestniczyć w uroczystościach na Jasnej Górze. Jest jeszcze ostatni moment, żeby się zapisać, żeby podjąć decyzję. Przemyślmy to, zastanówmy się i za 2 dni bądź 3 wyruszamy w trasę.

0: Top Loader, za półtorej minuty będzie dziewiąta.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.

0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
1: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Lepsze Mazowsze?
1: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
0: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
1: czekają na twój głos.
0: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
1: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
0: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
1: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
3: Po reklamie.
4: Minuta po godzinie 9:00. Czas na wiadomości.
5: Ceny paliw już powyżej 8 zł. Czy rząd przywróci pakiet obniżający ceny na stacjach? 31 osób rannych po rosyjskim ataku na Zaporoże na Ukrainie. Rusza 83. Tour de Pologne. Kolarze zmagania rozpoczną na wybrzeżu. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Średnie ceny paliw na stacjach przekroczyły psychologiczną barierę 8 zł za litr. Dotyczy to oleju napędowego oraz benzyny 98. Za popularną 95 kierowcy płacą średnio 7 zł 51 groszy za litr, co jest najwyższą ceną tego paliwa w tym roku. Rząd zapowiada, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji przywróci mechanizm obniżający ceny paliw. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński mówi, że postawa rządzących jest niezrozumiała, bo z drożyzną na stacjach mamy do czynienia już teraz.
6: Rząd absolutnie nie panuje i nad tą sytuacją i nie rozumie, co się dzieje w rejonie Zatoki Perskiej. Nie śledzi może minister Sikorski informacji, które dochodzą ze strony Iranu i Stanów Zjednoczonych. To odbija się na kieszeniach wszystkich. Mamy do czynienia z rządem, który przerzuca koszty na obywateli, a sam próbuje łatać dziury budżetowe, które stworzył.
5: Opozycja uważa też, że Rada Ministrów za wcześnie zrezygnowała z mechanizmu CPN. Europoseł PSL Krzysztof Hetman odpowiada, że rząd podjął słuszną decyzję, bo wówczas poprawiła się sytuacja na światowych rynkach.
7: Proszę pamiętać, że gdy pan premier powiedział o zakończeniu programu CPN, wtedy nastąpiła stabilizacja na rynku paliw. Była właśnie dlatego, że się ustabilizowała sytuacja w ciśnieniu Ormus, a później się znowu pogorszyła.
5: Mechanizm CPN, który obowiązywał do 30 czerwca, zakładał obniżkę VAT i akcyzy oraz wprowadzał maksymalne ceny paliw.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: W Zaporożu trwa akcja ratownicza po wczorajszym ataku Rosjan. Na miasto dwukrotnie spadły ciężkie bomby lotnicze. Jedna osoba nie żyje, 31 jest rannych.
9: W Zaporożu eksplozje uszkodziły kilka budynków mieszkalnych. Ratownicy dogaszają pożary i usuwają gruz. Szef wojskowej administracji Zaporoża Iwan Fedorow napisał w internecie, że Rosjanie zrzucili na miasto w ciągu 1,5 godziny 8 ciężkich bomb lotniczych. Analitycy z Deep State monitorujący linię frontu policzyli, że w maju i czerwcu Ukraińcy odzyskali więcej ziemi niż udało się zająć Rosjanom. Jednak w lipcu przewaga była po stronie agresora. Zdaniem analityków, jeśli rosyjska armia będzie posuwała się w takim tempie, to zajęcie Donbasu, o którym mówi Władimir Putin, nawet do końca 2027 roku będzie nierealne.
5: Relacjonował Maciej Jastrzębski.
8: To dzieje się w okolicy.
5: Rozwiązywanie zagadek, łamanie szyfrów, podążanie śladami uczestników Powstania Warszawskiego. W zabytkowej hali B miejskich zakładów autobusowych pasjonaci historii uczestniczyli w plenerowej grze miejskiej Labirynt 44. W tym roku głównym tematem był udział ludności cywilnej w Powstaniu Warszawskim. Można było m.in. obejrzeć polowy szpital.
10: Jesteśmy w rekonstrukcji powstańczego szpitala, ale w miarę dobrze odwzorowanym. Mariusz Weślewski, jestem z Centrum Historii Medycyny.
11: Jakie tutaj narzędzia możemy zobaczyć?
10: Mamy tutaj kleszcze różnego rodzaju, haki, skalpele, piły do amputacji, których w powstaniu w sumie często brakowało. Mamy różnego rodzaju patrunki, mamy różnego rodzaju medykamenty, leki oraz różnego rodzaju łóżka, nosze i mnóstwo sprzętu, który był niezbędny do ratowania życia i zdrowia ludzkiego.
12: Naprawdę inscenizacje, aktorzy przebrani w stroje, naprawdę zabawa fantastyczna.
13: No i tutaj przez tą zabawę zabawę uczymy dzieci patriotyzmu i miłości do naszej ojczyzny i miłości do drugiej osoby.
5: Gra miejska Labirynt 44 to jeden z największych projektów edukacyjnych realizowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego.
8: Dzieje się w sporcie.
5: Na wojskowym okręcie Błyskawica przy skwerze Kościuszki w Gdyni zaprezentowano drużyny, które wystąpią w 83. kolarskim Tour de Polonie. Na starcie 10 Polaków, w tym najbardziej znanym Michał Kwiatkowski z Netcompany Ineos.
14: Przede wszystkim chcę się cieszyć tym wyścigiem, niekoniecznie myśleć o wyniku. Wyścig jest fajny, fajnie się otwiera trzema sprintami. Zobaczycie mnie na pewno rozprowadzającego sama Wellsforda, który jest w stanie wygrać tutaj jeden z pierwszych trzech etapów.
5: A dziś pierwszy etap, 234 km z Gdyni do Koszalina. Start etapu o 10.30, meta o 16.30.
15: Dziś pierwszy taki bardzo upalny dzień, bo temperatura może dochodzić do 30 stopni. Już teraz w Warszawie termometry pokazują 23 stopnie. W ciągu dnia słonecznie, pogodnie, ale w nocy może popadać, może zagrzmieć. Jest taka możliwość. Lokalne będą to burze, ale trzeba wziąć to pod uwagę.
8: Letni poranek z Radiem Warszawa.
15: 6 minut po godzinie 9 rozpoczął się sierpień, a wraz z nowym miesiącem mamy do czynienia z inną papieską intencją. A sierpniową intencję modlitewną Leon XIV poświęca ewangelizacji w miastach. Papież zachęca, by pośród anonimowości i samotności tworzyć otwarte i gościnne domy, gdzie nikt nie czuje się niewidzialny. Pamiętajmy zatem o prostych gestach miłości. Ojciec Święty modli się o twórczą wiarę, wyrażaną nie tylko słowami, ale także wcielaną w proste gesty pełne miłości. Prosi, aby Kościół był wspólnotą wychodzącą ku ludziom, zdolną docierać na peryferię i siać braterstwo tam, gdzie panuje obojętność. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam.
8: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: 11 minut po godzinie 9. Dziś 125. rocznica urodzin błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, który urodził się w Zuzeli, nad Bugiem, w ówczesnym zaborze rosyjskim. Był drugim z sześciorga dzieci. Dwoje zmarło, Julianny i Stanisława. Organisty oraz parafialnego pisarza. Mały Stefan wychowywał się w pobożnej, patriotycznej rodzinie polskiej historii i geografii zakazanej w rosyjskiej szkole powszechnej, którą rozpoczął w Zuzeli. Potajemnie uczył Stefana właśnie ojciec Stanisław. W 1910 roku rodzina Wyszyńskich przeprowadziła się do nieodległego Andrzejewa, gdzie w październiku zmarła matka Julianna. I to tragiczne wydarzenie mocno odcisnęło się w życiu wtedy 9-letniego Stefana, który z czasem miłość z matki rodzonej przeniósł na Matkę Bożą, a jego nauczanie wciąż może być dla nas inspirujące, co starają się udowodnić ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska w cyklu ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Kolejny odcinek już za chwilę w Radiu Warszawa.

0: Po porannych utrudnieniach na kolei już nie ma śladu, chociaż jest jeden taki ślad, bo cały czas obowiązuje wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich i PKP Intercity na całym obszarze kursowania właśnie Kolei Mazowieckich do odwołania. Na razie to honorowanie odwołane nie zostało. Jeśli chodzi o korki i utrudnienia, to doszło do wypadku, ale to w okolicach Różana. Wypadek i pożar pojazdu. Na Krajowej 60 ruch odbywa się wahadłowo, a w samej Warszawie na Andersa postoimy od Świętojerskiej w kierunku Placu Bankowego. Korkuje się też ulica Żelazna w kierunku Grzybowskiej i most Grota Roweckiego. Tutaj także korek w kierunku Marymontu, korek także w Alejach Jerozolimskich do Prymasa Tysiąclecia.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 6. Działaj na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.
3: Myśl, słowo i teraz czyn.
4: Trzeba nam działać, nie tylko myśleć i gadać, ale przede wszystkim trzeba przejść do działania.
3: Przejść do działania. Co to będzie znaczyło? Bo mamy takich ludzi, którzy dużo myślą.
4: Tak nazywamy ich melancholikami, prawda? On tak sobie siądzie i myśli. Zanim coś zrobi, to ta żona pół roku się naczeka, żeby on przykręcił tą śrubkę, prawda? Na przykład.
3: Tak, ale mamy też takich, którzy bardzo dużo mówią.
4: Mają
3: projekty na przyszłość i snują plany poprawy świata i plany tego, jak ten świat można ulepszyć i jak to będzie cudownie.
4: Tak, to są zaklinacze i wróżbici chyba tacy właśnie. Dużo gadają, ale to nic nie wnosi w życie poza to, że wypełniają czasem ten antenowy ludziom w uszach, prawda? Cały czas tylko słowo, tylko gada i gada. No weź ty coś zrób, chłopie, a nie tam, znaczy nie tylko chłopie, ale w ogóle też kobieto, prawda?
3: I o nas też by można tak powiedzieć, że my tylko gadamy w kółko.
4: Można by było tak powiedzieć, gdyby nas oceniano tylko pod względem tego, że nagrywamy tą audycję, ale to chyba nie jest jedyny nasz czas, prawda? To tylko...
3: No oczywiście.
4: No nie, właśnie.
3: Chodzi mi o to też trochę, że to, co my robimy, to także jest działanie. Bo pojawił się pewien projekt, potem były rozmowy, a teraz przeszliśmy do czynu i mamy to.
4: No i tak, nagrywamy, zajęliśmy swój konkretny czas i tak samo powinno być w naszym życiu. Czyli generalnie można oceniać ludzi troszeczkę, z którymi współpracujemy poprzez to, czy on tylko siedzi i myśli, czy on rzeczywiście tylko siedzi i gada na przykład. Ale czy on rzeczywiście zmienia rzeczywistość? No oczywiście filozofowie by powiedzieli, że swoim gadaniem dużo zrobili. Natomiast ważne jest to, by w życiu codziennym przechodzić od tych słów, od tych myśli, od tych pewnych projektów do strategii, które się realizują w naszym konkretnym działaniu. Czyli coś zrobię rękami, gdzieś pójdę nogami, coś konkretnego właśnie pomogę drugiemu człowiekowi, czyli w końcu coś zrobię, co zmieni pewien krajobraz, który mnie otacza.
3: Ale w przypadku filozofa, czy osoby, która dużo myśli, no to takim działaniem mogłaby być książka, którą przecież też ci ludzie piszą, no i to już jest konkretne działanie też. Więc nie chodzi o to, żeby te działania były całkowicie pozbawione słów i że chodzi nam na przykład, nie wiem, tylko o to, że teraz praca fizyczna, praca, którą wykonujemy rękami, to może być równie dobrze praca intelektualna, ale chodzi o to, żeby od myśli i od słów przejść do działania, bo przecież do tego zachęca nas nasz przewodnik tej drogi.
4: Oczywiście, kardynał Wyszyński.
3: No właśnie, no bo on był człowiekiem czynu. To chyba w prosty sposób można by stwierdzić, no bo nawet ten czas, o którym się często słyszy, który spędzał uwięziony przecież był wypełniony działaniem.
4: Nie jestem do końca pewien, ale to właśnie wtedy powstała 9-letnia nowenna odnowy narodu. No to jest właśnie ten jego sposób na to, że z jednej strony myślał i my do tego też zachęcamy. Zresztą też o tym, żeśmy mówili, kardynał Wyszyński o tym mówił, myśleć, właśnie dzielić się tym, rozmawiać, ale później niech to przejdzie na jakieś konkretne czyny. To jest po prostu bardzo istotne. Ja powiem szczerze, no nawet z wiarą tak jest, że mówimy, że wiara bez uczynków jest martwa. Samą ideą, którą noszę w głowie, jeszcze jest mało, prawda? To, że mówię, że wierzę, nie żyję, nie chodzę do kościoła, nie przyjmuję komunii świętej, no to co to za wiara? Ale to tak samo w małżeństwie, kiedy jesteśmy w relacjach. On mi mówi, że mnie kocha, proszę księdza, ale jak trzeba wyrzucić śmieci, to on mówi, mecz oglądam, nie? No właśnie jakby koniec z tym gadaniem, koniec z tym myśleniem, przejdźmy do działania, zróbmy coś konkretnego. To jest dzisiejszy nasz flow, to jest po to, żeby się zapytać, co ja autentycznie takiego robię swoim czynem, swoimi rękami, swoimi nogami, swoim działaniem, że zmieniam tą rzeczywistość. Podleję kwiatki, poodkurzam dom, pójdę do sklepu.
3: I może też, żeby mniej czasu marnować na takie pustosłowie, bo ja mam z tym problem często, że łapię się na tym, że gadam i już powstał plan odnowy świata całego, tylko, że brakuje tego kolejnego kroku. I marnuję dużo czasu na tym, żeby gadać, a potem nic z tego nie ma. I potem mam takie poczucie, że znowu zmarnowałam.
4: No ja powiem, być może powtórzę modlitwę, która mi towarzyszy i która jest bardzo ważna. Boże, użycz mi pogody ducha, abym zgadzał się z tym, czego zmienić nie mogę, odwagi, żebym zmieniał to, co zmienić mogę i mądrości, żebym odróżnił jedno od drugiego. Kiedy przechodzimy i stajemy pod ścianą, że widzimy, że mamy super dużo różnych idei, różnych pomysłów, to w pewnym momencie, kiedy te aplikacje z pomysłami sobie pootwieramy, pogadamy, pomyślimy, kolejne pytanie, które sobie trzeba zadać, co teraz mogę z tym zrobić i działam.
3: Co teraz mogę z tym zrobić? I to jest, myślę, to ważne pytanie, które będziemy sobie stawiać razem z prymasem Wyszyńskim, bo on każdego dnia, ja w jego głowie nie byłam oczywiście, ale tak myślę, że to pytanie gdzieś zawsze padało. Co ja dzisiaj zrobię? Jak wykorzystam ten czas w 100%?
2: Czas

0: Reklama.
1: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
2: Jest 9:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła, Janusz Zalewski. Za nami centralne obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Miały one także duchowy wymiar. Podczas składania kwiatów przy pomniku Polegli Niepokonani odbyła się modlitwa międzyreligijna. Poprowadzili ją duchowni różnych wyznań chrześcijańskich, w tym biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz, a także przedstawiciel muzułmanów.
4: Wszechmogący i miłosierny Boże, Tobie w 82. rocznicę Powstania Warszawskiego zawierzamy naszą ojczyznę i powstańców warszawskich.
5: Zmarłych, poległych i pomordowanych w Powstaniu Warszawskim. Umieść ich w miejscu sprawiedliwych i w miejscu pokoju. Daj im odpuszczenie grzechów i uczyń godnymi zbawienia.
6: Powierzamy Tobie, Ojcze, tych nielicznych uczestników i świadków tamtych wydarzeń, którym darowałeś sędziwy wiek i zachowałeś ich wśród żyjących.
7: Spraw, aby ta heroiczna walka była dla nas lekcją. Lekcją pokory i odwagi.
3: 1 sierpnia na cmentarzu Wolskim była też sprawowana msza święta, której przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski. Czy mamy w sobie tę samą postawę męstwa i odwagi powstańców, odwagi w czasach pokoju lub, jak mówią niektórzy, już w czasach kolejnego przedwojnia, pytał arcybiskup Galbas.
4: Wszechmogący i miłosierny Boże, Tobie w 82. rocznicę Powstania Warszawskiego zawierzamy naszą ojczyznę i powstańców warszawskich.
5: Zmarłych, poległych i pomordowanych w Powstaniu Warszawskim. Umieść ich w miejscu sprawiedliwych i w miejscu pokoju. Daj im odpuszczenie grzechów i uczyń godnymi zbawienia.
6: Powierzamy Tobie, Ojcze, tych nielicznych uczestników i świadków tamtych wydarzeń, którym darowałeś sędziwy wiek i zachowałeś ich wśród żyjących.
7: Spraw, aby ta heroiczna walka była dla nas lekcją. Lekcją pokory i odwagi.
3: W wielu kościołach stolicy odbywały się też modlitwy w intencji poległych i żyjących powstańców Warszawy. Srebrna piszczałka trafiła do organisty z sanktuarium w Tuchowie w diecezji tarnowskiej. Nagrodą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski dla wybitnych organistów w tym roku został uhonorowany dr Jan Gładysz. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Archikatedrze Warszawskiej, poprzedzając koncert z cyklu Organy Archikatedry. W imieniu arcybiskupa Tadeusza Wojdy wręczył ją biskup polowy Wiesław Lechowicz.
8: Czuję się zaszczycony tym, iż mogłem tę nagrodę wręczyć, co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że czynię to w imieniu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a drugi powód, że przekazuję tę piszczałkę na ręce nikogo innego, ale pana Jana Gładysza, którego znam już od kilkudziesięciu lat i sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie nierozłącznie kojarzy mi się z jego osobą.
3: Wyróżniony nie krył zaskoczenia i wzruszenia, odbierając nagrodę.
9: Przede wszystkim dziękuję Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Jedynemu za dar łaski, posługi, muzyka kościelnego w różnych jego przejawach, dla którego miłość i wiara do Boga i Kościoła była motorem wszelkich działań w czasie mojej ponad 50-letniej posługi jako organisty. Dziękuję za to uhonorowanie i dostrzeżenie mnie, pracownika na muzycznej pańskiej niwie, spośród wielu zacnych muzyków w całej Polsce.
3: Dr Jan Gładysz od 1980 roku pełni posługę organisty w Sanktuarium Redemptorystów w Tuchowie. Jest autorem licznych kompozycji, dyrygentem chóru oraz wychowawcą wielu pokoleń organistów. Nagroda przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Srebrna Piszczałka, przyznawana jest za wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce i wręczana podczas Międzynarodowego Festiwalu Organy Archikatedry. W tym roku została przyznana już po raz 27.
10: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Najmłodsi z całej Polski przyjadą do Niepokalanowa. Przed nami jubileuszowe 10. spotkanie dzieci organizowane przez redakcję Rycerzyka Niepokalanej. Początek 12 września w programie Msza Święta oraz wiele atrakcji. Mówiła w poranku z Radiem Warszawa siostra Paula Bronisz.
11: Szlak rycerski czy warsztaty robienia różańcy, również możliwość wylosowania intencji, w jakie dzieci będą się modlić. modlić, ale też są takie warsztaty mniej związane, powiedzmy, z treścią religijną, jakieś kulinarne czy ceramiczne. To wszystko dzieci, żeby mogły mieć różnorodność, żeby mogły się zaangażować, a jednocześnie gdzieś spotkać się z tymi treściami też duchowymi.
3: Trwają zapisy dla grup i indywidualnych uczestników spotkania.
12: Ta rejestracja jest dla nas bardzo pomocna, żeby przygotować pakiety dzieciakom, żeby właśnie mogły otrzymać w sposób taki sprawniejszy te pakiety, figurki, czy też jeszcze inne rzeczy, które będą przygotowywane dla dzieci. A więc preferujemy i zachęcamy, żeby zgłosić tą obecność przez formularz zgłoszeniowy obecny umieszczony na stronie rycerzyknipokalanej.pl/OSD.
3: Spotkanie zakończy koncert zespołu Mocni w Duchu Dzieciom, a patronem tegorocznej edycji jest Święty Antoni.
2: Upalny dzień nas dzisiaj czeka, temperatura będzie dochodzić do 29-30 stopni. Jest już teraz ciepło, bo 23 stopnie pokazują termometry w Warszawie, 23 także w Pruszkowie, w Otwocku, w Mińsku Mazowieckim, a jeszcze cieplej w Ożarowie Mazowieckim, bo 24 stopnie, w nocy może popadać i zagrzmieć.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Za 20,5 minuty będzie godzina 10. Zachęcamy do słuchania Radia Warszawa, szczególnie w piątek i to przez cały dzień i nie powiem konkretnie o której godzinie, ale do wygrania będzie wyjazd do folwarku księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem. To wyjątkowe miejsce w sercu pięknego Podlasia, właśnie nad Bugiem, w pobliżu Milejczyce i Drohiczyn, a także wiele innych ciekawych miejsc. Regionalne, pyszne jedzenie, najwyższej jakości, noclegi, profesjonalna organizacja imprez okolicznościowych. Więcej informacji na Facebooku właśnie folwarku księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem, który jest sponsorem właśnie tej zabawy. Warto być w piątek przez cały dzień razem z nami, bo będzie taki moment, będzie taka chwila, kiedy powiemy, to właśnie teraz i będzie można zawalczyć właśnie o wyjazd do folwarku księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem. Zatem zachęcamy, by zawsze być z nami. Ale jeżeli ktoś jest zainteresowany takim wyjazdem, chciałby wyjechać, poczuć ten wspaniały klimat Podlasia, być blisko Milejczyc, Drohiczyna, to warto w piątek być z nami. A warto słuchać Radia Warszawa zawsze, ale w piątek szczególnie.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

Za 16 minut będzie godzina 10, a my teraz sprawdzamy, gdzie kierowcy napotkają na utrudnienia. Na obwodnicy Garwolina w kierunku Warszawy to trasa S17, ale powodem tutaj nie są wypadki, a prace remontowe, które trwają. Także na wysokości Garwolina trzeba uzbroić się w cierpliwość. Korek także w Piasecznie, to jest droga krajowa numer 79 Armii Krajowej do Chyliczkowskiej. Korek ma miejsce. Standardowe miejsca także to trasa S8 i most Grota Roweckiego, ale w przeciwnym kierunku od Blizny Łaszczyńskiego stoimy do skrzyżowania z generała Maczka i Powązkowską.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 12 minut będzie godzina 10. My zachęcamy do tego, by odwiedzić kanał YouTube'owy Radia Warszawa, bo tam wiele wartościowych i ciekawych treści. Szczególnie polecam rozmowę Śluby, msze i modlitwy pod bombami, duchowa historia powstania warszawskiego. To rozmowa Weroniki Ostrowskiej z Marcinem Bąkiem o nieznanych wątkach religijnych w powstaniu warszawskim, o roli wiary i formacji harcerskiej, o tym, czy dziś godzina W to atrakcja turystyczna. Polecamy także świadectwo Haruna, nawróconego na chrześcijaństwo byłego dżihadysty, który dziś muzułmanom głosi Ewangelię. Zachęcamy do subskrybowania kanału Radia Warszawa, zgłaszania także propozycji tematów, o których moglibyśmy porozmawiać w Radiu Warszawa, także w internecie na naszym YouTube'owym kanale. Tam także wiele innych ciekawych treści, które cieszą się Państwa uznaniem, także popularnością, co obserwujemy i niezmiernie się cieszymy, że to, co robimy, cieszy się Państwa uznaniem. Jednocześnie dziękujemy za wsparcie, które Państwo nam ofiarują, bo bez tego wsparcia tworzyć byśmy nie mogli, przynajmniej w takiej formie, jak robimy to dziś. Więc bardzo dziękujemy i zachęcamy do tego, by nas wspierać, bo funkcjonowanie bez Państwa wsparcia Radia Warszawa łatwe by nie było. Jak to zrobić? Na stronie radiowarszawa.com.pl jest zakładka Wspieraj nas. Można to zrobić poprzez tradycyjny przelew, można to zrobić także internetowo. Bardzo za wszelkie wsparcie dziękujemy.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Męskie granie orkiestra i początek, bo to początek spotkania z Zofią Kozerawską. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ale jak coś ma swój początek, to i coś musi jednocześnie mieć swój koniec, więc to koniec mojego spotkania z Państwem. Jarek Wydra, dziękuję i do usłyszenia jutro od godziny 7.
2: A ja zapraszam.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Kiedy miał 9 lat, wybuchło Powstanie Warszawskie.
5: Podleciał do mnie Niemiec z MP i przystawił mi do czoła.

0: 5-letniemu chłopakowi przystawiona gorąca lufa, czy ten bandyta używał tego karabinu przed chwilą, bo nie wystygła. I trzyma, i sekunda to dla mnie była wiecznością.
1: Jerzy Zawadzki, który cudem uniknął śmierci podczas rzezi woli. Jutro po 22 będzie moim gościem w audycji Wywiad z Człowiekiem. Audycja finansowana jest przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Zmiany w e-rejestracji. Od sierpnia system rozszerzony o kolejne specjalizacje. Węgry oszczędzają prąd i wyłączają elektrownię jądrową. Wszystko przez suszę i upały. W serwisie także ważna informacja dla wszystkich, którzy korzystają z soczewek kontaktowych. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Rozalewski, zapraszam. Do lekarzy z kolejnych 8 specjalizacji można zapisać się poprzez system e-rejestracji. Pacjenci ze skierowaniem mogą zarezerwować termin na pierwszą wizytę m.in. do pulmonologa czy lekarza chorób zakaźnych, mówi Karolina Tondel, zastępca dyrektora Departamentu E-Zdrowia w resorcie zdrowia.
5: Mówimy tutaj o endokrynologii, hepatologii, nefrologii, chorobie naczyń czy też neonatologii. Więc jeżeli ktoś posiada skierowanie do tych specjalistów, to system będzie stopniowo umożliwiał te zapisy.
4: Rejestracja daje też możliwość odwołania lub zmiany terminu wizyty.
5: Ten pacjent, który chce zmienić termin, może go znowu szybko wyszukać poprzez aplikację, ale co ważne, ten zwolniony termin będzie szybko zagospodarowany. Pacjenci, którzy nie znaleźli dla siebie wolnego terminu, zostaną poinformowani o pierwszym najbliższym terminie, jeśli się tylko zwolni.
4: Centralna rejestracja działa od 1 sierpnia tego roku i obejmuje od 1 stycznia tego roku i obejmuje mamografię, test HPV, który zastąpił klasyczną cytologię oraz pierwszą wizytę u kardiologa. Zapisać się można online przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. Cały czas można korzystać z rejestracji w przychodniach.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Węgrzy oszczędzają prąd. O roztropne używanie energii apelował premier Petr Modzior. Wszystko przez suszę i ekstremalne upały. O szczegółach Piotr Piętka.
7: Oszczędności są ważne, ponieważ rekordowo niski poziom Dunaju doprowadził do niemal całkowitego zatrzymania pracy elektrowni jądrowej w Pokrz. Rząd nadal apeluje do mieszkańców o ograniczanie zużycia energii w godzinach największego obciążenia sieci i przygotowuje plan czasowego ograniczenia poboru przez najbardziej energochłonne zakłady przemysłowe.
4: W związku z gwałtownym spadkiem mocy w systemie operator sieci przesyłowej uruchomił procedury kryzysowe. Do pracy skierowano wszystkie dostępne elektrownie rezerwowe, w tym jednostki, które od lat pozostawały wyłączone z eksploatacji. Zabezpieczono również dostawy paliwa dla tych bloków energetycznych. Rząd podkreśla, że sytuacja nie stwarza zagrożenia nuklearnego. Problem dotyczy wyłącznie produkcji energii, ponieważ rekordowo niski poziom Dunaju uniemożliwia dalszą pracę reaktorów w zgodzie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa.
6: To się dzieje lokalnie.
4: Ile osób na Mazowszu ma 100 lub więcej lat? Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia takie dane. Osoby w tym wieku otrzymują specjalne świadczenie emerytalne. W województwie to 736 osób. Najwięcej z nich mieszka w Warszawie.
8: 607 osób pobiera to świadczenie z warszawskich oddziałów ZUS-u. W tym dla 474 kobiet i 133 mężczyzn. Najstarsza osoba, która pobiera świadczenie honorowe z warszawskich oddziałów ZUS-u, to kobieta, która ukończyła 108 lat.
4: Informuje Wojciech Ściwiarski z Mazowieckiego Oddziału ZUS. Świadczenia dla 100-latków od marca wypłacane są w stałej wysokości.
8: Od 1 marca 2026 roku świadczenie honorowe wynosi 6938 zł i 92 grosze brutto miesięcznie i kwestie związane ze świadczeniem honorowym od 1 marca tego roku reguluje ustawa. Dzięki temu wszyscy uprawnieni otrzymują świadczenia w tej samej wysokości. Wcześniej o tej kwocie decydował moment ukończenia wymaganego wieku.
4: Nowe przepisy zapewniają też coroczną waloryzację tego świadczenia. Przed kąpielą w morzu lub w basenie należy usunąć soczewki kontaktowe, zaleca profesor Robert Rejdak z Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej w Lublinie. Podkreśla, że nawet najlepiej dobrane soczewki kontaktowe są ciałem obcym, które może spowodować podrażnienia przy kontakcie z wodą morską czy chlorowaną.
9: Usuwamy soczewki, ponieważ podczas kąpieli przy chlorowanej wodzie czy morskiej może dochodzić do mikrourazów na błonkę rogówki i początku infekcji. Także zalecałbym zaopatrzenie się w takie okulary refrakcyjne z korekcją po to, żeby cieszyć się kąpielami Natomiast usuwajmy soczewki kontaktowe przed kąpielą.
4: Ryzyko infekcji spowodowane noszeniem soczewek kontaktowych rośnie też po długich lotach samolotem, dodaje profesor Rejdak.
3: Piękną mamy dzisiaj pogodę, jest troszkę chmur i one będą nam towarzyszyć przez cały dzień, być może wieczorem zagrzmi, a póki co 23 stopnie w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Grodzisku Mazowieckim i Mińsku Mazowieckim, 24 w Warszawie, Pruszkowie i w Piasecznie, dzisiejsze maksimum to 30 stopni, także przygotujmy się na to, że będzie rzeczywiście ciepło, ale może troszkę oddechu te chmury dadzą, kiedy słońce się za nimi schowa. Dzień dobry, witam wszystkich kochanych słuchaczy Radia Warszawa. 5 minut po 10:00, Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa, a ja dzisiaj nie jestem sama. Dzisiaj mam towarzystwo. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzisiaj razem z moją córką będziemy współprowadzić. Mam nadzieję, że troszkę mi pomoże. Zapraszam serdecznie. Dziś dzień arbuza, kochani. To jest doskonały pomysł na dzisiejszy upalny dzień, prawda? Tak jest. No to zapraszam.

0: To był Wiktor Waligura na antenie Radia Warszawa, 11 minut po 10.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Tak jak wspomniałam, dziś jest dzień arbuza. Pola, czy ty lubisz arbuzy?
2: Tak.
0: A dlaczego lubisz jeść arbuza?
2: Jest taki pyszny, jest taki mokry.
0: Mokry, no. A co można zrobić pysznego z arbuza, poza tym, że pokroić go i zjeść, tak żeby ten cały sok ciekł po naszej brodzie i w ogóle ściekał na bluzki i na sukienki. Co można zrobić z takiego arbuza?
2: Lemoniadę.
0: No i co jeszcze?
2: Lody.
0: Można zrobić lody? A jak się robi takie lody z arbuza?
2: Trzeba wyciąć.
0: Aha. Skórkę zostawiamy czy obcinamy?
2: Obcinamy.
0: Obcinamy skórkę, czyli zostawiamy wszystko, tylko to, co jest czerwone, tak?
2: Tak.
0: Mhm. I co dalej trzeba zrobić z takim powycinem? A w jakie kształty wycinamy tego arbuza?
2: Kosteczki.
0: Na przykład. No dobrze, i co dalej?
2: Trzeba zmiksować.
0: A, w ten sposób. Mhm, bo myślałam, że same kosteczki wkładamy do zamrażalnika. A ty byś wolała zmiksować i co dalej? Do jakiegoś pudełeczka w fajnym kształcie na przykład wsadzić do zamrażalnika, tak?
2: Tak.
0: No i po jakimś czasie mamy pyszne arbuzowe lody i to jest na dzisiaj bardzo dobra propozycja, także polecamy wszystkim, ponieważ dziś arbuz świętuje, a my możemy pysznie świętować razem z nim. I super. To już Whitney Houston na 106 FM, 13 po 10.

0: Rozalia, 21 minut po 10. Teraz posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku, Anioł Pański.
3: Jest tutaj licznie zgromadzona młodzież. Zawsze darzyła szczególną czcią i miłością królową Jadwigę. Do jej grobu przychodziły pokolenia żaków, studentów, gimnazjalistów, uczniów. Stało się zwyczajem, że przy jej sarkofagu na Wawelu składali swoje szkolne tarcze i inne emblematy, jakby chcieli wyrazić, że pragną utrzymać głęboką więź pomiędzy jej mądrością i świętością, a swoimi pragnieniami i swoją przyszłością. Młodych pociąga mądrość. Młody zachwyca głębia ducha. Od czasu Fundacji Uniwersytetu w Krakowie młodzież należy nierozłącznie do obrazu tego miasta. Można powiedzieć, że mądrej decyzji świętej Jadwigi Kraków zawdzięcza to, iż pozostaje wciąż miastem młodości.

To Ed Sheeran, tak pięknie wybrzmiał na 106,2 FM, 29 minut zostało do godziny 11, a 125 lat temu urodził się prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, dziś już błogosławiony. No i czytam, że 13 czerwca 1971 roku w rodzinnej Zuzeli powiedział do, no właśnie, użył takiego sformułowania, że ma pierwszy raz w swoim życiu kapłańskim biskupim, ma radość przemawiać do swoich ziomków. Tak powiedział o nich, tak, dokładnie tak. No, wzruszające tutaj wspomnienia na stacji 7, zachęcam was, zerknijcie. Między innymi można tam przeczytać, że jak prymas mówił, że wiele razy znajdował swojego ojca, którego Bóg obdarzył głęboką religijnością i darem modlitwy, właśnie tutaj przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Tutaj spędzał chwile wolne od licznych prac przy budowie kościoła. Tak mówił prymas o swoim ojcu. A tu już Halina Frąckowiek. Bądź gotowy do drogi. 33 minuty po

0: To Last Life już za nami. 20 minut zostało do godziny 11. Teraz uwaga, zaczynamy nowy cykl naszych wakacyjnych spotkań z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem. Teraz będzie zbiór wspomnień, anegdot i różnych zabawnych historii, które będą nas zachęcać do jednego, do tego, żeby budować na tym, co naprawdę ma wartość.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część pierwsza. Ryba. Logo dla odważnych.
2: To, co powiem, będzie oczywistością w dzisiejszych czasach. Każda firma chce mieć swój znak, swoje logo, swoją nazwę. To są kolosalne pieniądze, jak Państwo się orientują. Za jakiś tam znaczek naruszony przez inną firmę można mieć wielkie kary. Ja byłem świadkiem wybierania logo dla Lardia. To nie wiedziałem, że dyskusja nad jedną literą, nad jedną kropką może zająć pół dnia i toczyć się o honorary jakieś tam autorskie, ogromnej stawki. O to idzie wielka walka, żeby być widocznym, czy to przez głos, czy przez znak, czy przez zachowanie. Całe firmy wydają na to miliony dolarów. No i to są firmy, które toczą, właśnie pilnują, żeby nikt nie złamał tu prawa, żeby nikt nie wykorzystał, żeby nikt sobie nie przywłaszczył. Nieraz procesy trwają latami. Ale są ludzie, którzy umiarkowanie swoją firmę czy swoją rzeczywistość chcą reklamować. Miałem kolegę, który razem z żoną grał w zespole takim weselnym. I kiedyś powiedziałem, że może was zareklamuję w radiu, że znam taką kapelę fajną, weselną. On mówi, nie trzeba. Mieli zamówienie na 2-3 lata. I wcale mnie nie chodziło, żeby go reklamować. A są firmy, które swoje znaki ukrywają. Jakaś tam masoneria, ja się na tym nie znam, na tych podziemnych, tajnych strukturach, ale wiecie Państwo, że to są bardzo często w historii każdego wieku były znaki ukrywane, były ściśle tajne znaki, które mogli rozszyfrowywać tylko najwyżsi władcy tej struktury. Czy pamiętacie naszego dzielnego Hansa Klossa z J23? Wczoraj o tej porze padał śnieg, deszcz ze śniegiem. Cześć, jestem Hans Kloss. Już się poznali przez hasło, które tylko prawo miał znać jego sojusznik. Ale także chrześcijanie, struktura, która zaczęła powstawać po śmierci Chrystusa, też potrzebowali znaków, potrzebowali nazwy, potrzebowali tego, żeby się rozpoznawać. I robili to na początku bardzo dyskretnie. Dlaczego? Dlatego, że zwróćcie uwagę, proszę Państwa, jak się Pan Jezus z jednej strony dyskretnie, chociaż bywały momenty, że robił fajerwerk nieprawdopodobny swoim cudem, jak nakarmienie 5000 ludzi. Ale nie było innego sposobu. Trzeba było to zrobić tak, jak on to zrobił. Natomiast bardzo często po uczynieniu cudu jest napisane w Ewangelii, że szybko wsiedli do łodzi i odpłynęli. Dlaczego szybko wsiedli do łodzi? Przecież teraz był najlepszy moment, żeby bić brawo, żeby pokazywać swoją potęgę. Ale Jezus właśnie wiedział, co im grozi. Pycha. I zaraz po takim wielkim uczynku, kiedy ich całowali po rękach i po nogach, kazał zwiewać stąd, bo było niebezpieczeństwo. Nie to, że tłum im coś złego zrobił, bo tłum ich uwielbiał. Tylko dlatego, żeby nie wpadła im do głowy, do serc pycha. Jezus był dyskretny, chodził nieraz w ukryciu. Zakazywał tym, których uzdrawiał, żeby rozpowiadali o nim. Ale to się jednak wszystko roznosiło, tylko powoli się rozchodziło. Chociaż, o ile pamiętam, w III wieku 10% ludności cesarstwa to byli chrześcijanie. No to teraz 10% ludzi chodzi w Warszawie do kościoła. A nie mieli wtedy wydawnictw katolickich, nie mieli radiostacji, nie mieli struktur, kurii, uczelni. Po prostu sąsiadca sąsiadce mówił o Jezusie, sąsiad sąsiadowi mówił o Jezusie. I powtarzam, po 3-4 wiekach było już 10% cesarstwa ludności, to byli chrześcijanie. I musieli mieć znaki rozpoznawcze. Padło na rybę. Na rybę, która była dla nich wygodnym znakiem, przede wszystkim z tej istoty, że pokazywała wodę, rzeczywistość chrztu i rybę, która jest w tej wodzie i jej świetnie się tam czuje. Chrześcijanie to jest człowiek, który się utopił i jest mu bardzo dobrze. Chrześcijanie są to ludzie, którzy są już po swoim pogrzebie. Czy Państwo macie świadomość, że my jesteśmy po swoim pogrzebie już? My nie żyjemy dla świata. Powinniśmy po prostu mijać świat i go nie zauważając. I właśnie ryba jest taką rzeczywistością podwodną, która jest dobrze w tym świecie wody. Nam też powinno być dobrze w świecie wody. Mi się tak bardzo spodobało, jak ksiądz Smoliński, Mirosław z Wrocławia, powiedział: facet, masz tak zrobić, żeby twoja żona lubiła być w ciąży. Że to jest strasznie fajne być w ciąży, że to wszyscy się kłaniają, adorują. Masz się o to postarać. I Jezus mówił do rybaków. On tą tematykę rybną, że tak powiem, jakoś naznaczył. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Przejętego Piotra pocieszał: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Pamiętajcie, że to było dla nich wspaniała zapowiedź, bo jezioro, akweny wodne były czymś niebezpiecznym w oczach Żydów. To było coś, to był świat demonów. I wyciągnąć kogoś z tego, to było wyciągnąć go ze świata demonów. Wyciągnąć z otchłani wody w tym znaczeniu z otchłani grzechu.

New Reality News Boys za nami. 12 minut zostało do godziny 11. No właśnie, a rzeczywistość jest taka, że Bartłomiej Kubkowski przepłynął wpław Morze Bałtyckie. Pokonał ponad 160 kilometrów w 56 godzin mniej więcej. No, ledwo wyszedł z tej wody. To była jego piąta próba przepłynięcia i zakończona sukcesem. A wszystko to dla tych podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Dla nich były zbierane fundusze. Ogromne, przeogromne gratulacje. To już Sanach i Daria Zawiałów.

0: za nami. 3 minutki zostały do 11. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: No nie wiem, jak to ubrać w słowa?
3: Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
4: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
2: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
4: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
5: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na ciebie.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
7: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9:15 i po 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk-Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Lepsze Mazowsze?
1: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
0: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
1: czekają na twój głos.
0: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
1: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
0: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
1: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida.

0: Cider. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy, 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
2: Jest 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
3: Zmiany w e-rejestracji. Od sierpnia system rozszerzony o kolejne specjalizacje. Węgry oszczędzają prąd i wyłączają elektrownię jądrową. Wszystko przez suszę i upały. W serwisie także ważna informacja dla wszystkich, którzy korzystają z soczewek kontaktowych. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Rozalewski, zapraszam. Do lekarzy z kolejnych 8 specjalizacji można zapisać się poprzez system e-rejestracji. Pacjenci ze skierowaniem mogą zarezerwować termin na pierwszą wizytę m.in. do pulmonologa czy lekarza chorób zakaźnych, mówi Karolina Tondel, zastępca dyrektora Departamentu E-Zdrowia w resorcie zdrowia.
4: Mówimy tutaj o endokrynologii, hepatologii, nefrologii, chorobie naczyń czy też neonatologii. Więc jeżeli ktoś posiada skierowanie do tych specjalistów, to system będzie stopniowo umożliwiał te zapisy.
3: Rejestracja daje też możliwość odwołania lub zmiany terminu wizyty.
4: Ten pacjent, który chce zmienić termin, może go znowu szybko wyszukać poprzez aplikację, ale co ważne, ten zwolniony termin będzie szybko zagospodarowany. Pacjenci, którzy nie znaleźli dla siebie wolnego terminu, zostaną poinformowani o pierwszym najbliższym terminie, jeśli się tylko zwolni.
3: Centralna rejestracja działa od 1 sierpnia tego roku i obejmuje od 1 stycznia tego roku i obejmuje mamografię, test HPV, który zastąpił klasyczną cytologię oraz pierwszą wizytę u kardiologa. Zapisać się można online przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. Cały czas można korzystać z rejestracji w przychodniach.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: Węgrzy oszczędzają prąd. O roztropne używanie energii apelował premier Petr Modzior. Wszystko przez suszę i ekstremalne upały. O szczegółach Piotr Piętka.
6: Oszczędności są ważne, ponieważ rekordowo niski poziom Dunaju doprowadził do niemal całkowitego zatrzymania pracy elektrowni jądrowej w Pokrz. Rząd nadal apeluje do mieszkańców o ograniczanie zużycia energii w godzinach największego obciążenia sieci i przygotowuje plan czasowego ograniczenia poboru przez najbardziej energochłonne zakłady przemysłowe.
3: W związku z gwałtownym spadkiem mocy w systemie operator sieci przesyłowej uruchomił procedury kryzysowe. Do pracy skierowano wszystkie dostępne elektrownie rezerwowe, w tym jednostki, które od lat pozostawały wyłączone z eksploatacji. Zabezpieczono również dostawy paliwa dla tych bloków energetycznych. Rząd podkreśla, że sytuacja nie stwarza zagrożenia nuklearnego. Problem dotyczy wyłącznie produkcji energii, ponieważ rekordowo niski poziom Dunaju uniemożliwia dalszą pracę reaktorów w zgodzie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa.
5: To się dzieje lokalnie.
3: Ile osób na Mazowszu ma 100 lub więcej lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia takie dane. Osoby w tym wieku otrzymują specjalne świadczenie emerytalne. W województwie to 736 osób. Najwięcej z nich mieszka w Warszawie.
7: 607 osób pobiera to świadczenie z warszawskich oddziałów ZUS-u. W tym dla 474 kobiet i 133 mężczyzn. Najstarsza osoba, która pobiera świadczenie honorowe z warszawskich oddziałów ZUS-u, to kobieta, która ukończyła 108 lat.
3: Informuje Wojciech Ściwiarski z Mazowieckiego Oddziału ZUS. Świadczenia dla stulatków od marca wypłacane są w stałej wysokości.
7: Od 1 marca 2026 roku świadczenie honorowe wynosi 6938 zł i 92 grosze brutto miesięcznie i kwestie związane ze świadczeniem honorowym od 1 marca tego roku reguluje ustawa. Dzięki temu wszyscy uprawnieni otrzymują świadczenia w tej samej wysokości. Wcześniej o tej kwocie decydował moment ukończenia wymaganego wieku.
3: Nowe przepisy zapewniają też coroczną waloryzację tego świadczenia. Przed kąpielą w morzu lub w basenie należy usunąć soczewki kontaktowe, zaleca profesor Robert Rejdak z Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej w Lublinie. Podkreśla, że nawet najlepiej dobrane soczewki kontaktowe są ciałem obcym, które może spowodować podrażnienia przy kontakcie z wodą morską czy chlorowaną.
8: Usuwamy soczewki, ponieważ podczas kąpieli przy chlorowanej wodzie czy morskiej może dochodzić do mikrourazów na błonkę rogówki i początku infekcji. Także zalecałbym zaopatrzenie się w takie okulary refrakcyjne z korekcją po to, żeby cieszyć się kąpielami. Natomiast usuwajmy soczewki kontaktowe przed kąpielą.
3: Ryzyko infekcji spowodowane noszeniem soczewek kontaktowych rośnie też po długich lotach samolotem, dodaje profesor Rejdak.
2: Jest ciepło i świeci słońce. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz 25 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim, w Piasecznie i w Grodzisku Mazowieckim, 26 w Warszawie, Legionowie, Pruszkowie, Otwocku, Wołominie, ale też w Mińsku Mazowieckim 26 stopni. Dzisiejsze maksimum to 30 stopni. I teraz jest słońce, trochę chmur, a wieczorem
9: będzie grzmiać i w nocy też.
2: Tak, możliwe burze. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. 6 minut po godzinie 11:00. Zofia Kozorawska tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa. Nie sama, jak słyszycie, dzisiaj mam pomocników, więc mam nadzieję, że to będzie piękny dzień. Przypominam, dziś jest dzień arbuza i bardzo ciepły, gorący arbuz jest świetny na taką pogodę. Zapraszam serdecznie, zostańcie z nami. 6 minut po 11:00. A już teraz? Nie tak szczęśnik? No co ty na to?

0: Stranglers. Już za nami 13 po 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Miałam dzisiaj ogromne szczęście. Młodzi goście goszczą w studiu Radia Warszawa. Poza Polą jest jeszcze Wilhelm. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A skąd ty się wziąłeś w Radiu Warszawa?
2: No, dziadek załatwił.
0: Dziadek, kochany dziadek. A z dziadkiem na co dzień mieszkasz?
2: Nie, mieszkam z tatą i mieszkam na Dolnym Śląsku.
0: Aha, a teraz przyjechałeś do Warszawy. To nie jest twoja pierwsza wizyta w Warszawie?
2: Nie, bo ja się urodziłem w Warszawie i tutaj już mieszkałem 6 lat.
0: Aha, troszkę tęsknisz?
2: No, tęsknię, tęsknię.
0: A za czym najbardziej tęsknisz w Warszawie?
2: No, zdecydowanie jakoś... Wolę, gdy jest więcej ludzi w mieście niż tak mało, jak w moim małym miasteczku na Dolnym Śląsku.
0: Udało ci się tam znaleźć jakiegoś przyjaciela?
2: Tak,
0: udało. O, to ważne. Trzymaj go mocno. Może go pozdrowisz?
2: No, pozdrawiam Bartłomieja.
0: Dobrze, to my się dołączamy do tych pięknych pozdrowień. I dziadka, i tatę też.
2: Dokładnie.
0: To dla nich Miles Smith.

0: 22 minuty po godzinie 11.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 71 i 72. Zasada pomocniczości. Zasada pomocniczości ma szczególne znaczenie w kontekście rewolucji cyfrowej. Tutaj wyższym szczeblem nie jest państwo, lecz każdy duży podmiot gospodarczy i technologiczny, który faktycznie wywiera wpływ na warunki życia wspólnego. Poziomem przejmującym kompetencje, dane i zdolność decydowania stają się przedsiębiorstwa i platformy, określające warunki dostępu, zasady widoczności treści, formy relacji, a nawet możliwości ekonomiczne. Pomocniczość domaga się, aby procesy te nie były narzucane z góry w sposób nieprzejrzysty i jednostronny, lecz by były ukierunkowane na dobro wspólne dzięki przejrzystości, odpowiedzialności i rzeczywistym formom uczestnictwa, takim jak niezależne audyty, przejrzystość algorytmów, sprawiedliwy dostęp do danych i środki odwoławcze. W tym kontekście państwa i instytucje ponadnarodowe są wezwane do zapewniania sprawiedliwych norm i skutecznych zabezpieczeń, aby wspólnoty lokalne, ciała pośrednie, szkoły, uniwersytety oraz rzeczywistości kościelne i stowarzyszeniowe mogły mieć głos i wnosić swój wkład w rozeznanie decyzji wpływających na życie osób, na pracę, dostęp do usług, zarządzanie danymi i środowiska cyfrowe, w decyzjach dotyczących przepływów ekonomicznych i platform cyfrowych, w zarządzaniu danymi i algorytmami. Nie można dopuścić do tego, by nieliczne podmioty samodzielnie wyznaczały bieg procesów. Konieczne jest budowanie takich form współpracy, które uszanują różne poziomy wspólnoty światowej i uczynią je współodpowiedzialnymi za dobro wspólne.

0: To Harry Styles. 25 minut zostało do godziny 12. Przypominam, że już za momencik z Warszawy na Jasną Górę wyruszą pielgrzymki. Jest ich trochę. Akademicka to już w środę. Później paulińska i osób z niepełnosprawnością, ich rodzin, ale też pielgrzymka siedemnastek. I kochani, gdybyście chcieli się zapisać, to jeszcze można. Słyszałam, że jeszcze troszkę wolnych miejsc zostało tam na szlaku. Więc na przykład, jeśli chodzi o siedemnastki, to zerknijcie sobie siedemnastka.org.pl i zapisy już od dziś do piątego będą od 12 do 20 w Kościele Świętej Anny przy Krakowskim Przedmieściu. I tam wszystkie szczegóły też można znaleźć. I jeszcze są pielgrzymki rowerowe. Ale to o nich później.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: Bolter. 24 minuty przed 12.

0: Też Leona Lewis za nami, a za 16 minut będzie godzina 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Studio Wojciech Dudkowski. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: W sprawie tramwajów i Warszawy.
2: Tak, bo jeżeli ktoś dzisiaj się obudził i chciał jechać tramwajem do pracy tak z pamięci, to mógł się zdziwić, bo zaszły spore zmiany. Chociażby największą zmianą jest otwarcie znów Alei Jerozolimskich.
0: Hurra!
2: Ale tamtędy jeździ obecnie tylko jedna linia, dziewiątka. Dziewiątka, która dojeżdża do Muzeum Narodowego, gdzie składy dwukierunkowe zawracają.
0: A, no proszę.
2: Bo udało się wyremontować Aleje Jerozolimskie na czas, ale nie udało się wiaduktu mostu Poniatowskiego wyremontować. Więc tam jeszcze chwilę na tramwaje będziemy musieli poczekać. Jedynki też wróciły na stałą trasę do Alei Krakowskiej albo na Banacha. No i kolejne zmiany są na pętliki, na węźle Kino Femina. Tam dziewiętnastki przechodzą w 26.
0: Gdzie można znaleźć te wszystkie informacje, bo może komuś się to nie poukładało jeszcze w głowie?
2: wtp.waw.pl.
0: I tam zapraszam. Dziękuję bardzo, Wojtku.
2: Dziękuję.
0: Lionel Richie za kwadrans 12.

Michael W. Smith. Już za nami. 5 minut zostało do godziny 12. To jest ta chwila, w której mamy szansę otworzyć nasze serca na Boże Słowo i usłyszeć co nieco, a może i ono zmieni nasze życie. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Zięta.

0: lat. Przywrócę na to miejsce wszystkie naczynia domu Pana, które zabrał Nabuchodonozor, król babiloński, z tego miejsca wywożąc do Babilonu. Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego i wszystkich uprowadzonych z Judy do Babilonu, sprowadzę na to miejsce, mówi Pan. Skruszę bowiem jarzmo króla babilońskiego. Prorok zaś Jeremiasz przemówił do proroka Hananiasza wobec kapłanów i całego ludu stojącego w domu Pana. Prorok Jeremiasz powiedział: Niech się stanie. Niech tak Pan uczyni. Niech Pan wypełni Twoje słowa, które prorokowałeś, sprowadzając naczynia z domu Pana i wszystkich uprowadzonych w niewolę z Babilonu na to miejsce. Posłuchaj jednak tego słowa, które powiem do Twoich uszu i całego ludu. Prorocy, którzy byli przede mną i przed Tobą od najdawniejszych czasów, prorokowali przeciw licznym krajom i przeciw wielkim królestwom o wojnie, nieszczęściu i zarazie. Prorok, który przepowiada pomyślność, będzie uznany za proroka prawdziwie posłanego przez Pana, gdy się spełni przepowiednia prorocka. Wtedy prorok Hananiasz wziął jarzmo z szyi Jeremiasza, proroka, i połamał je. I powiedział Hananiasz wobec całego ludu, to mówi Pan, tak samo skruszę jarzmo Nabuchodonozora, króla babilońskiego, z nad szyi wszystkich narodów w ciągu 2 lat. Jeremiasz zaś odszedł swoją drogą. Po złamaniu jarzma na szyi proroka Jeremiasza przez proroka Hananiasza skierował Pan do Jeremiasza następujące słowo. Idź i powiedz Hananiaszowi, to mówi Pan. Połamałeś jarzmo drewniane, lecz przygotowałeś zamiast niego jarzmo żelazne. To bowiem mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Wkładam jarzmo żelazne na szyję wszystkich tych narodów, aby służyły Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu, i były mu poddane, także zwierzęta polne mu poddaję. I rzekł prorok Jeremiasz do proroka Hananiasza. Słuchaj, Hananiaszu, Pan cię nie posłał, ty zaś pozwoliłeś żywić temu narodowi zwodniczą nadzieję. Dlatego to mówi Pan, oto usunę ciebie z powierzchni ziemi, umrzesz w tym roku, bo głosiłeś bunt przeciw Panu. I zmarł Hananiasz, prorok, w tym roku, w 7. miesiącu.
1: Pierwsze czytanie stawia nas przed pytaniem o źródło naszej nadziei i uczy odróżniać Bożą prawdę od ludzkich pobożnych życzeń. Prorok Jeremiasz staje się przewodnikiem, który chroni nas przed złudną nadzieją. Hananiasz mówi dokładnie to, co udręczony naród pragnie usłyszeć. Zapowiada szybki sukces, zrzucenie babilońskiego jarzma i odzyskanie wolności bez żadnego wysiłku. To kusząca wizja Boga, który działa na nasze zawołanie i spełnia wszystkie oczekiwania. Jeremiasz wybiera jednak inną drogę. Nie szuka poklasku ani taniego pocieszenia, lecz cierpliwie czeka na słowo Boga i pyta, jaka jest wola Pana w tej sytuacji. Uczy nas, że prawdziwa wiara wymaga cierpliwości i zgody na Boży scenariusz, nawet jeśli prowadzi on przez trudne doświadczenia. Demaskuje iluzje, które sami tworzymy, i zachęca, aby zakorzenić swoje życie w realnej obecności Boga, a nie w krzykliwych obietnicach współczesnego świata.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś

0: błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie według słowa Twego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: A Słowo ciałem się stało
1: i zamieszkało między nami.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
1: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
0: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
1: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
0: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen. Niech nas Pan błogosławi i strzeże, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
3: Amen. Amen. 3 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Maciej Rafalski.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni.
1: Każdy z nas zna takie chwile, kiedy życie przypomina łódź miotaną przez fale. Problemy, lęki, niepewność, trudne decyzje. Właśnie w takiej sytuacji znajdują się dziś uczniowie. Jest noc, wieje przeciwny wiatr, a Jezus wydaje się daleko. I wtedy przychodzi do nich po jeziorze. Oni jednak nie rozpoznają go od razu. Myślą, że to zjawa. Jakże często podobnie bywa w naszym życiu. Bóg przychodzi, ale nie zawsze w taki sposób, jakiego się spodziewamy. Wtedy Jezus mówi słowa, które od 2000 lat niosą nadzieję. Odwagi, ja jestem blisko, nie bójcie się. Piotr wychodzi z łodzi i dopóki patrzy na Jezusa, idzie po wodzie. Zaczyna tonąć, dopiero wtedy, gdy bardziej skupia się na wichrze niż na swoim mistrzu. To bardzo ważna lekcja. Kiedy całe nasze spojrzenie zatrzymuje się na problemach, łatwo tracimy spokój serca. Gdy patrzymy na Chrystusa, odnajdujemy siłę nawet pośród życiowych burz. A kiedy Piotr zaczyna tonąć, woła tylko: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciąga do niego rękę. Może właśnie taka modlitwa jest dziś komuś potrzebna. Krótka, prosta i szczera. Panie, ratuj mnie. Bo Chrystus nie obiecuje życia bez burz. Obiecuje coś więcej, że w każdej burzy będzie z nami. I wciąż powtarza: odwagi, ja jestem, nie bójcie się.

0: Deus Maus, wracamy na Syjon. Znasz tę piosenkę z pielgrzymki?
1: Tak.
0: No i dobrze. 11 minut po 12. Cieplutko, słońce świeci, troszkę chmur na niebie jest, ale nie tak dużo teraz, więc można skorzystać z tego słońca. Jeszcze nie jest też takie strasznie uciążliwe. 27 stopni w Ożarowie Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim, w Wołominie, Otwocku, Grodzisku i w Piasecznie też 27-28, w Warszawie i w Legionowie, a w Pruszkowie 29. Dzisiejsze maksimum to 30 stopni. Jakieś ostrzeżenia?
2: Dzisiaj może być burza, prosimy zamykać okna i...
0: I co jeszcze?
2: I dbać o wszystko i...
0: I tyle.
2: Tak.
0: 12 minut po 12 i mój pomocnik tutaj podpowiada, że jak jest burza, to dobrze jest zamykać okna. Tak, tak, oczywiście. I dbać o wszystko i o wszystkich też. Dzień dobry, witamy się. Mam tutaj dzisiaj pomocnika, Zofia Kozorawska i... I Pola. I zostańcie z nami, kochani. 12 minut po 12. Będzie radośnie, letnio. Mam nadzieję, że troszkę kolorowo. Bo jak ktoś koloruje kolorowanki, to jest kolorowo. Ostatnio chyba był nawet dzień kolorowanki. Coś tam czytałam.

0: 23 minuty po 12. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Grzegorz Kozłowski i Savage Garden już zaśpiewali. Jak się masz?
1: Bardzo dobrze. A ty, Zofia?
0: Ja też bardzo dobrze. Tutaj jest bardzo miła atmosfera w radiu i dzieci mnie odwiedzają dzisiaj, także czuję się, jakbym była na wakacjach.
1: Prawie wakacje. No,
0: no
1: z tą
0: właśnie.
1: Pogodą to w sumie wakacje. Mamy wakacje.
0: Tak, właściwie to mamy wakacje. Czy się jest w pracy, czy w domu,
1: tak.
0: To się ma wakacje. W lipcu i w sierpniu zawsze się ma wakacje.
1: To prawda.
0: To są miesiące wakacyjne. A to na naszej stronie internetowej.
1: Drodzy słuchacze, dziś w Ewangelii jest piękny obraz tego, jak Piotr idzie po wodzie do Jezusa, którego ujrzał. I tak sobie pomyślałem, że może warto, żeby sobie spojrzeć na kilka różnych przedstawień tego momentu,
0: tej chwili.
1: Dlatego też zachęcam do wejścia na naszą stronę albo nasze media społecznościowe. Tam znajdziecie te obrazy tych wybitnych twórców i wiele z nich jest naprawdę pasjonujące. Są to piękne przedstawienia właśnie malarskie tej sceny. Warto na to spojrzeć.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Teddy Swims zostaje na antenie.

0: Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Dziś 125. rocznica urodzin błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Główne obchody odbyły się wczoraj w Zuzeli, miejscu urodzenia prymasa tysiąclecia. Były połączone z odpustem parafialnym, mówi ksiądz Jerzy Krysztopa, kustosz sanktuarium błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli.
2: Wczoraj była główna msza święta o godzinie 12:00. Oprócz modlitwy mszy świętej, to również później było zatrzymanie w drodze do muzeum przy figurze Matki Bożej Różańcowej. Przed 125 laty państwo wyszyńscy w czasach zuzelskich, czyli w pierwszej dekadzie XX wieku, każdy dzień kończyli wspólnotową rodzinną modlitwą składającą się z całej części różańca.
1: Obchody wpisują się w przygotowanie do przypadającej we wrześniu 5. rocznicy beatyfikacji prymasa tysiąclecia oraz 5. rocznicy ustanowienia w Zuzeli sanktuarium błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. 125. rocznicę urodzin i 45. rocznicę śmierci prymasa tysiąclecia uczcił również polski Sejm, przyjmując specjalną uchwałę oraz organizując okolicznościową wystawę i konferencję naukową.
3: To się dzieje w Kościele.
1: Kościół potrzebuje dziś waszej radości, waszej odwagi i waszego świadectwa, powiedział papież w wideo przesłaniu do uczestników 7. Narodowego Dnia Młodzieży w Ekwadorze, który odbywa się w miejscowości Ibarra.
4: Wydarzenie odbywa się pod hasłem „Odwagi jam zwyciężył świat”. Papież zachęcił młodych Ekwadorczyków, by poszli z determinacją za Chrystusem. Powiedział: drodzy przyjaciele, Kościół potrzebuje waszej radości, odwagi i świadectwa, aby wielu innych mogło spotkać Chrystusa. Pozwólcie, by Jego miłość was przemieniła i bądźcie krzewicielami przebaczenia, pojednania i pokoju. Papież zawierzył młodych Ekwadorczyków Matce Bożej Ofiarowania. Z Watykanu Piotr Kowalczuk, Vatican News.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Organista z sanktuarium w Tuchowie, wyróżniony nagrodą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Srebrna Piszczałka, trafiła do doktora Jana Gładysza. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się wczoraj w Archikatedrze Warszawskiej, poprzedzając koncert z cyklu Organy Archikatedry. W imieniu arcybiskupa Tadeusza Wojdy wręczył ją biskup polowy Wiesław Lechowicz.
5: Czuję się zaszczycony tym, iż mogłem tę nagrodę wręczyć, co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że czynię to w imieniu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a drugi powód, że przekazuję tę piszczałkę na ręce nikogo innego, ale pana Jana Gładysza, którego znam już od kilkudziesięciu lat i sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie nierozłącznie kojarzy mi się z jego osobą.
1: Wyróżniony nie krył zaskoczenia i wzruszenia, odbierając nagrodę.
6: Przede wszystkim dziękuję Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Jedynemu za dar łaski, posługi, muzyka kościelnego w różnych jego przejawach, dla którego miłość i wiara do Boga i Kościoła była motorem wszelkich działań w czasie mojej ponad 50-letniej posługi jako organisty. Dziękuję za to uhonorowanie i dostrzeżenie mnie, pracownika na muzycznej pańskiej niwie, spośród wielu zacnych muzyków w całej Polsce.
1: Nagroda przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Srebrna Piszczałka w tym roku została przyznana już po raz 27. Najmłodsi z całej Polski przyjadą do Niepokalanowa. Przed nami jubileuszowe 10. spotkanie dzieci organizowane przez redakcję Rycerzyka Niepokalanej. Podczas początek 12 września o 11:00 w programie Msza Święta i wiele atrakcji, mówi siostra Paula Bronisz.
7: Szlak rycerski czy warsztaty robienia różańcy, również możliwość wylosowania intencji, w jakie dzieci będą się modlić, ale też są takie warsztaty mniej związane, powiedzmy, z treścią religijną, jakieś kulinarne czy ceramiczne. To wszystko dzieci, żeby mogły mieć różnorodność, żeby mogły się zaangażować, a jednocześnie gdzieś spotkać się z tymi treściami też duchowymi.
1: Trwają zapisy dla grup i indywidualnych uczestników spotkania.
8: Ta rejestracja jest dla nas bardzo pomocna, żeby przygotować pakiety dzieciakom, żeby właśnie mogły otrzymać w sposób taki sprawniejszy te pakiety, figurki, czy też jeszcze inne rzeczy, które będą przygotowywane dla dzieci. A więc preferujemy i zachęcamy, żeby zgłosić tą obecność przez formularz zgłoszeniowy obecny umieszczony na stronie rycerzykniepokalanej.pl/OSD.
1: Jubileuszowe 10. spotkanie dzieci w Niepokalanowie zakończy koncert zespołu Mocni w duchu dzieciom. Patronem tegorocznej edycji jest Święty Antoni.

0: Brotherhood of Men. Za nami 19 minut. Nie, już 18. Zostało do 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A w studiu Radia Warszawa Kacper Kowalczyk. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Ty jesteś człowiekiem, który był w Warszawie 1 sierpnia i doświadczył tego, co tutaj się działo.
2: Tak, za mną uczestnictwo w tych obchodach związanych z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego i także relacjonowanie tego na antenie Radia Warszawa, co Państwo mogli usłyszeć. No i właśnie przy jednym z tych momentów, tych obchodów chciałbym się zatrzymać, akurat nie przy tej godzinie W, kiedy wszyscy stanęliśmy, cała Warszawa stanęła, ale o tym, co było później. Msza święta na placu, na cmentarzu, przepraszam, cmentarzu Wolskim, msza święta w intencji powstańców, tych, którzy polegli, tych, którzy przeżyli. No i też takie bardzo ważne przypomnienie, że co znaczy ta odwaga powstańców dla nas dzisiaj? Że człowiek odważny nie musi dziś zdobywać barykad, ale musi co dnia zdobywać samego siebie. To słowa arcybiskupa Adriana Galbasa, który mówił dużo w czasie tej mszy świętej o tym współczesnym patriotyzmie, o tym, jak my dzisiaj powinniśmy troszczyć się o ojczyznę, że chociaż dzisiaj nie idziemy walczyć, chociaż czasy mamy też niespokojne, to rzetelną pracę, uczciwością, troską o dobro wspólne powinniśmy o tą naszą ojczyznę się troszczyć. No i też taka parafraza słów Jana Pawła II, tych słynnych, o tym, że musimy od siebie wymagać, nawet gdyby inni od nas nie wymagali. Arcybiskup Galbas powiedział, że każdy z nas ma to swoje Westerplatte, jak to mówił Jan Paweł II, ale też każdy ma jakąś Warszawę 44, jakiś właśnie taki swój obowiązek, jakąś taką rolę, którą trzeba podjąć, z której nie można zdezerterować.
0: Bardzo dziękuję. To był Kacper Kowalczyk.

0: na antenie Radia Warszawa. 2 minuty zostały do 13:00.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja i jak ja jego potraktuję.
3: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9:15 i 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
2: Jest 13:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
3: System ostrzegania ludności musi reagować szybciej, mówi wojewoda lubelski. Prezydent Warszawy otrzymał wyniki audytu w Szpitalu Południowym. Polscy strażacy w Hiszpanii pomagają w walce z pożarami. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Od zagrożenia do uruchomienia alarmu upłynęło za dużo czasu. Tak wojewoda lubelski Krzysztof Komorski ocenia sytuację upadku rosyjskiej rakiety na pole na Lubelszczyźnie. Na konferencji prasowej powiedział, że należy wyciągnąć wnioski pozwalające na skrócenie procedur, tak aby alarm ostrzegał mieszkańców natychmiastowo.
4: Upływa zbyt dużo czasu. Jest to kilka czy kilkanaście minut. Zbyt długo i trzeba z tego procesu wyjąć kilka ogniw. Już jest 164 lokalizacje naszych syren w województwie lubelskim. Dodatkowe urządzenia będą po prostu w dyspozytorni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i w tym procesie po prostu powiaty będą pominięte.
3: Krzysztof Komorski powiedział, że czynnik ludzki może być elementem, który wydłuża proces, dlatego dyspozytorzy włączający alarm

0: będą mieli stałe upoważnienia do działania.
1: Osoby, które włączają alarm, chcą być pewne, to jest bardzo poważna sytuacja i decyzja do podjęcia, w związku z czym w nocy jeszcze wykonują telefon w celu potwierdzenia tej informacji, co wydłuża nam ten proces. Będę namawiał jutro na spotkaniu wszystkich Państwa starostów, aby wyposażyli wszystkich w upoważnienia stałe do podejmowania takiej decyzji.
0: Rosja w nocy ze środy na czwartek przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Jedna z rosyjskich rakiet naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na pole w miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim.
2: Dzieje się blisko.
0: Zakończył się audyt w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jego wyniki wpłynęły dzisiaj rano do stołecznego ratusza, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Pozwolicie Państwo, że ja się z nim zapoznam i dosłownie w przeciągu najbliższych dni, prawdopodobnie w środę, zaprezentuję Państwu te wszystkie wnioski, które z tego audytu płyną, oraz oczywiście również rekomendacje.
0: Audyt to efekt nadużyć na szpitalnym oddziale ratunkowym i prosektorium Szpitala Południowego. Do tematu będziemy wracać.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
0: Polscy strażacy walczą z pożarami w okolicach miasta Avila w środkowej Hiszpanii. 35 funkcjonariuszy przyleciało do Hiszpanii w sobotę. Sytuacja na miejscu, gdzie przebywają strażacy, jest pod kontrolą, ale jak sami mówią, pracy im nie zabraknie.
4: Pierwszym zadaniem strażaków było oddzielenie krańców pożaru, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Kapitan Łukasz Czemar-Mazowicz z Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że strażacy działają w trudnym terenie, a las różni się od lasów w Polsce.
5: Są tutaj przeważnie lasy iglaste. Ta ściółka, która tu jest bardzo płytka oraz bardzo przesuszona przez to, że jest tutaj tak gorąco, a z racji, że to są głównie igły, jest bardzo palna.
4: A trudny, górzysty teren utrudnia akcję, którą w dużej części trzeba prowadzić z powietrza. Strażak mówi, że w najbliższych dniach Polacy zostaną podzieleni na dwa zespoły.
5: Jeden będzie stacjonował tutaj w okolicach Toledo, a druga część zespołu przeniesie się do miejscowości Kłęka.
4: Polscy strażacy będą się zmieniać co 10 dni,
0: informował Arkadiusz Augustyniak.
2: Dzieje się w sporcie.
0: Legia Warszawa wygrała z Zagłębiem Lubin 3-1 w spotkaniu drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gole dla Legii strzelili Łukasz Zjawiński, Ruben Winagre i Rafał Adamski. Jedyne trafienie dla Zagłębia zaliczył Filip Kocaba. Trener gospodarzy Marek Papszun mówi o motywacji przed meczem.
6: Bardzo zależało nam, żeby wygrać ten pierwszy mecz u siebie, żeby dobrze zaprezentować się naszej publiczności i żeby to był taki dobry prognostyk na cały sezon, ale też zależało nam, żebyśmy zrobili to, nie powiem, że na swoich warunkach, bo to byłoby brak szacunku trochę do przeciwnika, ale żebyśmy pokazali swoją tożsamość, jakim jesteśmy już zespołem, i uważam, że tak było.
0: Z kolei Polonia Warszawa odniosła w sobotę zwycięstwo 3-1 nad Unią Skierniewice w meczu drugiej kolejki BetClick pierwszej ligi.
7: Jest cieplutko i ciągle robi się coraz cieplej. 28 stopni teraz w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim piasecznie, w Wołominie i w Mińsku 29, w Grodzisku Mazowieckim i w Otwocku, a 30 teraz w Legionowie i w Pruszkowie. To 30 to podobno dzisiejsze maksimum. Co nas może spotkać wieczorem i w nocy?
8: Burza.
7: Burza, trzeba na nie uważać. Zamykamy okna, tak?
8: Tak.
7: Tak, właśnie.
8: Tak.
7: No tak, zamykamy okna. Dzień dobry, Zofia Kozrawska przy mikrofonie Radia Warszawa. My tu dzisiaj latę na wynos prowadzimy w rodzinnie z moją córką, także zapraszamy bardzo serdecznie, 5 minut po 13. Jakiś dzień dobry?
8: Dzień dobry.
7: O, jakie delikatne dzień dobry. Dla tych wszystkich, którym dzisiaj jest tak lekko, jak wybrzmiało, to dzień dobry. Wszystkiego dobrego i zapraszamy. Anna Maria Jopek już teraz będzie dla Was śpiewać.

0: Taylor Swift nam zaśpiewała na antenie Radia Warszawa. 12 minut po 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ja wiem, że wy wiecie, że warto słuchać Radia Warszawa i to nas bardzo cieszy i w ogóle dziękuję za wszystkie sygnały, w których o tym mówicie, piszecie do nas, kochani słuchacze, wysyłacie SMS-y, różne są telefony, które odbieramy w tych tematach i chciałam powiedzieć, że nadal ciągle bardzo gorąco zachęcamy do tego, żeby Radia Warszawa słuchać często, zabierać nas za sobą, jeśli się da i jeśli wam to tylko nie przeszkadza w odpoczynku, w urlopie, w oddechu, to bierzcie nas ze sobą. Gorąco zachęcam też szczególnie, żeby słuchać Radia Warszawa w piątek, ponieważ przez calusieńki dzień, nie wiem dokładnie o której godzinie, to się dopiero okaże, będzie można wygrać wyjazd do folwarku księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem. To jest piękne miejsce w sercu pięknego Podlasia oczywiście. No, w pobliżu niedaleko są Milejczyce i Drohiczyn i wiele innych ciekawych miejsc. Jest pysznie, jeśli chodzi o coś dla ciała, ale i dla ducha, jak słyszycie też. Także więcej informacji będzie na naszym radiowym Facebooku. Uwaga, uwaga, w piątek będzie można wygrać wyjazd do tego folwarku księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz. Słuchajcie Radia Warszawa uważnie od samego rana do samego wieczora, szczególnie w piątek właśnie 14 minut po 13.

0: bracie.
1: To bracia Sikorscy o młodości śpiewali na antenie Radia Warszawa. 21 minut po 13.
2: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
3: 18 lipca 2026 roku. Peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców, parafii Matki Bożej Królowej Polski w Markach.
4: Tutaj jest też w tym liście pięknie wyłożone, kiedy jest mowa, że poznawszy Boga, zrozumiawszy, kim jest się samemu, otworzyć się na drugiego człowieka i zobaczyć w nim, jak w sobie, dziecko Boże. A dlaczego to jest takie ważne? Dzisiaj łatwo na ten temat odpowiedzieć, ponieważ widzimy, co znaczy nie odrobić tego zadania. Te wszystkie bezeceństwa, wojny, nienawiść. Nie da się tego nawet opisać. Tak tego jest wiele i takie to jest przerażające. Z czego się bierze? Z nieodrobienia tych dwóch pierwszych zadań. Ktoś, kto nie poznał i nie umiłował Boga, nie ma wyobraźni swojej godności. A jak nie ma wyobraźni swojej godności, to dla niego wszystko inne jest nieważne. On może dokonać takich strasznych rzeczy i nie ma w tym jakiejś refleksji, bo z czego on uczyni tę refleksję? On nie ma jakby danych do tego, żeby móc spojrzeć inaczej. A nam potrzeba i do tego są potrzebni święci, żeby szturmowali wraz z nami do Pana Jezusa łaskę odwrócenia, porządku, uzupełnienia tego wszystkiego, cośmy zaniedbali.
2: Dobre słowo pasterzy.

0: O tak, cieszmy się z tych małych rzeczy. To była Sylwia Grzeszczak. Jest 13:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Ulica Złota po zmianach otwarta. To deptak z dużą ilością zieleni, fontannami, ławkami i stojakami dla rowerów. Ulica jest częścią nowego centrum Warszawy. Dozór policji i zakaz kontaktów z pokrzywdzonym orzekł sąd wobec sprawców wtorkowego ataku w pociągu z Warszawy do Tłuszcza. Dwóch mężczyzn wulgarnie zaczepiało 16-letniego obywatela Ukrainy i nie stosowało się do poleceń kierownika pociągu. 18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej z nowym sztandarem wręczył go na Placu Zamkowym prezydent Karol Nawrocki. Rodzicami chrzestnymi zostali Maria Kołodziej z rodziny generała Antoniego Chruściela-Montera oraz podpułkownik Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek, uczestnik Powstania Warszawskiego. Koncert dla uczczenia ofiar rzezi Woli na skwerze sierpnia 1944 roku. Jutro o 18.00 wystąpi zespół rockowy Fabryka. Wykona m.in. utwory Pałacyk Michla, Dziś idę walczyć mamo czy poezja Krzysztofa Baczyńskiego. Wstęp bezpłatny. Bemowo zaprasza najmłodszych na seanse kina plenerowego. Dziś o 20.00 przy Osiedlowym Klubie Kultury przy ulicy Sucharskiego będzie można obejrzeć Kumpli z dżungli. Kolejny seans w środę o tej samej porze. A ja zapraszam na wiadomości o 14.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Ray Dalton o tym szczęściu, za którym tęsknimy przecież wszyscy bardzo. 21 minut zostało do godziny 14.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Mamy lato zmienne, kapryśne, jesienno-zimowe. Pogoda zmienia się jak nasze nastroje. Człowiek, aby się dobrze czuć, potrzebuje bezpieczeństwa, potrzebuje coś stałego. Co jest stałego w twoim życiu? Pieniądze, zdrowie, dobrobyt, uroda? Kiedy tracimy bezpieczeństwo, najważniejszy fundament człowieka, czujemy zagrożenie, niepewność. Czy możemy być pewni, że ciężko zarobione pieniądze zapewnią nam spokój? Czy możemy być pewni, że bezpiecznie wrócimy dzisiaj do domu? Przemierzamy wiele dróg do pracy, do rodziny, do kościoła. Kto nas czeka na tej drodze? Czujemy się bezpiecznie, kiedy możemy wszystko przewidywać, kiedy mamy pewność, że nas nikt nie skaleczy. Polska pisarka Zofia Naukowska w powieści Medaliony wypowiedziała znamienne słowa: ludzie ludziom zgotowali ten los. Co tworzymy każdego dnia? Jaki los sobie i innym ludziom gotujemy? Tworzymy ludzki, przyjazny świat, czy świat wrogi, oparty na wyzysku, poniżaniu? Aby zbudować bezpieczny świat, potrzebny jest człowiekowi trzeźwy umysł, trzeźwe emocje, trzeźwy styl życia. I nie chodzi tu tylko o alkohol. Chodzi o to, jak my na siebie reagujemy. Czym się kierujemy? Popędami, wrogością, rozumem, sumieniem, kulturą? Czy my potrzebujemy trzeźwości? Co robisz w sierpniu, abyś był bardziej bezpieczny? Dwie małe dziewczynki bawiły się w piaskownicy. Jedna z nich powiedziała: ja będę panią, a ty będziesz służącą. Rozdała rolę. Ta druga się oburzyła. Dlaczego ja mam być służącą? Bo ty jesteś głupia, bo ty masz biednych rodziców. To nieprawda, odpowiedziała koleżanka. Moi rodzice mnie kochają, codziennie mnie całują, tulą, robią krzyżyk na czole. Dziewczynki licytowały się, kto jest ważniejszy, bogatszy, piękniejszy. Przechodziła obok piaskownicy starsza kobieta. Zapytała dziewczynki, czy któraś z nich jej pomoże przejść na drugą stronę chodnika, bo źle widzi. Jak myślisz, która dziewczynka jej pomogła? Bogactwo, władza, pieniądze nie pomagają. One często zniewalają, odbierają wzrok, rozum, zamykają serce. Czasem trzeba dużo stracić, aby odzyskać rozum, wzrok i serce. Biedny widzi dalej, czuje mocniej, żyje prawdziwiej. Sierpień, miesiącem trzeźwości. Czy potrzebuję trzeźwości? Ja sam? Moja rodzina, mój dom, moje małżeństwo, moje dzieci.

Dokładnie tak. Nie gaśmy ducha, znajdziemy, czego szukamy, bo Bóg nas słyszy i na pewno jest i widzi to wszystko, co przeżywasz ty i co przeżywam ja. Szade już teraz na 106,2 FM, 10 minut przed 14.

0: Kylie Minogue za nami, ale przed nami Ania Bobko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak, jestem. Melduję się.
0: Śpiewałaś kiedyś z Kylie Minogue?
1: Nie.
0: Nigdy z Kylie nie śpiewałaś?
1: Z Kylie Minogue, może kiedyś Kylie na jakimś karaoke, ale z Kylie to jeszcze nie miałam okazji.
0: No, z Kylie na przykład. Ja tutaj śpiewam z różnymi artystami.
1: W ten sposób. A w ten sposób to może je śpiewałam. W sumie to jest taki przebój, że myślę, że to na.
0: No właśnie.
1: To chyba każdy kiedyś gdzieś tam na.
0: A jak nawet nie zaśpiewał, to się samo śpiewa.
1: Tak.
0: Są
1: tak,
0: takie
1: tak,
0: piosenki,
1: tak,
0: nie? Które
1: tak,
0: się same śpiewają.
1: Nieświadomie.
0: No właśnie, to życzę ci, żebyś miała tutaj dzisiaj dużo piosenek, które się będą dobrze śpiewać.
1: No, dziękuję bardzo. Tobie też życzę dużo takiego śpiewania. To myślę, że pozytywny jest zawsze akcent.
0: Będzie się działo. Dziękuję. Miłego popołudnia i ja dziękuję za spotkanie. Zofia Kozorawska, Ania Bobko. Zostaję.
1: Zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam. Grzegorz Kozłowski.
4: Ślubuję Ci miłość.
5: Radiowy kurs małżeński.
4: Świadkowie, praktycy i eksperci.
5: W każdą środę o 22:00.
4: Zapraszają Anna Murawska
5: i Paweł Zuchniewicz.
6: Kiedy miał 9 lat, wybuchło Powstanie Warszawskie.
7: Ustawili nas pod murem, jakieś 30 metrów przed nami, i rozkładali karabin maszynowy. Ładowniczy wyjmował taśmy i ładowali w ten karabin.
6: Jerzy Zawadzki, który cudem uniknął śmierci podczas rzezi Woli. Jutro po 22:00 będzie moim gościem w audycji Wywiad z Człowiekiem. Audycja finansowana jest przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: W najnowszym sieci mocarstwowe plany Ukrainy. Kijów uważa, że po wojnie będzie dyktował warunki, a także pazerność lekarzy. Czy to realny problem? Polecam sieci Jacek Karnowski.
2: O reklamie.
0: Radio Warszawa, jest godzina 14:00.
9: Wojewoda lubelski zapowiada zmiany w alarmowaniu ludności. Po odwołaniu alarmu do mieszkańców powinny trafić SMS-y. W Ostrówkach na Wołyniu trwa dokumentacja ekshumacji. 18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej ma swój sztandar. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Po odwołaniu alarmu do mieszkańców powinny trafić uspokajające SMS-y. Tak wojewoda lubelski Krzysztof Komorski komentuje incydent z rosyjską rakietą, która spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Jak przekazał, rząd zapowiedział uzupełnienie systemu o dodatkowe rozwiązania.
10: To, co jest do poprawy i to ja też przyznałem rację, tak jak i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i pan minister, wszyscy, i ten element został już dodany i to możemy już zadeklarować, że w ślad za odwołaniem alarmu powinna iść informacja drogą SMS-ową do każdego mieszkańca z informacją o zachowaniu spokoju, o tym, że potwierdzenie, że alarm został odwołany i że wszystko jest pod kontrolą i ewentualnie odesłanie do źródła, gdzie szukać dodatkowych informacji na temat tego, co się dzieje.
9: Śledczy zakończyli poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony, podała prokuratura okręgowa w Lublinie.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: W Ostrówkach na Ukrainie trwa dokumentowanie wyników prac badawczych związanych ze zbrodnią wołyńską. Z ziemi wydobyto

0: To szczątki 55 ofiar i szereg artefaktów. Każdy fragment jest oczyszczany i szczegółowo opisywany. Według historyka Leona Popka, który pracuje w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, ukraińscy nacjonaliści w 1944 roku zamordowali tam około 1050 osób. Podczas kolejnych czterech ekshumacji, przeprowadzonych w latach 1992-2026, wydobyto łącznie ponad 700 szczątków. Polscy historycy szacują, że w trakcie rzezi wołyńskiej ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 100 tysięcy Polaków.
1: Dzieje się blisko.
0: Policjanci zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo 53-letniej kobiety w mieszkaniu na warszawskiej Ochocie. Ciało ofiary odnaleziono w miniony weekend. Zatrzymany przyznał się do winy. Dziś śledczy przeprowadzą z jego udziałem dalsze czynności.
1: To się dzieje lokalnie.
0: 18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej ma swój sztandar. Uroczystość przekazania symbolu jednostce odbyła się dziś na Placu Zamkowym. Uczestniczył w niej prezydent Karol Nawrocki, który podkreślał, że mimo początkowej krytyki wielu osób, dziś nikt nie ma wątpliwości co do potrzeby funkcjonowania WOT-u.
2: Dzisiaj jesteście tego najlepszym dowodem, bowiem Polacy nie zadają już sobie dzisiaj pytania, czy potrzebne są Wojska Obrony Terytorialnej i terytorialiści. Dziś to widzą za sprawą 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej. I przyglądając się temu, co udało wam już się zrobić, panie pułkowniku, drodzy żołnierze, jesteśmy jako naród po prostu głęboko wdzięczni.
0: Reprezentujecie różne pokolenia i różne środowiska, mówił prezydent.
2: Reprezentujecie różne pokolenia, różne generacje. Część z was jest urzędnikami, pracownikami szkół, pracownikami innych instytucji państwa polskiego, a zasadniczą część swojego życia jesteście gotowi poświęcić drugiemu człowiekowi. To piękne, wzruszające i tego potrzebuje nasza ukochana ojczyzna.
0: Na wręczonym dzisiaj sztandarze znalazły się m.in. herb miasta stołecznego Warszawy, znak Polski Walczącej oraz symbol nawiązujący do patronki stolicy Matki Bożej Łaskawej.
3: –27 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Słońce za chmurami, jednak tych chmur jest trochę więcej. Przewidywane są opady deszczu około godziny 16.30 i 17.00. To są takie burze. Zobaczymy, czy te prognozy się sprawdzą. Ale temperatura nadal będzie wysoka, bo około 30 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura to właśnie 29 stopni, więc jest bardzo, bardzo ciepło.

5 minut po godzinie 14. Ania Bobko, witam Cię z Państwem bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na popołudnie razem z Radiem Warszawa. W tej godzinie, bliżej godziny 15, jak zawsze dzienniczek Świętej Faustyny, o 15 transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego, o 14.30 wiadomości lokalne w skrócie, to dla tych, co tak wolą wiadomości w takiej króciutkim formie przyjmować. Ale oprócz tego dużo dobrej muzyki, jak zawsze na naszej antenie. Igo i Helena nas przywita. Pozdrawiam wszystkie panie, co mają na imię Helena przy tej okazji.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: 12 minut po godzinie 14, a ze mną w studiu Wojciech Dudkowski. Cześć Wojtek.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Masz dla nas znowu ciekawe informacje, jak zawsze.
2: Tak, zaczynają się już przygotowania do obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie.
1: Bardzo szybko, bo to jeszcze są prawie 2 tygodnie.
2: Prawie 2 tygodnie, ale jest coś takiego jak próba generalna, czyli przejście i przejazd Wisłostradą, który zwykle odbywa się w nocy z soboty na niedzielę przed właściwą defiladą. Więc jeżeli tak to policzymy, no to będzie z 8 na 9 sierpnia. Więc no te przygotowania już musiały się zacząć. Mhm. Żołnierze zjechali, ci z pododdziałów pieszych, na lotnisko Bemowo, a ci z różnych czołgów, wozów opancerzonych do garnizonu Wesoła. I teraz przez ten tydzień będą ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć.
1: Czyli może być głośniej, to też taka informacja dla mieszkańców okolicy Wesołej i też zachęcamy do tego, żeby śledzić, bo można widzieć żołnierzy w okolicy.
2: Tak, będzie można ich na pewno zobaczyć więcej niż zwykle.
1: To też bardzo ciekawa informacja, więc radzimy się rozglądać. Dzięki Wojtek.
2: Dziękuję i zapraszam już na samą defiladę.

Eric Carmen, Hungry Eyes na antenie Radia Warszawa, 20 minut po godzinie 14. Już teraz My Lighthouse i Rent Collective o 14.30, jak zawsze wiadomości lokalne w skrócie, więc warto zostać razem z nami.

0: Demono, statki na niebie na 106,2 FM. 2 minuty zostały do godziny 14.30. O 14.30 wiadomości lokalne w skrócie.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Kiedy miał 9 lat, wybuchło Powstanie Warszawskie.
3: Z początku, jak strzały padały, no to człowiek się cholernie bał. Potem to już leciało się, a to ciu, ciu, ciu.
2: Jerzy Zawadzki, który cudem uniknął śmierci podczas rzezi Woli. Jutro po 22 będzie moim gościem w audycji Wywiad z Człowiekiem. Audycja finansowana jest przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
2: Jest 14.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
3: Dwadzieścia osób zrezygnowało z partyjnych legitymacji, by pozostać w radach nadzorczych miejskich spółek. To efekt ultimatum prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, które postawił w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Jutro i pojutrze koncert na Stadionie Narodowym Saska Kępa od 17 będzie wyłączona z ruchu samochodowego. Policja może podjąć także decyzję o zamknięciu dla samochodów mostu Poniatowskiego. Rozpoczęły się przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Na lotnisku Bemowo trenują pododdziały piesze, w garnizonie Wesoła ćwiczą kierujący pojazdami. Efekt zobaczymy 15 sierpnia w samo południe na Wisłostradzie. Upamiętnią Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poetę i żołnierza, który zginął w Powstaniu Warszawskim. Przed tablicą na Mokotowie przy ulicy Tadeusza Hołówki jutro o 10 zaplanowano złożenie kwiatów. Warszawskie rowery miejskie kończą 14 lat. System Veturilo uruchomiono 3 sierpnia 2012 roku. Obecnie dostępnych jest niemal 3600 rowerów, w tym 300 elektryków i 30 tandemów. Tylko w minionym roku odnotowano ponad 4,5 miliona wypożyczeń. Wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16. Zapraszam.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: bardzo wakacyjny Toto Cotugno i Inna Morati wybrzmią na antenie Radia Warszawa na 21 minut przed godziną 15.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Radio Warszawa warto słuchać zawsze, nie tylko teraz, nie tylko po południu, nie tylko rano, nie tylko wieczorem, ale szczególnie warto również słuchać w najbliższy piątek, ponieważ przez cały dzień, nie powiem o której porze, będzie można wygrać dwudniowy nocleg dla dwóch osób w folwarku Księżnej Anny na Podlasiu. Jest to naprawdę niezwykłe miejsce w Anusinie, koło Siemiaty czy nad Bugiem. Przepiękne tereny podlaskie w samym sercu pięknego Podlasia nad Bugiem, w pobliżu Milejczyc, gdzie jest sanktuarium, w pobliżu Drohiczyna, w pobliżu wielu różnych atrakcji turystycznych, gdzie jest też pyszne regionalne jedzenie najwyższej jakości. Nocleg jest także fantastyczny. Bardzo piękne miejsce, folwark Księżnej Anny na Podlasiu w Anusinie koło Siemiaty i już w najbliższy piątek właśnie możliwość zdobycia dwudniowego noclegu na naszej antenie. O której godzinie nie powiem, powiem tylko, że warto nas słuchać codziennie, ale w ten piątek już szczególnie.

Alvaro Soler Electricidad na antenie Radia Warszawa wybrzmiało na 8 minut przed godziną 15, a już teraz utwór 35 lat starszy, Cher i The Shup Shup Song na 106,2 FM.

0: Zbliża się godzina 15, posłuchajmy zatem dzienniczka świętej Faustyny, a o godzinie 15, jak zawsze gorąco zapraszam na transmisję koronki do Miłosierdzia Bożego, wprost z Krakowa Łagiewnik.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Dziś w czasie nieszporów jakiś ból przeniknął mi duszę. Widzę, że dzieło to przechodzi siły moje pod każdym względem. Widzę niedowierzanie ze strony przełożonych i różne powątpiewania z tego powodu do mnie się odnoszące. Kiedy w dalszym ciągu rozważałam w czasie nieszporów tę mieszaninę niejako cierpienia i łaski, wtem usłyszałam głos Matki Najświętszej. Wiedz, córko moja, że chociaż zostałam wyniesiona do godności Matki Boga, jednak 7 mieczów boleści przeszyło mi serce. Nic nie czyń na swoją obronę. Znoś wszystko z pokorą. Bóg sam cię bronić będzie.

Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Jezu, nasz Odkupicielu, w kolejnym dniu mojego życia przychodzę do Ciebie w chwili, gdy zegary wskazują godzinę 15, godzinę naszego zbawienia, godzinę objawienia Twojej wielkiej miłości, miłości do końca, godzinę miłosierdzia. Stojąc pod Twoim krzyżem, kontemplując Twoje sponiewierane, święte ciało, widzę wyraźnie, że jestem umiłowany.

umiłowany do ostatniego Twojego tchnienia, do ostatniego okrzyku, spojrzenia, do ostatniej kropli krwi. Jestem umiłowany do końca. Jestem miłowany przez Ciebie, Jezu, w każdej chwili mojego życia. Miłowałeś mnie, zanim powstał świat. I Twoja miłość nie zmieni się do końca moich dni i na wieczność. Stoję dziś, Jezu, pod Twoim krzyżem, bo chcę przyjąć Twoją miłość i nią żyć. Może nie zawsze rozumiem Twoje działanie w moim życiu, jednak z wielką ufnością powierzam się Tobie. Widząc, jak bardzo mnie kochasz, pragnę trwać w Tobie, jak gałązka w winnym krzewie. Dlatego proszę, byś swą świętą krwią płynącą z Twoich ran oczyścił i ożywił to, co we mnie jest uschłe. Jezu, który swoją śmiercią przywracasz mi życie zniszczone przez grzech, daj mi łaskę trwania w Tobie do końca, aby moje życie nie było jałowe i bezsensowne, ale by przynosiło obfite owoce, które będą zasilać Kościół i przyciągać do Niego tych, którzy z różnych powodów są poza Nim. Przyprowadzam, Panie, dziś do Ciebie wszystkich ludzi, którzy są odłączeni od Ciebie i usychają jak gałązki odłączone od winnego krzewu, prosząc, byś dla zasług Twej bolesnej męki przyciągnął ich do siebie i napełnił ich swoim życiem.

0: Jeśli będziecie trwać we mnie i jeśli moja nauka będzie w was trwać, proście, a spełni się wszystko, cokolwiek tylko pragniecie. Pragniemy, Panie, aby serca nasze, naszych rodzin i bliskich oraz tych, do których jesteśmy posłani, wypełniała Twoja miłosierna miłość. Pragniemy bowiem więcej kochać Ciebie, siebie i ludzi, troszczyć się o świętość ich życia i ich zbawienie. Pragniemy coraz pełniej uczestniczyć w Twoim życiu i w Twojej misji objawiania światu miłosierdzia Boga przez świadectwo naszego życia, słowa, czyny i modlitwę. Pragniemy, aby orędzie o Twojej miłosiernej miłości dotarło do wszystkich ludzi, napełniło ich serca radością i pokojem, bo nie znajdzie człowiek ani ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do Twojego miłosierdzia. Powierzamy Ci cały Kościół, Ojca Świętego i Jego intencje na ten miesiąc, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
2: Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
5: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
6: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
7: Dla nas i całego świata.

Dziękujemy, Panie, za to, że możemy trwać w Tobie i czerpać życie z Twojego krzyża. Dziękujemy za to, że Twoja miłosierna miłość nadaje sens naszemu życiu. Uwielbiamy Cię, Panie, w tajemnicy Twojej miłości, miłości ożywiającej, zdolnej rozświetlić każdą ciemność, miłości do końca. Niech będzie uwielbione Twoje miłosierdzie.

zakończyliśmy transmisję Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Ogiewnikach. Teraz posłuchamy Ewangeliarza. Ewangelię czyta ksiądz Krzysztof Stosur, a komentuje ksiądz Maciej Rafalski.

0: Ewangelii Świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni.
1: Każdy z nas zna takie chwile, kiedy życie przypomina łódź miotaną przez fale. Problemy, lęki, niepewność, trudne decyzje. Właśnie w takiej sytuacji znajdują się dziś uczniowie. Jest noc. Wieje przeciwny wiatr, a Jezus wydaje się daleko. I wtedy przychodzi do nich po jeziorze. Oni jednak nie rozpoznają go od razu. Myślą, że to zjawa. Jakże często podobnie bywa w naszym życiu. Bóg przychodzi, ale nie zawsze w taki sposób, jakiego się spodziewamy. Wtedy Jezus mówi słowa, które od 2000 lat niosą nadzieję. Odwagi. Ja jestem blisko, nie bójcie się. Piotr wychodzi z łodzi i dopóki patrzy na Jezusa, idzie po wodzie. Zaczyna tonąć, dopiero wtedy, gdy bardziej skupia się na wichrze niż na swoim mistrzu. To bardzo ważna lekcja. Kiedy całe nasze spojrzenie zatrzymuje się na problemach, łatwo tracimy spokój serca. Gdy patrzymy na Chrystusa, odnajdujemy siłę nawet pośród życiowych burz. A kiedy Piotr zaczyna tonąć, woła tylko: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciąga do niego rękę. Może właśnie taka modlitwa jest dziś komuś potrzebna. Krótka, prosta i szczera. Panie, ratuj mnie. Bo Chrystus nie obiecuje życia bez burz. Obiecuje coś więcej. Że w każdej burzy będzie z nami. I wciąż powtarza: odwagi, ja jestem, nie bójcie się.

0: Radio Warszawa, jest godzina 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Aleje Jerozolimskie od jutra w pełni przejezdne. Znów dostępne będą dwie jezdnie, każda po trzy pasy. To kolejny etap budowy tramwaju do Dworca Zachodniego. Pogrzeb ofiar Powstania Warszawskiego. Szczątki 8 osób znalezione podczas remontu w centrum Warszawy spoczęły dziś na cmentarzu powstańców warszawskich na Woli. Przyjechał kupić piwo do sklepu, a miał we krwi ponad 2,5 promila. Stołeczni policjanci otrzymali w niedzielę zgłoszenie od klienta sklepu, który wyczuł woń alkoholu u kierowcy. Grozi mu do 3 lat więzienia. Tramwaje wróciły na Aleje Jerozolimskie. Zakończył się trwający ponad 2 miesiące remont torowiska. Linia 9 dojeżdża do przystanku Muzeum Narodowe. Przedłużyły się natomiast prace na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Kolejny dzień z upałami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed temperaturą sięgającą 33 stopni. Najcieplej będzie w sobotę. Nawet do, uwaga, 38. A ja zapraszam na wiadomości o 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: Dawid Kwiatkowski, Pali się niebo. 22 minuty zostały do godziny 16.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Ze mną w studiu Kacper Kowalczyk. Cześć Kacper.
2: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Kacper ma dla nas trochę informacji na temat tego, jak było świętowane powstanie warszawskie, ale w kościele.
2: Tak, te obchody, które są za nami, chociaż niektóre jeszcze trwają cały czas i będą trwały przez ten czas cały rocznicy powstania warszawskiego, to miało one także taki kościelny wymiar i były szczególnie mocno związane z postacią błogosławionego prymasa Wyszyńskiego, Stefana Wyszyńskiego, który, tak nawiasem mówiąc, obchodziłby dzisiaj 125 urodzin, no to byłoby trudne, ale obchodzimy 155 rocznicę
0: pamiętamy,
2: jego urodzin.
0: Tak, pamiętamy
2: i modlimy się przez jego wstawiennictwo. Prymas Wyszyński był kapelanem powstańczym. Mało osób o tym wie, ale pełnił tą posługę i wielu właśnie rannych powstańców, są takie ich wspomnienia, takie opowieści z tamtego czasu, że często nie chciał w ogóle iść na operację, jeżeli gdzieś obok nie było księdza Wyszyńskiego, że był taki bardzo troskliwy i obecny bardzo często przy operacjach, przy bardzo trudnych przypadkach, jeżeli chodzi o właśnie tych rannych powstańców. No i więcej na ten temat, w tym pewna także taka szczególna anegdota związana z prymasem Wyszyńskim po godzinie 17 w moim materiale, także zachęcam Państwa do zostania z nami do godziny 17.
0: Gorąco zapraszamy do tego, aby być razem z Radiem Warszawa i teraz i po 17 również. Dzięki Kacper.
2: Dzięki.

Mariusz Manx i Kasia Stankiewicz, Orła Cień na antenie Radia Warszawa 10 minut przed godziną 16. Zaglądali Państwo ostatnio może na kanał na YouTubie Radia Warszawa. Jeśli nie, to gorąco zachęcam. Tam od dwóch dni bardzo ciekawy film. Godzina był atrakcją. Powstanie warszawskie, nowe światło. Gościem Weroniki Ostrowskiej był Marcin Bąk, również znany Państwu na pewno z naszej anteny. Bardzo jest to ciekawa rozmowa, też odnośnie wiary, odnośnie kapelanów podczas Powstania Warszawskiego, odnośnie ślubów podczas Powstania Warszawskiego i taki trochę inny obraz tego powstania podczas tej rozmowy można właśnie poznać. Sama odsłuchałam, więc tym bardziej gorąco polecam. Również też, jeśli Państwo jeszcze nie widzieli, jest bardzo ciekawa, taka wstrząsająca tak naprawdę rozmowa. Był imamem i dżihadystą, dziś głosi Chrystusa. Harun też był właśnie gościem Weroniki Ostrowskiej i ta rozmowa również jest dostępna na kanale YouTube Radio Warszawa. Po prostu należy wpisać na YouTubie Radio Warszawa i te wszystkie filmy Państwu się wyświetlą. Można i posłuchać, też pooglądać. To taka trochę nowość pod kątem radiowym, że można też nas zobaczyć. Gorąco zachęcam. Radio Warszawa na kanale YouTube.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
2: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
3: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
4: Rok 1956 i 2026.
5: 70 lat.
4: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
5: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
4: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
5: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym sieci mocarstwowe plany Ukrainy. Kijów uważa, że po wojnie będzie dyktował warunki, a także pazerność lekarzy. Czy to realny problem? Polecam sieci Jacek Karnowski.
7: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
8: Radio Warszawa, jest godzina 16.
9: Podejrzane o morderstwo na warszawskiej Ochocie zatrzymany. Łotwa chce zamknąć jedyne drogowe przejście graniczne z Białorusią. Ulica Złota w Warszawie otwarta po przebudowie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Mężczyzna podejrzewany o morderstwo 53-letniej kobiety przyznał się do winy. Ciało zamordowanej znaleziono w weekend podczas asysty policyjnej udzielanej byłej partnerce 32-latka przy wejściu do jego mieszkania na Ochocie. Zwłoki były w zaawansowanym stadium rozkładu. Komisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji powiedział, że co policjanci zastali w mieszkaniu zatrzymanego.
10: Zastali między innymi dużą taką torbę bagażową. Niestety wewnątrz tej torby były zwłoki, jak się później okazało, kobiety 53-letniej. Zarówno ona, jak i sprawca, który kilkadziesiąt minut po tym fakcie został ustalony i zatrzymany, to Polacy.
9: Przez najbliższe 3 miesiące mężczyzna będzie przebywał w areszcie. Za zabójstwo grozi mu dożywocie.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Łotwa chce zamknąć jedyne drogowe przejście graniczne z Białorusią w Paterniekach. Projekt w tej sprawie skierowano do pilnego rozpatrzenia przez rząd. Punkt graniczny zamknięto pod koniec zeszłego tygodnia, oficjalnie z powodu awarii systemów informatycznych. Jeśli propozycja zostanie przyjęta, przejście graniczne będzie zamknięte dla ruchu osobowego i transportu towarowego. Z Łotwy nie będzie już można wjechać na Białoruś drogą lądową.
11: Dzieje się blisko.
9: Ulica Złota otwarta po przebudowie to kolejny etap inwestycji w ramach projektu Nowego Centrum Warszawy. Zazieleniamy całe ścisłe centrum, mówił podczas spotkania z mediami Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.
12: To jest kontynuacja naszej pracy, bo oczywiście widzieliście Państwo i widzicie każdego dnia efekty na Placu Centralnym, który jest za moimi plecami, ale również na ulicy Chmielnej czy Brackiej. Teraz przyszła kolej na ulicę Złotą, ale oczywiście tutaj nie mówimy na tym stop.
9: Rafał Trzaskowski odpowiadał też na krytykę związaną z zastępowaniem miejsc parkingowych zielenią.
12: Ci wszyscy mieszkańcy, którzy mają tutaj wjazd możliwy do swoich posesji, gdzie mają miejsca parkingowe, będą mieli specjalną możliwość identyfikatory wjazd do tych miejsc. Mamy również parking podziemny pod Placem Powstańców Warszawskich i za mną, za moimi plecami, również pod Pałacem Kultury. Te parkingi w większości dni są na wpół puste.
9: W ramach projektu Nowego Centrum Warszawy

0: Realizowana jest kompleksowa przebudowa kwartału ulic Złotej, Zgoda, Jasnej, Sienkiewicza i przestrzeni między nimi.
1: To się dzieje w kościele.
0: Najmłodsi z całej Polski przyjadą do Niepokalanowa. Przed nami jubileuszowe 10. spotkanie dzieci organizowane przez redakcję Rycerzyka Niepokalanej. Początek 12 września o 11. W programie msza święta i wiele atrakcji, mówi siostra Paula Bronisz.
2: Szlak rycerski czy warsztaty robienia różańcy, również możliwość wylosowania intencji, w jakie dzieci będą się modlić, ale też są takie warsztaty mniej związane, powiedzmy, z treścią religijną, jakieś kulinarne czy ceramiczne. To wszystko dzieci, żeby mogły mieć różnorodność, żeby mogły się zaangażować, a jednocześnie gdzieś spotkać się z tymi treściami też duchowymi.
0: Spotkanie zakończy koncert zespołu Mocni w duchu dzieciom.
3: +29 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 30 stopni, więc prawdziwy upał. No i w tej godzinie przewidywane są opady deszczu. Zobaczymy, czy faktycznie ten deszcz nas przywita. Około godziny 20.30 również przewidziane są opady deszczu, ale jeszcze wcześniej słońce powinno wyjść trochę bardziej zza chmur. Temperatura, tak jak wspomniałam, 29 stopni. Tak jest w Warszawie, tak jest w Ząbkach, w Łomiankach i w Pruszkowie.
4: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Dzień dobry, 16.05 na zegarach. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie w rytmie miasta z Radiem Warszawa. Witam tych, którzy właśnie w tym momencie kończą pracę i ruszają do domu. Postaram się, żeby ta trasa Państwu minęła jak najprzyjemniej. U nas dużo dobrej muzyki, dużo dobrych treści, dużo też ciekawych informacji, a także bardzo ciekawy gość. Ale o tym już za chwilę, więc warto zostać na 106.2 FM. Tym bardziej, że Flashdance i What a Feeling nas wita. Więc co to za uczucie, kiedy właśnie już mamy ten taki wolny czas?

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Już za chwilę moim gościem będzie pani rzecznik Fundacji Mentoring F2F, Karolina Bukała-Głowa. Będziemy rozmawiać o kobietach w technologii, o tym, jak wspierać właśnie młode kobiety świeżo po studiach inżynierskich, żeby działały, żeby nie porzucały tych swoich pasji, które dopiero co zdobyły właśnie na tych studiach, takich nietypowych jak dla kobiet, bo to jest budownictwo, to są kierunki ścisłe. Myślę, że bardzo ciekawa rozmowa. Zachęcam do tego, aby pozostać razem z nami na 106.2 FM.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ale nim ta rozmowa, to wyjeżdżamy na warszawskie ulice. Warszawskie ulice, które jak to podczas wakacji bywa, są na szczęście nieco mniej zakorkowane, ale nie znaczy to, że tych korków nie ma wcale. Most generała Stefana Grota Roweckiego stoi niestety w dwie strony, więc ten rejon radzę Państwu unikać, jeśli Państwo oczywiście mogą. Tak samo stoi wybrzeże Kościuszkowskie w stronę wyjazdu z Warszawy. Tak samo stoi też oczywiście Wisłostrada, także w stronę wyjazdu z Warszawy. Jeśli zaś jedziemy z centrum miasta, to do Łomianek 45 minut potrzebujemy, żeby dojechać. Do Marek 49 minut, do Odwocka 50 minut, do Kabat 40 minut, do Pruszkowa 41 minut, do Piaseczna 49 minut, a do Starej Miłosny 39 minut. Szerokości, bezpieczeństwa i cierpliwości Państwu życzę jak zawsze i zachęcam do tego, żeby zostać razem z Radiem Warszawa, bo z tego co mi wiadomo, to wtedy czas mija zdecydowanie przyjemniej i tak jakoś milej w tych korkach stać. Także zachęcam, żeby zostać razem z nami.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Radia Warszawa.
1: Dziś w studiu Radia Warszawa gościmy panią rzecznik Fundacji Mentoring F2F, Karolinę Bukałę-Głowę. Dzień dobry pani Karolina, witamy bardzo serdecznie w Radiu Warszawa.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Chciałabym na początku, żebyśmy przedstawili naszym słuchaczom, co to jest Fundacja F2F i czym się zajmujecie.
2: Zajmujemy się wspomaganiem studentek kierunku wstęp. Co to znaczy? To są wszystkie kierunki techniczne na uczelniach technicznych w wchodzeniu w drogę zawodową. Tak to wygląda.
1: Kierunki techniczne, czyli to jest budownictwo, to są jakieś kierunki takie inżynieryjne, na jakich szczególnie się skupiacie, czy to jest zupełnie cała, powiedzmy, politechnika na przykład?
2: To jest wszystko, co można powiedzieć, że jest inżynierią, ale również matematyka, biotechnologia, także bardzo, bardzo szeroko.
1: Mhm. I co robi Fundacja Mentoring F2F, aby te osoby śmielej właśnie wchodziły na rynek i na tym rynku zostawały?
2: Łączymy ludzi, to jest łączymy studentki z mentorkami, czyli doświadczonymi ekspertkami w swoich dziedzinach. Na ten moment po ostatnim programie to było aż 50 takich połączeń, czyli dziewczyny miały spotkania jeden na jeden.
1: I na czym te spotkania polegają? Na czym ten mentoring polega?
2: Polega to na dzieleniu się doświadczeniami. Zależy nam na tym, aby dziewczyny, które kończą studia, zostawały w kierunkach technicznych i pracowały w nich. A wiemy, że ten odpływ jest po jakimś czasie i wynika on między innymi z tego, że kobiety mają... Oprócz tego, że mają, tak jak wszyscy, swoje ścieżki zawodowe i meandry, którymi dzielą się ekspertki ze studentkami, to też bardzo ważna jest kwestia tego, że to, co może dać mentorka swojej mentee, nie może dać mentor swojej mentee, czyli na przykład doświadczenia tego, jak połączyć na przykład macierzyństwo z drogą zawodową. Dlatego nam bardzo zależy na tym, żeby to był mentoring od kobiet dla kobiet. Po prostu mamy podobne problemy, których płeć męska niestety nie zrozumie do końca.
1: Czyli też wspieracie kobiety, które właśnie łączą i tą strefę zawodową w tej branży takiej dosyć ścisłej, jednak jakby nie ukrywać ciężkiej, z tą strefą prywatną, rodzinną, też no niezwykle ważną.
2: Absolutnie tak. I też z ankiet studentek, które kończą program, zawsze je pytamy o to, jakie tematy ich interesują. Połączenie tego życia zawodowego z rodziną jest jednym z ważniejszych elementów, które chcą się dowiedzieć, jak to zrobić właśnie od swoich starszych koleżanek.
1: I to jest... Mentorkom udaje się to przekazać.
2: Tak, absolutnie tak.
1: Super. Ale czy panowie też mogą w jakiś sposób pomagać? Bo rozumiem, że nie mogą być mentorami, ale podejrzewam, że ich wiedza w jakiś sposób może być jak najbardziej użyteczna dla tych młodych kobiet.
2: Absolutnie. Wiedza może być użyteczna, więc oprócz tych spotkań jeden na jeden z mentorkami, mamy też warsztaty różnego rodzaju i do tych warsztatów zapraszamy różnego rodzaju ekspertów. Są również nimi mężczyźni, ale mamy też wolontariuszy w ekipie, między innymi mój mąż bardzo dużo pomaga, więc jest mega wsparciem też dla mnie, no i też na różnego rodzaju eventach. No, staram się, żeby gdzieś był tam obecny i cieszę się, że poświęca ten czas. Mamy też radę doradczą, w której są również panowie.
1: Czyli skupiacie się na tym łączeniu ludzi, na tym, żeby właśnie młode, przede wszystkim młode kobiety, no ale też nie tylko osoby, które kończą studia ścisłe, inżynieryjne, potem zostawały w branży, pomagacie im zostać w tej branży. Co jeszcze robicie dodatkowo?
2: Tak jak mówię, bardzo dużym takim fundamentem do tego, jak budować kolejne programy, są ankiety kończące program, więc trochę jest tak, że każdy program ewaluuje i dostosowujemy go do potrzeb studentek, które kończą dany program, więc wiemy na przykład, że taką kotwicą dla dziewczyn jest to, że chciałyby być bardziej pewne siebie, więc ta pewność siebie, możliwość też odpuszczania, umiejętności komunikacyjne, czyli takie bardzo miękkie umiejętności, których politechniki nie do końca uczą swoich absolwentów, są bardzo cenne właśnie w kontekście i warsztatów, które są prowadzone, ale też właśnie takiej wiedzy empirycznej, która jest na tych spotkaniach jeden na jeden, mentorka menti. O tym też rozmawiają dziewczyny bardzo często.
1: I rozumiem, że program rośnie i teraz cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
2: Zgadza się. W zeszłorocznej edycji mieliśmy aż 140 chętnych uczestniczek. Na koniec po selekcji rekrutacyjnej było to 50 studentek i 62 mentorki. Czemu mentorek jest więcej niż studentek? Ano dlatego, że mamy taką regułę stop, czyli chcemy, żeby to były naprawdę dopasowane pary. Więc jeżeli tam nie do końca jest chemia, no to mamy możliwość zmiany mentorki takiej uczestniczce po to, żeby dziewczyny zostawały w programie i kończyły go do końca.
1: I teraz, bo może warto w tym momencie też wyjaśnić, kto to jest menti i kto to jest mentorka. Bo to jak tutaj używamy tych słów, to może też tak wyjaśnijmy dokładnie.
2: Mentorka w przypadku naszej fundacji to jest po prostu doświadczona ekspertka z któregoś z kierunków STEM albo pracująca w branży STEM. Ja też bywam mentorką w programie, zajmuję się komunikacją i marketingiem, ale na co dzień pracuję w branży budowlanej, więc mogę się tą wiedzą gdzieś tam podzielić. Natomiast menti to jest po prostu studentka kierunku technicznego, która no, szuka swojej starszej koleżanki, która je gdzieś tam wspomoże, więc tak można wytłumaczyć te dwie role.
1: I wszystkie szczegółowe informacje na temat działalności, jak się zgłosić, znajdują się na waszej stronie internetowej.
2: Tak, mamy nowiutką stronę, gdzie można od razu zajrzeć i wybrać swoją rolę. Można zostać menti i tutaj zachęcam studentki do tego, żeby to zrobiły. Rekrutacja trwa, także jak najbardziej ankiety są aktywne. Szukamy też mentorek. Tam też będzie ankieta dla mentorek i to, co najważniejsze, wolontariuszek na przyszły rok. A ja szukam bardzo mocno wsparcia w komunikacji.
1: Wolontariuszek, ale też wolontariusze, prawda?
2: Tak.
1: To też jakby panów nie zniechęcamy absolutnie, zachęcamy do tego, żeby właśnie wspierać, bo też panowie może w mniejszości, ale też jak najbardziej są mile widziani i jak najbardziej mogą nasze wszystkie panie dzielnie wspierać. Co daje działalność w takim wolontariacie? Dlaczego warto się zaangażować tutaj?
2: Tutaj na pewno mogę powiedzieć ze swojej strony, że jest to duże poczucie misji i tego, że pomaganie jednak buduje. I widać po tych spotkaniach jeden na jeden, będąc mentorką, wzrost menti. Widać po prostu, że te cele, które sobie ustawiamy na mentoringu, one rzeczywiście są realizowane i to jest chyba największa nagroda patrzeć, jak drugi człowiek po prostu wzrasta i widać, że ta misja pozostawiania tych dziewczyn no, w trudnym jednak też środowisku zawodowym inżynieryjnym ma sens, bo one mają po prostu lepsze wsparcie. Też pomagamy im zdobyć pierwszą pracę.
1: Gorąco zachęcamy do tego, aby się właśnie zgłaszać do wolontariatu, tym bardziej, że w tym roku obchodzimy Międzynarodowy Rok Wolontariatu na rzecz zrównoważonego rozwoju, więc może warto się zaangażować właśnie w pomoc Fundacji F2F Mentoring. Mentoringf2f.com to jest wasza strona internetowa. Zachęcamy zarówno panie z branży ścisłej, właśnie tej technologicznej, studentki z branży ścisłej technologicznej, ale tak jak wspominałyśmy też panowie, którzy chcą się zaangażować w wolontariat, panowie, którzy w tej branży funkcjonują i chcą się podzielić swoją wiedzą, też są mile widziani oczywiście. Media społecznościowe również tam figurujecie, tam też można was znaleźć?
2: Absolutnie tak, jesteśmy na Facebooku, Instagramie, LinkedInie. W przyszłym sezonie będziemy też na TikToku.
1: Gorąco zapraszamy i zachęcamy. Moim i państwa gościem była pani rzecznik Fundacji Mentoring F2F Karolina Bukała-Głowa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Ja bardzo dziękuję.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czy złość zawsze niszczy?
2: A czy miłość zawsze pomaga?
1: O tym, jak budować więzi w rodzinie
2: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
1: porozmawiamy w piątek o 22:00.
2: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
1: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy!
3: Świat wewnętrzny Kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
0: Ogłoszenie nadawcy.
4: Radio Warszawa, jest godzina 16:30.
5: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Opublikowany został hymn przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Seulu. O szczegółach z Watykanu Piotr Kowalczuk.
6: Odwagi, zwyciężyłem świat. To tytuł kompozycji koreańskiego muzyka Francisa Jiyuna Kima, zainspirowanej słowami z Ewangelii Świętego Jana. Została wybrana w konkursie spośród ponad 400 propozycji, w tym ponad 300 spoza Korei. Utwór trwający ponad 4 minuty śpiewany jest w kilku językach. Światowe Dni Młodzieży w Seulu będą trwać od 3 do 8 sierpnia przyszłego roku. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
5: Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawał w krakowskim sądzie. Były sekretarz papieża Jana Pawła II został wezwany jako świadek w procesie wytoczonym przez ofiarę księdza, który molestował dziecko. Janusz Szymik, wykorzystywany w dzieciństwie przez księdza Jana W., domaga się od archidiecezji krakowskiej 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Na miejscu był Paweł Pawlica.
7: Kardynał Stanisław Dziwisz przyszedł do sądu z 2 adwokatami. Jak stwierdził o sprawie Janusza Szymika, dowiedział się z mediów tydzień temu. Janusz Szymik przed sądem próbuje dowieść, że kardynał Stanisław Dziwisz celowo tuszował sprawę Jana W. ze względu na ich wieloletnią znajomość. Kardynał Dziwisz zaprzeczał.
8: Nic nie wiedziałem o tym. Ja nie miałem żadnych kontaktów z nim.
7: Adwokaci Janusza Szymika pokazali kardynałowi jego wspólne zdjęcia z księdzem Janem W. z lat 70., na których widać, jak duchowni spędzają razem czas na plaży.
8: No a tutaj powiedzę, jako młody człowiek kiedyś tam, gdzie, przy jakiej okazji, czy ktoś zrobi, to jest to nie wiem.
9: Uważam, że te zeznania kardynała Dziwisza tutaj są w dużej mierze wymijające i w części też niezgodne z prawdą.
7: Komentował Janusz Szymik, skrzywdzony przez Jana W., ówczesnego proboszcza parafii w Międzybrodziu Bialskim, gdy miał 12 lat.
10: To się dzieje w Kościele.
5: Dziś 125. rocznica urodzin błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Główne obchody odbyły się wczoraj w Zuzeli, miejscu urodzenia prymasa tysiąclecia. Były połączone z odpustem parafialnym, mówił ksiądz Jerzy Krzysztopa, kustosz sanktuarium błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli.
11: Wczoraj była główna msza święta o godzinie 12. Oprócz modlitwy mszy świętej, to również później było zatrzymanie w drodze do muzeum przy figurze Matki Bożej Różańcowej. Przed 125 laty państwo wyszyńscy w czasach zuzelskich, czyli w pierwszej dekadzie XX wieku, każdy dzień kończyli wspólnotową rodzinną modlitwą składającą się z całej części różańca.
5: Obchody wpisują się w przygotowanie do przypadającej we wrześniu 5. rocznicy beatyfikacji prymasa tysiąclecia oraz 5. rocznicy ustanowienia w Zuzeli sanktuarium błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. 125. rocznicę urodzin i 45. rocznicę śmierci prymasa tysiąclecia uczcił również Sejm, przyjmując specjalną uchwałę i organizując okolicznościową wystawę.
10: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Organista z sanktuarium w Tuchowie, wyróżniony nagrodą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, srebrna piszczałka trafiła do doktora Jana Gładysza. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Archikatedrze Warszawskiej, poprzedzając koncert z cyklu Organy Archikatedry. W imieniu arcybiskupa Tadeusza Wojdy wręczył ją biskup polowy Wiesław Lechowicz.
12: Czuję się zaszczycony tym, iż mogłem tę nagrodę wręczyć, co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że czynię to w imieniu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a drugi powód, że przekazuję tę piszczałkę na ręce nikogo innego, ale pana Jana Gładysza, którego znam już od kilkudziesięciu lat i sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie nierozłącznie kojarzy mi się z jego osobą.
5: wyróżniony nie krył zaskoczenia, odbierając nagrodę.
0: Przede wszystkim dziękuję Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Jedynemu za dar łaski, posługi muzyka kościelnego w różnych jego przejawach, dla którego miłość i wiara do Boga i Kościoła była motorem wszelkich działań w czasie mojej ponad 50-letniej posługi jako organisty. Dziękuję za to uhonorowanie i dostrzeżenie mnie, pracownika na muzycznej pańskiej niwie, spośród wielu zacnych muzyków w całej Polsce.
5: Nagroda przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Srebrna Piszczałka przyznawana jest za wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce i wręczana podczas Międzynarodowego Festiwalu Organy Archikatedry. W tym roku została przyznana po raz 27.

0: Ależ to jest przebój Eagle Eye Cherry Save Tonight na antenie Radia Warszawa, 17 minut przed godziną 17.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Ja teraz przychodzę do Państwa z informacjami a propos zmiany w ruchu tramwajowym od dzisiaj, bo tych zmian dosyć sporo. Podejrzewam, że to ważne informacje dla tych wszystkich osób, którzy tramwajami się przemieszczają, ale też dla tych, którzy po prostu po Warszawie jeżdżą, bo to też dość mocno wpływa na naszą komunikację. Tramwaje wracają na Ochotę. Składy ponownie będą kursowały ulicą Grójecką oraz w Alejach Jerozolimskich. Zmieni się także ruchy tramwajowe na skrzyżowaniu Alei Solidarności z Aleją Jana Pawła II. I to wszystko właśnie od dzisiaj. No, tramwaje warszawskie remontują w wakacje torowiska w kilku miejscach, o czym wszyscy wiemy. No i właśnie kończy się część tych robót i zmienia się organizacja ruchu tramwajowego. W Alejach Jerozolimskich tramwaje dojadą od strony Ochoty do ronda de Gaulle'a. Nadal nie będą przejeżdżały przez Wisłę, mostem Józefa Poniatowskiego. Ruch tramwajowy wróci także na ulicę Grójecką między Placem Zawiszym a Placem Narutowicza. Na skrzyżowaniu Alei Solidarności z Aleją Jana Pawła II tramwajarze rozpoczną drugi etap remontu. Tym razem składy nie będą kursowały Aleją Jana Pawła II między rondem ONZ a Aleją Solidarności oraz Aleją Solidarności między Aleją Jana Pawła II a Placem Bankowym. Ja wiem, że tych informacji jest bardzo dużo. Podejrzewam, że ciężko je wszystkie spamiętać, dlatego odsyłam Państwa na stronę Warszawskiego Transportu Publicznego. Tam wszystkie szczegółowe informacje. Na spokojnie warto się zapoznać, przeczytać i po prostu wiedzieć, jak się przemieszczać po Warszawie, szczególnie jeśli te obszary obejmują nasz codzienny ruch po Warszawie, to tym bardziej warto. wtp.waw.pl, tam wszystkie informacje i tam Państwa właśnie odsyłam.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: To troszkę jeszcze o korkach. Co prawda tramwaje w korku nie stoją, to jest ich bardzo duża zaleta, chyba że coś się tramwajowo popsuje, to wtedy troszkę gorzej. Jeśli chodzi o warszawskie korki, no to korkuje się Wisłostrada na wysokości Centrum Nauki Kopernik. Korkuje się też wał Międzyszyński na wysokości Stadionu Narodowego w stronę mostu Świętokrzyskiego dokładnie. A jeżeli jedziemy z centrum miasta, to 41 minut musimy poświęcić do dojazdu do Łomianek, 45 do Nadarzyna, 45 do Piaseczna, 45 do Otwocka i 45 do Konstancina Jeziorny. Szerokości, bezpieczeństwa i cierpliwości Państwu życzę i zachęcam, żeby spędzić ten czas z Radiem Warszawa. Zawsze będzie nam dużo milej.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Mówiłam o utrudnieniach w tramwajach, mówiłam o korkach, to jeszcze teraz utrudnienia w kursowaniu linii L55. Dokładnie z przyczyn technicznych do odwołania występują utrudnienia w kursowaniu linii L55. Możliwe opóźnienia kursów do około 30 minut. Za utrudnienia bardzo serdecznie przepraszamy. To taka informacja dla wszystkich osób, które właśnie tymi autobusami podróżują. Miejcie to na uwadze.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

Mary J. Blige, Family Affair, wybrzmią na antenie Radia Warszawa na 2 minuty przed godziną 17:00 i tym sposobem kończy naszą pierwszą godzinę spotkania podczas W Rytmie Miasta. O 17:00 jak zawsze najświeższe wiadomości, więc warto zostać razem z nami.

0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
4: Radio Warszawa, jest godzina 17.
5: Apel Przemysława Czarnka do rządu w sprawie migracji. W Brukseli spotkanie w sprawie kryzysu w hiszpańskiej Ceucie. Opinie warszawiaków o przebudowanej ulicy Złotej. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Zapraszam. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek domaga się zaostrzenia prawa migracyjnego i zawieszenia strefy Schengen. Tak reaguje na zdarzenia w Hiszpanii i incydenty w Polsce z udziałem cudzoziemców. Polityk przypomniał, że PiS złożył 4 miesiące temu projekt ustawy, w którym zapisano zasadę, że drugie wykroczenia oznaczają deportację. Politycy koalicji są zaskoczeni, że takie pomysły padają z ust polityka Prawa i Sprawiedliwości.
6: W związku z sytuacją w Hiszpanii Przemysław Czarnek żąda czasowego zawieszenia przepisów strefy Schengen. Krytykuje też rządzących, że milczą w sytuacji, gdy obywatele Ukrainy atakują Polaków. Domaga się zaostrzenia przepisów.
7: Żądamy zatem od Tuska, aby w najbliższych dniach, najdalej jutro, podjął stosowne działania celem zabezpieczenia Polski i Polaków.
6: Wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy uważa, że polskie przepisy są wystarczające.
8: Przemysław Czarnek dużo mówi, ale mało myśli, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące bezpieczeństwa Polski.
6: Rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych Karolina Gałecka podkreśliła, że obywatel Ukrainy, który brutalnie zaatakował Polkę we Wrocławiu, został zatrzymany, a cudzoziemcy łamiący prawo są niezwłocznie deportowani.
5: Informowała Sylwia Białek.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: A kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie będzie tematem dwóch nadzwyczajnych spotkań w Unii Europejskiej. Dziś online zbiorą się unijni ambasadorowie, a jutro ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich. Do liczącej około 84 tysięcy mieszkańców enklawy przedostało się nawet 60 tysięcy migrantów. Niemal wszyscy wrócili już do Maroka, ale co najmniej 72 osoby zginęły, a część rodzin nadal nie zna losu swoich bliskich. Unijne rozmowy mają dotyczyć wsparcia dla Hiszpanii oraz skuteczniejszej ochrony zewnętrznej granic wspólnoty.
10: Przy przejściu granicznym wciąż czekają dziesiątki rodzin. Władze obu państw nie podały dotąd oficjalnej liczby zaginionych, co krytykują obrońcy praw człowieka. Marokańskie władze tłumaczą, że kryzys napędziły rozpowszechniane w internecie informacje o wyroku hiszpańskiego Sądu Najwyższego. Migranci mieli uwierzyć, że po dopłynięciu do Ceuty w pław nie zostaną natychmiast zawróceni. Przede wszystkim wykorzystywanie przestrzeni cyfrowej do szerzenia dezinformacji, działalność handlarzy ludźmi oraz błędne interpretacje przepisów. Maroko zwiększyło liczbę patroli na lądzie i morzu, a Hiszpania ustawiła przy Ceucie pływającą zaporę. Śledztwa mają ustalić, kto organizował masowe próby przekroczenia granicy.
9: To się dzieje lokalnie.
5: Po przebudowie ulicy Złotej w centrum Warszawy jest więcej zieleni. Są fontanny i zbiorniki retencyjne. Nowa przestrzeń zamieniła się w deptak bez parkingów i ruchu samochodowego. Zdania mieszkańców Warszawy na temat efektu prac są podzielone. Niektórzy są zadowoleni z tego, jak wygląda nowa przestrzeń, a inni uważają, że powstała ona tylko dla turystów.
11: Wcześniej był tu parking, teraz zieleń. No ja się zgadzam, tylko że ta zieleń, to wszystko, co tu teraz jest, prowadzi tylko i wyłącznie do tego, żeby utrudnić życie mieszkańcom.
12: Warszawa jest coraz ładniejsza, coraz bardziej zielona, a to, że ja nie mogę wjechać do centrum miasta z Gocławia, to mi to zupełnie nie przeszkadza.
13: Nie mamy betonozyp, a mamy po prostu zieleń. Mamy drzewa i mamy piękne fontanny.
14: Ja jestem zachwycona.
15: Kilka lat temu, no to tutaj był dramat. W sensie tej ulicy się raczej unikało niż nią chodziło, a teraz jest całkiem fajnie, całkiem zielono.
5: Przebudowa ulicy Złotej to element nowego centrum Warszawy. Podobną metamorfozę przeszły ulice Bracka, Chmielna, a także część placu

0: Defilad. Odnowione zostaną także sąsiednie ulice Zgoda, Sienkiewicza i Jasna.
1: No i nie padało, mimo że padać się miało. Pojawiło się słoneczko, chociaż dalej za chmurami nam się troszkę kryje. 29 stopni Celsjusza wskazują termometry w Warszawie w tym momencie. Tak jest też w Pruszkowie, w Brwinowie, w Markach, w Ząbkach, w Łomiankach, w Otwocku, w Karczewie czy w Sulejówku. I ta temperatura będzie się też utrzymywać. Koło godziny 19.30 znowu przewidziane są opady, tak samo koło godziny 21.00.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 17.05 już prawie na zegarach. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie w drugiej godzinie w rytmie miasta z Radiem Warszawa. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy jeszcze wracają do domu, albo którzy już są w domu, którzy już odpoczywają w domu, jedzą obiad. Cieszę się, że jesteście razem z nami i zapraszam do tego, aby razem z nami pozostać, bo tutaj dużo ciekawych informacji, ciekawych treści i dużo dobrej muzyki. Przywita nas Anita Lipnicka i Historia jednej miłości, ale będzie też Ed Sheeran i wiele, wiele więcej, więc warto zostać.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ed Sheeran i Overpass Graffiti. 13 minut po godzinie 17 wybrzmią na antenie Radia Warszawa. A za nami weekend pełen patriotycznych obchodów związanych z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamięć o bohaterach powstania to nie tylko słynna godzina W, ale także jej duchowny wymiar. O tym, jak stolica modliła się za ofiary powstania i żyjących bohaterów, Kacper Kowalczyk.
2: Powstańcy, przedstawiciele najwyższych władz, mieszkańcy Warszawy i turyści zgromadzili się już w przededniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, aby na Placu Krasińskich przeżywać mszę świętą, której przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.
3: Powstańcy warszawscy podejmowali bowiem walkę nie tylko o wolność i niepodległość naszej ojczyzny, ale także w obronie deptanej i pogardzanej godności człowieka. Są takie słowa: godność, człowieczeństwo.
2: 1 sierpnia to uroczystości w wielu miejscach stolicy i w całej Polsce. Centralne obchody odbyły się przy pomniku Polegli Niepokonani, gdzie modlitwę międzyreligijną poprowadzili duchowni różnych wyznań chrześcijańskich oraz przedstawiciel muzułmanów.
3: Wszechmogący i miłosierny Boże, Tobie w 82. rocznicę Powstania Warszawskiego zawierzamy naszą ojczyznę i powstańców warszawskich.
4: Zmarłych, poległych i pomordowanych w Powstaniu Warszawskim.
5: Spraw, aby ta heroiczna walka była dla nas lekcją pokory i odwagi.
2: W sobotni wieczór sprawowana była też msza święta w intencji poległych, ofiar cywilnych i żyjących do dzisiaj powstańców, a przewodniczył jej metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. W homilii podkreślał męstwo i odwagę powstańców. Mówił także o tym, co te pojęcia znaczą dzisiaj.
6: Męstwo w czasach pokoju nie polega na noszeniu munduru, ale na wierności zasadom i wartościom wtedy, gdy większość idzie na łatwe i tanie kompromisy. To odwaga powiedzenia prawdy, podczas gdy łatwiej jest milczeć.
2: Rocznica była także okazją do przypomnienia o losach ponad 100 kapelanów powstańczych, do których należał prymas Wyszyński. Dlatego też Wilanowskie Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego zorganizowało uroczystości przy pomniku błogosławionego na krakowskim Przedmieściu. Uczestniczył w niej biskup Piotr Jarecki, który w rozmowie ze mną zwrócił uwagę na jedno szczególne doświadczenie prymasa z czasu powstania.
7: Taki nieprawdopodobny obraz. Mianowicie on znalazł kartkę nadpaloną, która w Laskach spadła przybywając z Warszawy, nadpalona i na niej napis „Będziesz miłował”. Czyli w sytuacji takiej nienawiści wielkiej, walki, prawda? Przesłanie płynące z walczącej Warszawy „Będziesz miłował”.
2: Uroczystości patriotyczne, takie jak składanie kwiatów czy koncerty, odbyły się w różnych miejscach w stolicy. W wielu kościołach modlono się za poległych i za dzisiejszą pomyślność naszej ojczyzny. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: I zaglądamy, jak wyglądają trasy warszawskie. Już trochę lepiej. Most Stefana Grota Roweckiego korkuje się już tylko w jedną stronę, w stronę Brudna dokładnie. I z tego, co widzę, to ten korek też nie jest aż taki duży. Jeśli jedziemy z centrum miasta, to też już troszkę mniej czasu potrzebujemy, żeby dojechać na przykład do Otwocka, bo 40 minut potrzebujemy, do Pruszkowa 33 minut, do Nadarzyna 41 minut, do Marek 42 minut, to czerwona trasa, więc troszkę jednak dłużej. Do Łomianek 38 minut również. Korkometr dla Warszawy pokazuje 5 na 12, więc jest troszkę zakorkowane, ale jeszcze nie tak źle. Cierpliwości, bezpieczeństwa i szerokości Państwu życzę jak zawsze i zachęcam do pozostania razem z Radiem Warszawa.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Mówiliśmy o Powstaniu Warszawskim, posłuchaliśmy bardzo ciekawego materiału Kacpra Kowalczyka na ten temat. I jeszcze ja mam dla Państwa jedną propozycję. Spacer śladami Powstania Warszawskiego. Rzeź, Woli i obrona Pałacyku Michla. Tu ważna informacja, to są bardziej treści prezentowane dla osób dorosłych, ponieważ mogą mieć szczególnie drastyczny charakter. Więc to dla bardziej dorosłych uczestników. Już jutro jest możliwość wybrać się na taki spacer. 4 sierpnia, data rozpoczęcia, godzina rozpoczęcia to jest 18. Miejsce Warszawa Śródmieście, miejsce pamięci przy ulicy Górczewskiej 32. Podczas spaceru dowiemy się, kim była warszawska Nobi i jak nazywał się jej syn, gdzie znajdowały się główne miejsca egzekucji podczas rzezi Woli, jaki los spotkał personel i pacjentów polskich szpitali i wiele, wiele więcej. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, może w ten sposób trochę bardziej jeszcze poznać historię Powstania Warszawskiego, to gorąco zapraszamy. Cześć i chwała bohaterom. Pamiętajmy o nich też w modlitwie. No i taka propozycja jeszcze na jutrzejszy wieczór dla osób tylko dorosłych, bo tak jak mówię, no nie są to przyjemne i takie treści odpowiednie dla najmłodszych.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Holly Humberstone, White Noise na antenie Radia Warszawa, 33 minuty po godzinie 17.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Mamy bardzo upalny dzień, jeszcze bardziej upalny dzień będzie w środę. Do 38 stopni Celsjusza nawet termometry mogą wskazywać temperaturę. Więc taka podpowiedź, jak zmienić balkon lub teraz w letnią oazę. W jaki sposób korzystać z tego? Oczywiście bezpiecznie. Pamiętajmy o nawodnieniu, pamiętajmy o cieniu. To jest jedna z tych rad właśnie, żeby zadbać o to, żeby ten cień się znalazł, bo to jest jeden z ważniejszych czynników, który wpływa na nasz komfort podczas wypoczynku na zewnątrz. Nawet najlepiej urządzona przestrzeń przestaje być wygodna, gdy słońce świeci prosto w oczy, a meble oraz posadzka mocno się nagrzewają, więc to jest pierwsza rada ode mnie. Jeśli Państwo chcą korzystać właśnie z tej pogody, z możliwości pracy na przykład na dworze, to zadbajmy o to, aby ten cień był. Druga rzecz to przenieśmy codzienne rytuały na zewnątrz. No właśnie, jeśli tylko mamy możliwość, możemy pracować, pracujmy z dworu. Jest to na pewno dużo przyjemniejsze. Zadbajmy też o to, aby pić wodę i żeby się nie odwodnić. No i też postawmy na funkcjonalne rozwiązania, na przykład dobrze zaplanowana przestrzeń, nawet niewielka, może zapewnić komfortowe warunki do odpoczynku. Zamiast wielu mebli warto wybrać kilka praktycznych elementów, które nie przytłoczą aranżacji i łatwo dopasują się do różnych potrzeb. Dobrym wyborem są lekkie, składane modele, które można szybko przestawić lub schować, zyskując dodatkowe miejsce. To tak kilka rad na lato, myślę, że bardzo przydatnych. Mam nadzieję, że umilą Państwu właśnie ten czas, żebyśmy korzystali z tych upalnych dni bezpiecznie i rozsądnie, ale tak, żeby poczuć to lato w pełni.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jeśli mieliby Państwo ochotę przenieść się na chwilę do Włoch po to, żeby poznać umbryjskie źródła duchowości Europy, to gorąco zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl, ponieważ tam o Nursi, Asyżu, Terni i Cassii opowiadał w audycji Włoskie Skarby ksiądz Witold Kawecki. Jest możliwość posłuchania właśnie tej audycji. Z położonej wśród Apeninów Nursi pochodził święty Benedykt, na przykład twórca zachodniego monastycyzmu i patron Europy. Założone przez niego wspólnoty łączyły modlitwę, pracę fizyczną i studium. Benedyktyni pokazali, że codzienny wysiłek nie jest przeszkodą w drodze do Boga, lecz może stać się jej ważną częścią. Ich klasztory przez wieki pozostawały miejscami modlitwy, edukacji i ochrony europejskiego dziedzictwa. Wiele, wiele więcej nie chcę Państwu zdradzać. Zachęcam do tego, aby właśnie albo posłuchać, albo przeczytać radiowarszawa.com.pl. Tam te umbryjskie źródła duchowości Europy się znajdują. Nie trzeba wcale jechać do Włoch, żeby je poznać.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A my na razie wyjeżdżamy na warszawskie ulice. Warszawskie ulice 4 na 12 korkometry dla Warszawy, więc troszkę lepiej. Jak patrzę na mapę, to most generała Stefana Grota Robeckiego już zdecydowanie mniej się korkuje, więc bardzo się cieszę z tego powodu. Tylko korkuje się w stronę Brudna i tak jak mówię, już troszkę mniej. Tak samo widzę, że Wisłostrada też już trochę mniej, chociaż jeszcze trochę wybrzeże Kościuszkowskie stoi. Jeżeli chodzi zaś z centrum Warszawy, to do Otwocka 38 minut, do Piaseczna 39 minut, do Łomianek 35 minut, do Pruszkowa 33 minuty i do Marek 40 minut musimy poświęcić, aby się dostać. Szerokości, bezpieczeństwa i cierpliwości Państwu życzę jak zawsze.

Sylwia Grzeszczak, Och i Ach, wybrzmiało 8 minut przed godziną 18 na antenie Radia Warszawa, a już teraz The Real Thing, You to Me Are Everything, piękny rym, i tak troszkę zmieniamy klimat.

0: Radio Warszawa na lato.
1: Dobrze słuchać.
2: Ile razy jeszcze mam wspominać ciebie z tamtych dni, gdy biłem się o przyszłość. Czułem się, jakbym był sam.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Michał Szczygieł i utwór Zapomnij, a ze mną o jakieś rbnięcie przepiękne, uśmiechnięty, wypoczęty,
2: najlepsza kawa na świecie
1: opalony.
2: Smakuje najlepiej w radiu.
1: Wojciech Dąbrowski.
2: Jestem, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Witam serdecznie.
1: Tęskniłeś?
2: 4 minuty, zdecydowanie tak. Dlatego już tu wróciłem, przydreptałem, pędziłem jak szalony przez te warszawskie korki, utrudnienia i
1: aż takie korki? Ja mówiłam, że nie ma tych korków tak dużo.
2: Ale na mojej trasie zawsze są korki, bo ja jadę Aleją Solidarności, a tam jest remont, wieczny remont w Alei Solidarności jest i zawsze się tworzą jakieś korki. Ja nie mówię, że jakieś gigantyczne, bo dzisiaj rzeczywiście nie było jakichś takich strasznych. Masz rację. Dobre informacje miałaś. Ale w Alei Solidarności w okolicach Jana Pawła jest te słynne przewężenia, zmiany, nie wiem jak to nazwać, remont.
1: No remont, po prostu remont.
2: Stoimy, no.

0: spacery po lesie i pyszne late. Może na wynos? Latem marzenia się spełniają. Orzeźwiające late na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14 na antenie Radia Warszawa. Zapraszam, Zofia Kozorawska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
3: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 18.
4: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Mężczyzna podejrzewany o morderstwo 53-letniej kobiety w Warszawie przyznał się do winy. Ciało zamordowanej znaleziono w weekend podczas asysty policyjnej udzielanej byłej partnerce 32-latka przy wejściu do jego mieszkania na Ochocie. Mówi komisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.
5: Zostali między innymi dużą taką torbę bagażową. Niestety wewnątrz tej torby były zwłoki, jak się później okazało, kobiety 53-letniej. Zarówno ona, jak i sprawca, który kilkadziesiąt minut po tym fakcie został ustalony i zatrzymany, to Polacy.
4: Za zabójstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. 18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej ma swój sztandar. Uroczystość przekazania symbolu jednostce odbyła się na Placu Zamkowym. Uczestniczył w niej prezydent Karol Nawrocki, który podkreślał, że mimo początkowej krytyki wielu osób, dziś nikt nie ma wątpliwości co do potrzeby funkcjonowania WOT-u.
6: Dzisiaj jesteście tego najlepszym dowodem, bowiem Polacy nie zadają już sobie dzisiaj pytania, czy potrzebne są Wojska Obrony Terytorialnej i terytorialiści. Dziś to widzą za sprawą 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej. Przyglądając się temu, co udało Wam już się zrobić, panie pułkowniku, drodzy żołnierze, jesteśmy jako naród po prostu głęboko wdzięczni.
4: Na wręczonym dziś sztandarze znalazły się m.in. herb miasta stołecznego Warszawy, znak Polski Walczącej i symbol nawiązujący do patronki stolicy, Matki Bożej Łaskawej. Zakończył się audyt w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jego wyniki wpłynęły dziś do stołecznego ratusza, poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
7: Pozwolicie Państwo, że ja się z nim zapoznam i dosłownie w przeciągu najbliższych dni, prawdopodobnie w środę, zaprezentuję Państwu te wszystkie wnioski, które z tego audytu płyną oraz oczywiście również rekomendacje.
4: Audyt powstał po tym, jak ujawniono nieprawidłowości i nadużycia na szpitalnym oddziale ratunkowym i w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Ile osób na Mazowszu ma 100 i więcej lat? Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia takie informacje. Osoby w tym wieku otrzymują specjalne świadczenia emerytalne. W województwie to 736 osób. Najwięcej z nich mieszka w Warszawie.
8: 607 osób pobiera to świadczenie z warszawskich oddziałów ZUS-u. W tym dla 474 kobiet i 133 mężczyzn. Najstarsza osoba, która pobiera świadczenie honorowe z warszawskich oddziałów ZUS-u, to kobieta, która ukończyła 108 lat.
4: Informuje Wojciech Ściwiarski z mazowieckiego oddziału ZUS-u. Pikniki dla rodzin w Warszawie. Związek Dużych Rodzin 3+ organizuje weekendowe spotkania w różnych częściach miasta. Ostatni odbył się wczoraj w Wesołej. Zarówno najmłodsi, jak i starsi mogą liczyć na wiele atrakcji, takich jak zabawy, animacje czy przedstawienia. Chcemy wyciągnąć rodziny z domowej codzienności, mówił w poranku z Radiem Warszawa animator rodzin Jacek Stec.
9: My możemy te relacje budować, a my jesteśmy ze Związkiem Dużych Rodzin naszymi piknikami po to, żeby tak przyjść, powiedzieć, dobra, to idziemy na piknik, a potem tak wychodzi, że my ten czas możemy już nie na samym pikniku, ale razem spędzamy. Czy to w tej grze terenowej, czy gdzieś wymyślamy te nasze odpowiedzi. Czasem się ścieramy, czasem różne jakieś pomysły są, dzieci przeciwko rodzicom, przeciągamy się liną i staramy się budować te relacje w taki zdrowy, też tradycyjny sposób.
4: W organizacji pikników uczestniczą też lokalne instytucje.
9: Mamy partnerów, którzy są właśnie często bardzo jakimiś lokalnymi organizacjami, czy to stowarzyszeniami, czy fundacjami, czy bibliotekami, miejskie żłobki. Naprawdę bardzo dużo organizacji lokalnie nas wspiera. One pokazują, w jaki sposób się bawić, pokazują, że są na tym miejscu.
4: A następny piknik Związku Dużych Rodzin 3+, w niedzielę o 11 w ogródku Jordanowskim przy ulicy Odyńca na Mokotowie.

0: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
1: A w pogodzie? No jak to w sierpniu w Polsce, choć to tak nie zawsze się sprawdza. 29 stopni prawie w tym momencie w stolicy, to jeśli chodzi o temperatury w naszym kochanym mieście, jeśli chodzi o okolice, no to podobnie. 29 Sękocin, Pruszków, Ołtarzew, Laski, Łomianki, 28 Legionowo, Wieliszew, Radzymin, 28 także Mińsk Mazowiecki. Jeśli chodzi o ciśnienie, tu powolutku w dół, 1003 hektopaskale na chwilę obecną. Pięć minut i 25 sekund po godzinie 18. Dobry wieczór. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i oczywiście zapraszam po 18 na antenie Radia Warszawa. Przywita Państwa Whitney Houston. Ja już przywitałem, ale jeszcze muzycznie. Przywita Whitney Houston. Zajrzymy na Stołeczną ulicę. Będzie dobre słowo. Będzie także między innymi grupa Tilaf w duecie z kim? Zobaczymy.

0: 13 minut po godzinie 18. Wielu utrudnień niemal jednak w kilku miejscach musimy spodziewać się kilkuminutowych, a nawet kilkunastominutowych postojów. Między innymi stoję z 8 od Wazurowej w kierunku Mickiewicza, ciasno na Okopowej, tu kierunek rondo zgrupowania AK Radosław. Solidarności od Placu Bankowego w kierunku Pragi, korek. Przypominam, lewy pas do lewoskrętu, tam tylko przed, tuż za Placem Bankowym. Towarowa w kierunku Placu Zawiszy, Alei Jerozolimskiej na odcinku od Łopuszańskiej do ronda Zesłańców Syberyjskich w obu kierunkach. Dziś podobno ma tam być już zdecydowanie łatwiej, także łatwiej ma być przy Dworcu Zachodnim, choć lekko się kurkuje cały czas. Prymasa Tysiąclecia i rondo Zesłańców właśnie. Tunel Wisłostrady w kierunku Żoliborza. Tu także napotkamy na utrudnienia. Utrudnienia także na Płoczyńskiej w kierunku Błonia, prawie godzinę drogi. No i jeszcze Puławska w kierunku Piaseczna. Także Aleja Krakowska w kierunku Nadarzyna lekko się kurkuje, ale da się jechać, bym powiedział.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 20 minut po godzinie 18, to jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. No to także dobre słowo musi się pojawić, oczywiście papieża Leona XIV. Zapraszam.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 71 i 72. Zasada pomocniczości. Zasada pomocniczości ma szczególne znaczenie w kontekście rewolucji cyfrowej. Tutaj wyższym szczeblem nie jest państwo, lecz każdy duży podmiot gospodarczy i technologiczny, który faktycznie wywiera wpływ na warunki życia wspólnego. Poziomem przejmującym kompetencje, dane i zdolność decydowania stają się przedsiębiorstwa i platformy, określające warunki dostępu, zasady widoczności treści, formy relacji, a nawet możliwości ekonomiczne. Pomocniczość domaga się, aby procesy te nie były narzucane z góry w sposób nieprzejrzysty i jednostronny, lecz by były ukierunkowane na dobro wspólne dzięki przejrzystości, odpowiedzialności i rzeczywistym formom uczestnictwa, takim jak niezależne audyty, przejrzystość algorytmów, sprawiedliwy dostęp do danych i środki odwoławcze. W tym kontekście państwa i instytucje ponadnarodowe są wezwane do zapewniania sprawiedliwych norm i skutecznych zabezpieczeń, aby wspólnoty lokalne, ciała pośrednie, szkoły, uniwersytety oraz rzeczywistości kościelne i stowarzyszeniowe mogły mieć głos i wnosić swój wkład w rozeznanie decyzji wpływających na życie osób, na pracę, dostęp do usług, zarządzanie danymi i środowiska cyfrowe. W decyzjach dotyczących przepływów ekonomicznych i platform cyfrowych, w zarządzaniu danymi i algorytmami nie można dopuścić do tego, by nieliczne podmioty samodzielnie wyznaczały bieg procesów. Konieczne jest budowanie takich form współpracy, które uszanują różne poziomy wspólnoty światowej i uczynią je współodpowiedzialnymi za dobro wspólne.

0: Grupa BAM na 106.2 FM. Mamy 34 minuty po 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: I przy dobrze pięknie świecącym słońcu dodam jeszcze, w lipcu, jak wiemy, nie zawsze ta pogoda taka piękna była dla nas. No ale w sierpniu może to dla tych, którzy pielgrzymują na Jasną Górę, Pan Bóg okaże się łaskawy. W tym miesiącu bowiem zapowiedziano przejście na Jasną Górę 193 grup z 80 tysiącami pątników. W lipcu dotarło 45 grup, było w okolicach 10 tysięcy osób, a kulminacją pielgrzymek będą dni poprzedzające święta. Te maryjne, te największe. W niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, przypomnę, 15 sierpnia i Matki Bożej Częstochowskiej dnia 26 tego miesiąca. Zgłoszone na sierpień grupy są w większości piesze, ale także będą m.in. takie, które przyjadą na rolkach czy na rowerze. Z Warszawy jedzie taka na rowerze, o czym jeszcze będę mówił. Pierwszą dużą grupą, jaka dotarła w sierpniu, jest 34. Piesza Pielgrzymka Legnicka. 500 pątników pokonało trasę liczącą prawie 300 km. No to tak mniej więcej jak z Warszawy, a kolejne kilkaset ostatni etap. W sumie przybyło dziś w południe prawie 900 osób. Do pielgrzymek na pewno jeszcze będziemy wracać w Radiu Warszawa, no bo to piękny zwyczaj wędrowania do Matki Najświętszej.

0: 13 minut pozostało do godziny 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Powiem tak, nie licząc weekendów, choć nie zawsze, jestem tam codziennie. Od jutrzejszego poranka przejazd obok dworca zachodniego będzie łatwiejszy i wygodniejszy. Czy jest utrudniony? No jest, bowiem są tam mocno zwężone pasy ruchu, co prawda trzy, ale bardzo wąziutkie. I kierowcy będą mogli znów pojechać, co prawda, po dwóch oddzielnych jezdniach, na których pasy będą, powiedziałbym, normalnej szerokości. Zapowiadają to tramwaje warszawskie, bo przypominam, do dworca zachodniego dowędrował tramwaj. W rejonie budowy tunelu ponownie udostępnione zostaną dwie jezdnie, ale jerozolimskie. Chcą usprawnić przejazd w rejonie dworca zachodniego, a zmiany zostaną wprowadzone dziś w nocy, z poniedziałku na wtorek, czyli 3 na 4 sierpnia. Dziś w nocy tamtędy będę jechał, sprawdzę dla Państwa specjalnie, czy rzeczywiście tak jest. Każdy pas będzie miał po 3,5 metra szerokości.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
2: Ślubuję Ci miłość.
3: Radiowy kurs małżeński.
2: Świadkowie, praktycy i eksperci.
3: W każdą środę o 22:00.
2: Zapraszają.
3: 22:00.
2: Zapraszają Anna Murawska
3: i Paweł Zuchniewicz.

0: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
1: Po reklamie.
2: Minęła 19.
3: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: Dokładnie za rok rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży w Seulu, a dziś zaprezentowano oficjalny hymn tego spotkania. Młodzież z całej Europy czeka w Asyżu na spotkanie z Ojcem Świętym. W kościołach w Azji przybywa inicjatyw inspirowanych encykliką Magnifica Humanitas. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży w Seulu zaprezentowali dziś oficjalny hymn tego spotkania. Podobnie jak w poprzednich edycjach, tak i teraz ma być on nie tylko elementem promocji, ale przede wszystkim wspólną międzynarodową modlitwą młodych ludzi na całym świecie.
5: Autorem hymnu zatytułowanego Confidite, Ego Vici Mundum, Odwagi, Zwyciężyłem Świat, jest młody koreański kompozytor Francis Ji-Yoon Kim. Jego utwór został wybrany spośród ponad 430 propozycji nadesłanych z całego świata. Wkrótce ukaże się polskie tłumaczenie hymnu przygotowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży przy konferencji Episkopatu Polski. Bieżące informacje dotyczące polskich przygotowań i bank ostatnich wolnych miejsc można znaleźć na stronie sdmpolska.pl.
4: Po lipcowym odpoczynku Leon XIV powraca do regularnych spotkań z wiernymi. W najbliższą środę odbędzie się pierwsza po wakacyjnej przerwie audiencja generalna. Natomiast w czwartek papież uda się do Asyżu, gdzie dziś rozpoczęło się franciszkańskie spotkanie młodzieży. Na Ojca Świętego czeka tam 2000 młodych ludzi, przede wszystkim z Europy.
6: Jak mówi brat Luca de Pasquale, jeden z organizatorów wydarzenia, święty Franciszek inspiruje dziś wielu młodych ludzi. Spotkanie w jego mieście ma pomóc powrócić do tego, co stanowi istotę ich życia i spotkać się z Panem Bogiem. Kulminacją festiwalu będzie czwartkowe spotkanie z papieżem. Leon XIV rozpocznie je osobistą modlitwą w Porcjum Kuli, następnie na placu przed Bazyliką Matki Bożej Anielskiej wysłucha świadectw trojga młodych ludzi z różnych części Europy i będzie przewodniczył mszy świętej.
4: W Azji mnożą się inicjatywy inspirowane papieską encykliką Magnifica Humanitas. Dla tamtejszych biskupów papieski dokument jest ważnym punktem odniesienia dla duszpasterstwa i dialogu ze społeczeństwem.
7: Biskupy w Indiach rozpoczęli pracę nad wykorzystaniem encykliki w duszpasterstwie, edukacji i debacie o sztucznej inteligencji. Diecezje organizują seminaria i szkolenia dla duchownych oraz świeckich. Z kolei na Filipinach ogłoszono specjalny rok refleksji nad AI i godnością człowieka, a szkoły wprowadzają zajęcia o etycznym korzystaniu z mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji. W Indonezji Kościół zainicjował międzyreligijną debatę nad sztuczną inteligencją. Inicjatywy inspirowane papieskim nauczaniem organizowane są też m.in. w Wietnamie, Bangladeszu i Korei Południowej.
4: Dziś 125. rocznica urodzin błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dla pielgrzymujących do Rzymu to zaproszenie do odwiedzenia jego kościoła tytularnego, Bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu. Do tej świątyni 28 maja wprowadzono relikwie prymasa tysiąclecia, upamiętniając w ten sposób jego związek z Rzymem i oddanie Kościołowi Powszechnemu.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
2: Trochę ponad 28 stopni w Warszawie, 27 na Ołtarzew, 26 Raszyn, Sękocin, Mroków 24, Żelechów 22,

a 23 w Żyrardowie. 25 Stanisławów, 26 Oleśnik, Linianka. No to tak polataliśmy sobie troszeczkę z pogodą i z temperaturami po Mazowszu. Jeśli chodzi o wilgotność, to urosła do prawie 58%, a ciśnienie spada o 0,3 już w dół, 1002,7 na chwilę obecną. Bez opadów. Ale że nie ma opadów, to nie oznacza oczywiście, że tych opadów nie będzie, bo są takie miejsca także w Polsce, gdzie mogą pojawić się także i burze, o czym jeszcze będziemy mówić. 6 minut po 19, Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. John Gibson już za chwilę rozpocznie nasze spotkanie.

0: Słucham Cię w radio co tydzień, Janna Karwen. Mamy sierpień, a sierpień jak wiemy to miesiąc trzeźwości, o czym warto pamiętać.
1: Sierpień miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Mamy lato zmienne, kapryśne, jesienno-zimowe. Pogoda zmienia się jak nasze nastroje. Człowiek, aby się dobrze czuć, potrzebuje bezpieczeństwa. Potrzebuje coś stałego. Co jest stałego w Twoim życiu? Pieniądze, zdrowie, dobrobyt, uroda? Kiedy tracimy bezpieczeństwo, najważniejszy fundament człowieka, czujemy zagrożenie, niepewność. Czy możemy być pewni, że ciężko zarobione pieniądze zapewnią nam spokój? Czy możemy być pewni, że bezpiecznie wrócimy dzisiaj do domu? Przemierzamy wiele dróg do pracy, do rodziny, do kościoła. Kto nas czeka na tej drodze? Czujemy się bezpiecznie, kiedy możemy wszystko przewidywać, kiedy mamy pewność, że nas nikt nie skaleczy. Polska pisarka Zofia Naukowska w powieści Medaliony wypowiedziała znamienne słowa: ludzie ludziom zgotowali ten los. Co tworzymy każdego dnia? Jaki los sobie i innym ludziom gotujemy? Tworzymy ludzki, przyjazny świat, czy świat wrogi, oparty na wyzysku, poniżaniu? Aby zbudować bezpieczny świat, potrzebny jest człowiekowi trzeźwy umysł, trzeźwe emocje, trzeźwy styl życia. I nie chodzi tu tylko o alkohol. Chodzi o to, jak my na siebie reagujemy. Czym się kierujemy? Popędami, wrogością, rozumem, sumieniem, kulturą? Czy my potrzebujemy trzeźwości? Co robisz w sierpniu, abyś był bardziej bezpieczny? Dwie małe dziewczynki bawiły się w piaskownicy. Jedna z nich powiedziała: ja będę panią, a ty będziesz służącą. Rozdała rolę. Ta druga się oburzyła. Dlaczego ja mam być służącą? Bo ty jesteś głupia, bo ty masz biednych rodziców. To nieprawda, odpowiedziała koleżanka. Moi rodzice mnie kochają, codziennie mnie całują, tulą, robią krzyżyk na czole. Dziewczynki licytowały się, kto jest ważniejszy, bogatszy, piękniejszy. Przechodziła obok piaskownicy starsza kobieta. Zapytała dziewczynki, czy któraś z nich jej pomoże przejść na drugą stronę chodnika, bo źle widzi. Jak myślisz, która dziewczynka jej pomogła? Bogactwo, władza, pieniądze nie pomagają. One często zniewalają, odbierają wzrok, rozum, zamykają serce. Czasem trzeba dużo stracić, aby odzyskać rozum, wzrok i serce. Biedny widzi dalej, czuje mocniej, żyje prawdziwiej. Sierpień miesiącem trzeźwości. Czy potrzebuję trzeźwości? Ja sam? Moja rodzina, mój dom, moje małżeństwo, moje dzieci.

0: 22 minuty po godzinie 19. Tu Radio Warszawa.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część pierwsza. Ryba. Logo dla odważnych.
2: To, co powiem, będzie oczywistością w dzisiejszych czasach. Każda firma chce mieć swój znak, swoje logo, swoją nazwę. To są kolosalne pieniądze, jak Państwo się orientują. Za jakiś tam znaczek naruszony przez inną firmę można mieć wielkie kary. Ja byłem świadkiem wybierania logo dla Lardia. To nie wiedziałem, że dyskusja nad jedną literą, nad jedną kropką może zająć pół dnia i toczyć się o honorary jakieś tam autorskie, ogromnej stawki. Oto idzie wielka walka, żeby być widocznym, czy to przez głos, czy przez znak, czy przez zachowanie. Całe firmy wydają na to miliony dolarów. No i to są firmy, które toczą, właśnie pilnują, żeby nikt nie złamał tu prawa, żeby nikt nie wykorzystał, żeby nikt sobie nie przywłaszczył. Nieraz procesy trwają latami. Ale są ludzie, którzy umiarkowanie swoją firmę, czy swoją rzeczywistość chcą reklamować. Miałem kolegę, który razem z żoną grał w zespole takim weselnym. I kiedyś powiedziałem, że może was zareklamuję w radiu, że znam taką kapelę fajną, weselną. On mówi, nie trzeba. Mieli zamówienie na 2-3 lata. I wcale mnie nie chodziło, żeby go reklamować. A są firmy, które swoje znaki ukrywają. Jakaś tam masoneria, ja się na tym nie znam, na tych podziemnych, tajnych strukturach, ale wiecie Państwo, że to są bardzo często w historii każdego wieku były znaki ukrywane, były ściśle tajne znaki, które mogli rozszyfrowywać tylko najwyżsi władcy tej struktury. Czy pamiętacie naszego dzielnego Hansa Klossa z J23? Wczoraj o tej porze padał śnieg, deszcz ze śniegiem. Cześć, jestem Hans Kloss. Już się poznali przez hasło, które tylko prawo miał znać jego sojusznik. Ale także chrześcijanie, struktura, która zaczęła powstawać po śmierci Chrystusa, też potrzebowali znaków, potrzebowali nazwy, potrzebowali tego, żeby się rozpoznawać. I robili to na początku bardzo dyskretnie. Dlaczego? Dlatego, że zwróćcie uwagę, proszę Państwa, jak się Pan Jezus z jednej strony dyskretnie, chociaż bywały momenty, że zrobił fajerwerk nieprawdopodobny swoim cudem, jak nakarmienie 5000 ludzi. Ale nie było innego sposobu. Trzeba było to zrobić tak, jak On to zrobił. Natomiast bardzo często po uczynieniu cudu jest napisane w Ewangelii, że szybko wsiedli do łodzi i odpłynęli. Dlaczego szybko wsiedli do łodzi? Przecież teraz był najlepszy moment, żeby bić brawo, żeby pokazywać swoją potęgę. Ale Jezus właśnie wiedział, co im grozi. Pycha. I zaraz po takim wielkim uczynku, kiedy ich całowali po rękach i po nogach, kazał zwiewać stąd, bo było niebezpieczeństwo. Nie to, że tłum im coś złego zrobił, bo tłum ich uwielbiał. Tylko dlatego, żeby nie wpadła im do głowy, do serc pycha. Jezus był dyskretny, chodził nieraz w ukryciu. Zakazywał tym, których uzdrawiał, żeby rozpowiadali o Nim. Ale to się jednak wszystko roznosiło, tylko powoli się rozchodziło. Chociaż, o ile pamiętam, w III wieku 10% ludności cesarstwa to byli chrześcijanie. No to teraz 10% ludzi chodzi w Warszawie do kościoła. A nie mieli wtedy wydawnictw katolickich, nie mieli radiostacji, nie mieli struktur, kurii, uczelni. Po prostu sąsiadca sąsiadce mówił o Jezusie, sąsiad sąsiadowi mówił o Jezusie. I powtarzam, po 3-4 wiekach było już 10% cesarstwa ludności to byli chrześcijanie. I musieli mieć znaki rozpoznawcze. Padło na rybę. Na rybę, która była dla nich wygodnym znakiem, przede wszystkim z tej istoty, że pokazywała wodę, rzeczywistość chrztu i rybę, która jest w tej wodzie i jej świetnie się tam czuje. Chrześcijanie to jest człowiek, który się utopił i jest mu bardzo dobrze. Chrześcijanie są to ludzie, którzy są już po swoim pogrzebie. Czy Państwo macie świadomość, że my jesteśmy po swoim pogrzebie już? My nie żyjemy dla świata. Powinniśmy po prostu mijać świat i go nie zauważając. I właśnie ryba jest taką rzeczywistością podwodną, której jest dobrze w tym świecie wody. Nam też powinno być dobrze w świecie wody. Mi się tak bardzo spodobało, jak ksiądz Maliński, Mirosław z Wrocławia, powiedział: facet, masz tak zrobić, żeby twoja żona lubiła być w ciąży. Że to jest strasznie fajne być w ciąży, że to wszyscy się kłaniają, adorują. Masz się o to postarać. I Jezus mówił do rybaków. On tą tematykę rybną, że tak powiem, jakoś naznaczył. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Przejętego Piotra pocieszał: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Pamiętajcie, że to było dla nich wspaniała zapowiedź, bo jezioro, akweny wodne były czymś niebezpiecznym w oczach Żydów. To był świat demonów. I wyciągnąć kogoś z tego, to było wyciągnąć go ze świata demonów. Wyciągnąć z otchłani wody, w tym znaczeniu z otchłani grzechu.

0: Sam dla Ciebie zaśpiewał między innymi Janusz Radek, ale także był tam i Piotr Rubik czy Małgorzata Markiewicz. 35 minut po 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Pogoda i pewne zjawiska pogodowe nad Polską. Wieczorem 12 sierpnia, to trochę jeszcze czasu pozostało, no ale już niedużo. Księżyc zasłoni tarczę słoneczną nawet w 80%, a zjawisko zbiegnie się z tak zwaną złotą godziną. Takiego zaćmienia słońca Polska nie widziała od 27 lat. No nie widziałam. Jak zobaczy, jak nie będzie chmur. Dzięki temu spektakl na niebie może być wyjątkowo efektowny. Choć jego obserwacja będzie oczywiście wymagała zachowań pewnych zasad bezpieczeństwa. No pamiętajmy, patrzenie prosto w słońce to nie jest nic mądrego, bym powiedział, dobrego. No chyba, że ma się odpowiednie okulary, ma się odpowiednie narzędzia ku temu. Częściowe zaćmienie słońca nad naszym krajem to nic nadzwyczajnego. Raz na kilka lat zdarza się, a księżyc znajduje się między Ziemią a Słońcem, zasłaniając w spektakularny sposób jej tarczę. W sierpniu również dojdzie w naszym kraju do częściowego zaćmienia słońca. Będzie ono jednak inne, bo w grę wejdzie jeszcze jeden decydujący czynnik. Takiego zaćmienia nie było już od ponad 27 lat. Kiedy? Wszystko za sprawą pory dnia, w której dojdzie do zaćmienia. Zjawisko w Polsce rozpocznie się wieczorem około godziny 19:10, a jego kulminacja nastąpi około godziny 20:00. Oznacza to, że jego efekt zostanie spotęgowany i będzie o wiele łatwiejszy do obserwacji. No bo nie dość, że zaćmienie, to jeszcze zachód zaćmionego słońca.

Taki otwór tylko tak, że Radio Warszawa na 106,2 FM, a może i tylko i wyłącznie rok 1986, Bananarama w Radio Warszawa oczywiście, za 11,5 minuty, godzina 20.

0: za minutę 20.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Wyobraź sobie. Góry, cisza, pełne słońce. Leżysz na trawie, słuchasz śpiewu ptaków, a wokół ciebie spokojnie pasą się owce.
3: W prawdziwym życiu zawsze w końcu pojawia się jakiś wilk. Problem, kryzys, moment, w którym wszystko się sypie, a całe stado się rozbiega.
4: I wtedy właśnie potrzebny jest pasterz. Taki, który nie szuka najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, tylko zostaje do końca.
2: Bo dobry pasterz oddaje życie za swoje owce.
3: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Formujemy pasterzy, na których można polegać.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Rok 1956 i 2026. 70 lat.

0: Bierność lekarzy, czy to realny problem? Polecam sieci Jacek Karnowski.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Po reklamie.
4: Minuta po godzinie 20. Robi się oczywiście coraz chłodniej, jak to wieczorem każdego dnia. 28 stopni w Warszawie na chwilę obecną, 27 Raszyn, Sękocin, Piaseczno, Otwock, Celestynów. Jeśli chodzi o dzisiejszą noc, to będzie chłodniej, aczkolwiek powiedziałbym tak, dramatu nie będzie, bowiem dwie cyfry. 19 stopni w najchłodniejszym momencie, jutro w ciągu dnia nawet 32 i dużo słońca, choć według synoptyków może pojawić się także deszcz. Niewielki, ale jednak. Do deszczu i burz jeszcze wrócimy w dniu dzisiejszym, o tym będę mówił, bowiem burze nad Polską są i to całkiem intensywne. Poniedziałek, 3 dzień sierpnia, Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie. Karo Emerald już za chwilę. O nocy takiej jak ta będzie także m.in. Bledka czy Krzysztof Krawczyk. Będzie także Czasto Miłość, czyli ABC Społecznej Krucjaty Miłości.

Mieszkańcy województwa łódzkiego mogą teraz sobie zaśpiewać, że nie za bardzo lubią poniedziałek, I don't like Mondays, bowiem tam największe burze w tym momencie, wyładowania i grzmoty, tak w trójkącie Skierniewice, Łódź, Tomaszów, Mazowiecki, grzmi dosyć intensywnie, choć w samej Łodzi jeszcze nie. A jako, że wiatr w tym momencie jest północno-wschodni, no to raczej do Warszawy to nie dojdzie, choć wszystko się może wydarzyć.

0: 20 minut po godzinie 20.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 6. Działaj na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.
2: Myśl, słowo i teraz czyn.
3: Trzeba nam działać, nie tylko myśleć i gadać, ale przede wszystkim trzeba przejść do działania.
2: Przejść do działania. Co to będzie znaczyło? Bo mamy takich ludzi, którzy dużo myślą.
3: Tak, nazywamy ich melancholikami, prawda? On tak sobie siądzie i myśli. Zanim coś zrobi, to ta żona pół roku się naczeka, żeby on przykręcił tą śrubkę, prawda? Na przykład.
2: Tak, ale mamy też takich, którzy bardzo dużo mówią.
3: O, ludzie,
2: i mają projekty na przyszłość i snują plany poprawy świata i plany tego, jak ten świat można ulepszyć i jak to będzie cudownie.
3: Tak, to są zaklinacze i wróżbici chyba tacy właśnie. Dużo gadają, ale to nic nie wnosi w życie poza to, że wypełniają czas antenowy ludziom w uszach, prawda? Cały czas tylko słowo, tylko gada i gada. No weź ty coś zrób, chłopie, a nie tam, nie tylko chłopie, ale w ogóle też kobieto, prawda?
2: I o nas też by można tak powiedzieć, że my tylko gadamy w kółko.
3: Można by było tak powiedzieć, gdyby nas oceniano tylko pod względem tego, że nagrywamy tą audycję, ale to chyba nie jest jedyny nasz czas, prawda? To
2: tylko... No oczywiście.
3: No właśnie. Nie,
2: chodzi mi o to też trochę, że to, co my robimy, to także jest działanie. Bo pojawił się pewien projekt, potem były rozmowy, a teraz przeszliśmy do czynu i mamy to.
3: No robimy. I tak, nagrywamy, zajęliśmy swój konkretny czas i tak samo powinno być w naszym życiu. Czyli generalnie można oceniać ludzi troszeczkę, z którymi współpracujemy poprzez to, czy on tylko siedzi i myśli, czy on rzeczywiście tylko siedzi i gada na przykład. Ale czy on rzeczywiście zmienia rzeczywistość? No oczywiście filozofowie by powiedzieli, że swoim gadaniem dużo zrobili. Natomiast ważne jest to, by w życiu codziennym przechodzić od tych słów, od tych myśli, od tych pewnych projektów do strategii, które się realizują w naszym konkretnym działaniu. Czyli coś zrobię rękami, gdzieś pójdę nogami, coś konkretnego właśnie pomogę drugiemu człowiekowi, czyli w końcu coś zrobię, co zmieni pewien krajobraz, który mnie otacza.
2: Ale w przypadku filozofa, czy osoby, która dużo myśli, no to takim działaniem mogłaby być książka, którą przecież też ci ludzie piszą, no i to już jest konkretne działanie też. Więc nie chodzi o to, żeby te działania były całkowicie pozbawione słów i że chodzi nam na przykład, nie wiem, tylko o to, że teraz praca fizyczna, praca, którą wykonujemy rękami, to może być równie dobrze praca intelektualna, ale chodzi o to, żeby od myśli i od słów przejść do działania, bo przecież do tego zachęca nas nasz przewodnik tej drogi.
3: Oczywiście, kardynał Wyszyński.
2: Kardynał Wyszyński. No właśnie, no bo on był człowiekiem czynu. To chyba w prosty sposób można by stwierdzić, no bo nawet ten czas, o którym się często słyszy, który spędzał uwięziony, przecież był wypełniony działaniem.
3: Nie jestem do końca pewien, ale to właśnie wtedy powstała 9-letnia nowenna odnowy narodu. No to jest właśnie ten jego sposób na to, że z jednej strony myślał i my do tego też zachęcamy. Zresztą też o tym, żeśmy mówili, kardynał Wyszyński o tym mówił, myśleć, właśnie dzielić się tym, rozmawiać, ale później niech to przejdzie na jakieś konkretne czyny. To jest po prostu bardzo istotne. Ja powiem szczerze, no nawet z wiarą tak jest, że mówimy, że wiara bez uczynków jest martwa. Samą ideą, którą noszę w głowie, jeszcze jest mało, prawda? To, że mówię, że wierzę, nie żyję, nie chodzę do kościoła, nie przyjmuję komunii świętej, no to właśnie, no to co to za wiara? Ale to tak samo w małżeństwie, kiedy jesteśmy w relacjach. On mi mówi, że mnie kocha, proszę księdza, ale jak trzeba wyrzucić śmieci, to on mówi, mecz oglądam, nie? No właśnie jakby koniec z tym gadaniem, koniec z tym myśleniem, przejdźmy do działania, zróbmy coś konkretnego. To jest dzisiejszy nasz flow, to jest po to, żeby się zapytać, co ja autentycznie takiego robię swoim czynem, swoimi rękami, swoimi nogami, swoim działaniem, że zmieniam tą rzeczywistość. Podleję kwiatki, poodkurzam dom, pójdę do sklepu.
2: I może też, żeby mniej czasu marnować na takie pustosłowie, bo ja mam z tym problem często, że łapię się na tym, że gadam i już powstał plan odnowy świata całego, tylko, że brakuje tego kolejnego kroku. I marnuję dużo czasu na tym, żeby gadać, a potem nic z tego nie ma. I potem mam takie poczucie, że znowu zmarnowałem. zmarnowałam.
3: No ja powiem, być może powtórzę modlitwę, która mi towarzyszy i która jest bardzo ważna. Boże, użycz mi pogody ducha, abym zgadzał się z tym, czego zmienić nie mogę, odwagi, żebym zmieniał to, co zmienić mogę i mądrości, żebym odróżnił jedno od drugiego. Kiedy przechodzimy i stajemy pod ścianą, że widzimy, że mamy super dużo różnych idei, różnych pomysłów, to w pewnym momencie, kiedy te aplikacje z pomysłami sobie pootwieramy, pogadamy, pomyślimy, kolejne pytanie, które sobie trzeba zadać. Co teraz mogę z tym zrobić? I działam.
2: Co teraz mogę z tym zrobić? I to jest, myślę, to ważne pytanie, które będziemy sobie stawiać razem z prymasem Wyszyńskim, bo on każdego dnia, ja w jego głowie nie byłam oczywiście, ale tak myślę, że to pytanie gdzieś zawsze padało. Co ja dzisiaj zrobię? Jak wykorzystam ten czas w 100%?
4: Czas to miłość.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: To był 3 sierpnia, trzeci dzień sierpnia 1901 rok. Mija właśnie 125 lat od urodzin błogosławionego księdza Stefana Wyszyńskiego. Główne obchody rocznicy odbyły się oczywiście w Zuzeli, czyli miejscu jego urodzenia i dzieciństwa. Przyszły prymas Polski przyszedł na świat właśnie 3 sierpnia 1901 roku. Tego samego dnia otrzymał sakrament chrztu w kościele parafialnym pod wezwaniem przemienienia pańskiego, a główne obchody rocznicowe odbyły się w parafialnym kościele Przemienia Pańskiego. Centralnym punktem obchodów była msza święta sprawowana w samo południe. Liturgii przewodniczył ksiądz prałat Ryszard Niwniński, który święcenia kapłańskie przyjął w dniu pogrzebu błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, o czym już mówiliśmy o tych obchodach, o tym wyjątkowym święcie w Radiu Warszawa. Więcej wiadomości z życia kościoła jeszcze dziś przed godziną 21:00.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: I teraz taka ciekawostka medyczna, bym powiedział, ale prosto od serca płynąca. Nagranie z gabinetu USG w Ontario, to daleko za Wielką Wodą w Kanadzie, błyskawicznie obiegło media społecznościowe, pokazując niezwykłą reakcję jeszcze nienarodzonego człowieka na głos rodzica. Gdy ojciec nachylił się do brzucha żony i wypowiedział kilka ciepłych słów, na twarzy nienarodzonej dziewczynki pojawił się wyraźny uśmiech. To, co miało być rutynową kontrolą, stało się dla rodziny i personelu medycznego dowodem na niezwykłą wrażliwość życia w łonie matki. Bo to życie człowieka, to jak inaczej mogłaby zareagować

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Kiedy miał 9 lat, wybuchło powstanie warszawskie.
2: Ustawili nas pod murem, jakieś 30 metrów przed nami, i rozkładali karabin maszynowy. Ładowniczy wyjmował taśmy i ładowali w ten karabin.
1: Jerzy Zawadzki, który cudem uniknął śmierci podczas rzezi Woli. Jutro po 22 będzie moim gościem w audycji Wywiad z Człowiekiem. Audycja finansowana jest przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym sieci mocarstwowe plany Ukrainy. Kijów uważa, że po wojnie będzie dyktował warunki, a także pazerność lekarzy. Czy to realny problem? Polecam sieci Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.
4: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Opublikowany został hymn przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Seulu. O tym z Watykanu mówi Piotr Kowalczuk.
5: Odwagi, zwyciężyłem świat. To tytuł kompozycji koreańskiego muzyka Francisa Jiyuna Kima, zainspirowanej słowami z Ewangelii Świętego Jana. Została wybrana w konkursie spośród ponad 400 propozycji, w tym ponad 300 spoza Korei. Utwór trwający ponad 4 minuty śpiewany jest w kilku językach. Światowe Dni Młodzieży w Seulu będą trwać od 3 do 8 sierpnia przyszłego roku. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
6: To się dzieje w Kościele.
4: Pozostajemy w temacie. We wrześniu rusza projekt edukacyjno-formacyjny, który ma przybliżyć ideę Światowych Dni Młodzieży i przygotować młodych do ich kolejnej edycji, która odbędzie się właśnie w Seulu w 2027 roku. Inicjatywa Krajowego Biura Organizacyjnego SDM będzie realizowana w siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski w Warszawie. Ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Światowych Dni Młodzieży, powiedział Katolickiej Agencji Informacyjnej, że celem projektu jest podtrzymanie świadomości o świętym Janie Pawle II w młodym pokoleniu. Wyraził nadzieję, że wejście w ideę Światowych Dni Młodzieży umożliwi uczestnikom ich rozwój w Kościele poprzez zaangażowanie się w różne wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia oraz życie na parafii. Projekt będzie realizowany w dniach od 4 września do 16 października w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Grupy liczące do 50 uczestników przyjmowane będą po wcześniejszej rejestracji przez dedykowany formularz. Zgłoszeniowy.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Organista sanktuarium w Tuchowie, wyróżniony nagrodą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Srebrna Piszczałka, trafią do doktora Jana Gładysza. Uroczystość wręczenia nagrody była się w Archikatedrze Warszawskiej, poprzedzając koncert z cyklu organu Archikatedry. W imieniu arcybiskupa Tadeusza Wojdy wręczył ją biskup polowy Wiesław Lechowicz.
7: Czuję się zaszczycony tym, iż mogłem tę nagrodę wręczyć, co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że czynię to w imieniu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. A drugi powód, że przekazuję tę piszczałkę na ręce nikogo innego, ale pana Jana Gładysza, którego znam już od kilkudziesięciu lat i sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie nierozłącznie kojarzy mi się z jego osobą.
4: Wyróżniony nie krył zaskoczenia i wzruszenia.
8: Przede wszystkim dziękuję Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Jedynemu za dar łaski, posługi muzyka kościelnego w różnych jego przejawach, dla którego miłość i wiara do Boga i Kościoła była motorem wszelkich działań w czasie mojej ponad 50-letniej posługi jako organisty. Dziękuję za to uhonorowanie i dostrzeżenie mnie, pracownika na muzycznej pańskiej niwie, spośród wielu zacnych muzyków w całej Polsce.
4: Nagroda przewodniczącego, Srebrna Piszczałka, przyznawana jest za wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce i wręczania podczas Międzynarodowego Festiwalu Organ Archikatedry. Najmłodsi z całej Polski przyjadą do Niepokalanowa przed nami. Jubiluszowe 10. spotkanie dzieci organizowane przez redakcję Rycerzyka Niepokalanej. Początek 12 września o 11 w programie Msza Święto oraz wiele atrakcji, mówi siostra Paula Bronisz.
9: Szlak rycerski czy warsztaty robienia różańcy, również możliwość wylosowania intencji, w jakie dzieci będą się modlić, ale też są takie warsztaty mniej związane, powiedzmy, z treścią religijną, jakieś kulinarne czy ceramiczne. To wszystko dzieci, żeby mogły mieć różnorodność, żeby mogły się zaangażować, a jednocześnie gdzieś spotkać się z tymi treściami też duchowymi.
4: Trwają zapisy dla grup i indywidualnych uczestników spotkania, a spotkanie zakończy koncert zespołu Mocni w Duchu Dzieciom. Patronem tegorocznej edycji jest Święty Antoni.

Wśród tak wielu ludzkich dróg, wypełnionych ulic, gwaru i hałasu serc zamkniętych wokół codziennych trosk, tych, którzy nie potrafią albo nie mogą się zatrzymać. Tu w domu u Ciebie, Maryjo, gdy kończy się dzień, wybrzmiewa ufne: jestem, pamiętam, czuwam. To nasze wyznanie, codzienne i wierne, wypowiadane w imieniu swoim i tych wszystkich, którzy Twoją obecność, Maryjo, pamięć o Tobie noszą nie tylko na swoich ustach, ale przede wszystkim w swoim sercu, niosą swoim życiem. Jestem, pamiętam, czuwam. To potrójne zapewnienie ułożone w apelowy hymn jest tak naprawdę odbiciem naszej modlitwy w Twoim sercu, Maryjo, jak w lustrze. Z Tobą dziś jestem, o Tobie pamiętam, przy Tobie czuwam. Z Tobą jestem, choć wiem, że to Ty jesteś ze mną, zawsze. Jesteś ze mną, gdy przychodzi zmęczenie, gdy upadam, jestem słaby, gdy zmartwienia przysłaniają światło nadziei. Moja obecność jest tylko i aż odpowiedzią na obecność Twoją, Maryjo. Jesteś ze mną w swojej cichej wierności, w cichości pełnej pokory, prostoty, pokoju i miłości, która koi i leczy krzywdy i zranienia. O Tobie pamiętam, choć zapomnieć dziś jest łatwiej, prościej, a nawet modniej. Ty, Maryjo, nigdy nie zapominasz. Sercem przenikniętym mieczem boleści pamiętasz nie tylko te chwile, kiedy ból cierpienia przenikał moje ludzkie serce, ale pamiętasz także te wszystkie chwile, gdy krzyż trudności i problemów zaciskał się na

0: moich ramionach. Pamiętasz też każdy najmniejszy, dobry i pełen ciepła odruch mojego serca. Pamiętasz moje wczesne lata i wtedy, gdy stałem na rozdrożu. Pamiętasz każdy lęk i obawę i to, gdy wpatrzony w Ciebie potrafiłem wydobywać z siebie najszlachetniejsze skarby człowieczeństwa ukryte w mym sercu przez Boga. Przy Tobie czuwam, choć wiem, że to Ty czuwasz nade mną. Czuwasz, gdy stawiam każdy kolejny krok na drogach, po których kroczę. Czuwasz, gdy doświadczam radości, gdy dzieje się źle. Czuwasz i z wyrozumiałością spoglądasz na mnie. Czuwasz i będziesz czuwała zawsze. Serce Twe, Maryjo, przez tajemnicę wniebowzięcia bije nadal, bo kochające serce Matki nie ustaje w miłości. Nieustająca Twa miłość czuwa nade mną. Dlatego Tobie pragnę zawierzyć duszę i ciało moje, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem raz jeszcze oddać się Tobie w niewolę miłości. Niewolę, która uwalnia od lęków, otwiera serca i zatrzymuje mnie tutaj, bym mógł w Twojej ciszy odpocząć.
1: Serdecznie dziękujemy księdzu Rafałowi Kilianckowi z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego z Jastrzębia-Zdroju, który ze swoimi parafianami przybył w pielgrzymce pieszej. Dzisiaj, Maryjo, Twoje oblicze mogli ujrzeć pielgrzymi piesi z diecezji legnickiej, a także ci, którzy przybyli w pielgrzymce rowerowej z Mogielnicy, z diecezji rzeszowskiej. Szczególnie chcemy pozdrowić w tej naszej dzisiejszej wieczornej modlitwie siostry salezjanki, które kończą swoje rekolekcje, i tych wszystkich pielgrzymów, którzy dzisiaj tutaj, Matko, mogli się z Tobą spotkać. Modlimy się za Ojca Świętego, naszych pasterzy, Episkopat Polski, arcybiskupa Wacława, naszego ojca generała, ojca przeora, cały konwent jasnogórski, tych, którzy na Jasnej Górze posługują, wszystkich pracowników zaangażowanych w dzieło ewangelizacji. Polecamy Tobie, Maryjo, naszych dobrodziejów, te wszystkie intencje, które każdy z nas tutaj w sercu do Ciebie przynosi. Modlimy się o nowe powołania do służby Bożej i za tych wszystkich, którzy ewangelizują poprzez środki przekazu. Szczególnie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja, a nade wszystko łączymy się z tymi, którzy są przykuci do łoża boleści, za tymi, którzy swoje cierpienia ofiarują w intencji Kościoła. Prosimy Ciebie, Maryjo, o pokój na świecie, o zgodę w naszej ojczyźnie, w naszym domu. Polecamy tych wszystkich, którzy na Jasną Górę zdążają w pieszych pielgrzymkach, o wszelkie potrzebne łaski, błogosławieństwo dla nich. Modlimy się tajemnicą zmartwychwstania Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, jak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo,
2: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo,
4: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, raz jeszcze, Maryjo, zawierzamy Tobie wszystkich nas tutaj obecnych, naszą Ojczyznę w jej intencji, pod Twoją obronę.
3: Dziękujemy się, Święta Boża Wielicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojem nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Księdza arcybiskupa, prosimy o błogosławieństwo.
5: Przed 125 laty narodził się przyszły błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. To o nim święty Jan Paweł II powiedział: takiego prymasa Pan Bóg daje raz na 1000 lat. Zapytajmy się więc na jego wzór. Kto tak kocha Boga i Ojczyznę, jak on, bardziej od własnego serca?

Kończymy już transmisję apelu Jasnogórskiego. Dziękujemy za obecność, dziękujemy za wspólną modlitwę przed cudowną obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Już za chwilę Ewangelia i komentarz. Słowo Boże skomentuje ksiądz Maciej Rafalski. Natomiast o 21.30 nasza wspólna modlitwa Różańcem Świętym. Zapraszam bardzo serdecznie. 512-700-444, 512-700-555, dwa numery będą do Państwa dyspozycji.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Do Jezusa przyszli faryzeusze i uczeni w piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: dlaczego twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych, bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem? Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: słuchajcie i rozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie go czyni nieczystym. Wtedy przystąpili do niego uczniowie i rzekli: czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to słowo? On zaś odrzekł: każda roślina, której nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.
1: Faryzeusze przychodzą dziś do Jezusa z pretensją. Nie pytają o Boga, nie pytają o zbawienie, nie pytają o miłość. Zajmuje ich coś zupełnie innego. Dlaczego uczniowie nie umyli rąk przed jedzeniem zgodnie z tradycją starszych? Jezus wykorzystuje tę sytuację, by przypomnieć bardzo ważną prawdę. Człowieka nie niszczy przede wszystkim to, co znajduje się na zewnątrz, ale to, co rodzi się w jego sercu. Nieczyste słowa, plotki, oszczerstwa, nienawiść, pycha czy brak przebaczenia potrafią wyrządzić znacznie większe szkody niż zewnętrzne zaniedbania. To Ewangelia, która uczy nas uczciwego spojrzenia na siebie, bo łatwo oceniać innych. Łatwo zauważać ich błędy, słabości czy niedoskonałości. Znacznie trudniej zapytać, co dzieje się w moim sercu, jakie słowa wypowiadam i czy buduję innych, czy ich ranię. Jezus nie odrzuca tradycji ani dobrych praktyk religijnych. Przypomina jednak, że wiara nie może zatrzymać się na zewnętrznych gestach. Można wykonywać wiele religijnych czynności, a jednocześnie mieć serce pełne gniewu, zazdrości czy pogardy. A przecież Bóg patrzy przede wszystkim właśnie na serce. Może więc warto dziś mniej zajmować się ocenianiem innych, a więcej troszczyć się o własne wnętrze. Bo to, co nosimy w sercu, wcześniej czy później pojawi się także na naszych ustach i w naszych czynach. A Chrystusowi zależy nie tylko na naszych gestach, ale przede wszystkim na przemianie naszego serca.

0: Tu Rady Warszawa, 106.2 FM, zbliża się godzina 21.30. Już za chwilę zatem rozpoczniemy naszą modlitwę Różańcem Świętym. Zapraszam naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy. Dwa numery telefonów są do Państwa dyspozycji. 512 700 444, 512 700 555. A my modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowa i Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Sztajerwalda. Za Radio Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie prosimy o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii i, odkrywając twórcze ścieżki, budowali wspólnotę. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyń mnie silnym w wierze i zaufaniu do Ciebie. Modlimy się o pracę dla Marty, o dobrego męża dla Mileny, o zdrowie dla Kuby, o nawrócenie Franciszka, Emila i Mileny, o uzdrowienie Igora, Oskara, Moniki, Agnieszki, o zbawienie duszy dla zmarłych świętej pamięci Stefana, Stanisława, Elżbiety, Danuty, Jana, Magdaleny, o zdrowie potrzebne łaski dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły, Włodzimierza, Ewy, Łukasza, Tomasza, Anety, Beaty, Grzegorza z rodzinami. Za konających w tym momencie łaskę nawrócenia dla Rosji oraz Kacpra, Antka, Karoliny, o błogosławieństwo dla małżeństwa Asi i Łukasza, o opiekę Matki Bożej i zdrowie dla mamy, brata Jarka i Edyty. Dziękczynnie za udzielone Boże dary, prosząc o potrzebne łaski dla rodziny Białków, Żołędowskich, Stryjków, Kielaków, Dudów, Makowskich oraz o życie wieczne dla zmarłych z tych rodzin. O szczęśliwy pobyt w Krakowie Patrycji i Marcela modli się brat. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama modlą się rodzice. O łaskę nawrócenia, opiekę Matki Bożej, szczęśliwą operację dla córki Karoliny. O światło Ducha Świętego dla lekarzy. O potrzebne łaski, zdrowie, szczęśliwy wyjazd dla Natalki. Przez wstawiennictwo świętej Rity, świętej Filomeny, o jedność w rodzinie Anny i Łukasza, o uratowanie oka Anny. O pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw, pojednanie i scalenie Anny i Piotra, o łaskę nawrócenia i wiarę, powrót do kościoła dla Macieja, o miłość rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja, o sakrament małżeństwa dla Zuzanny i Marcina, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla pana prezydenta Karola Nawrockiego, o potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o wsparcie i pomoc w decyzjach, łaski Boże, opiekę Maryi dla Kacpra, Lidii, Dariusza, o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka, Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy. O opiekę Maryi i jej dzieci podczas podróży powrotnej do Boga. O radość życia małżeńskiego dla Doroty i Waldka, Anisławka, Darka Justyny, Pawła i Magdy, łaski Boże dla księdza Piotra, o siły i zdrowie dla Kasi, o wszelkie łaski potrzebne dla małego Olafa. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła i o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się także jak zwykle za dzieci poczęte, a nie narodzone. Zapraszam zatem do modlitwy 512 700 444 512 700 555. Pomódlmy się Różańcem Świętym w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, stąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pana z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Pozdrowienie anielskie oznacza początek największych dzieł Bożych w dziejach człowieka i świata. Syn Boży stał się człowiekiem, aby w najwyższym akcie uwielbienia przywrócić całe stworzenie temu, który je uczynił z niczego. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
1: Dzień dobry. Adrianna, Magdalena, Gosia i Zosia.
0: Witam serdecznie i zapraszam. Proszę, pomódlmy się.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, Doprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Adrianno, Magdo, Gosiu i Zosiu, dziękuję za obecność i za modlitwę. Pozdrawiam i spokojnej nocy życzę.
1: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia.
1: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
0: 512 700 444 512 700 555. Druga tajemnica. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Kiedy nawiedzająca Elżbietę nosi w łonie słowo, które stało się ciałem, Maryja w pewnym sensie jest pierwszym tabernakulum w historii, w którym Syn Boży, ten jeszcze niewidoczny dla ludzkich oczu, pozwala się adorować Elżbiecie, niejako promieniując swoim światłem poprzez oczy i głos Maryi. Korzystajmy z tego tabernakulum. Pani Marzena jest razem z nami. Szczęść Boże, witam Pani Marzeno.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: I oczywiście zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Pani Marzeno, za modlitwę.
3: Bóg zapłać.
0: Spokojnie.
3: Jest ktoś na linii, czy mogę jeszcze odmawiać?
0: Jest kolejna osoba.
3: Dobrze, dziękuję uprzejmie.
0: Pozdrawiam,
3: z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444, 512 700 555, tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Za sprawą Ducha Świętego Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. W pełni czasu zstąpił On na Najświętszą Maryję. Moc Najwyższego rozpostarła nad nią swój cień. I tak dokonało się centralne wydarzenie dziejów świata. Jak wielkim przez te tajemnice, przez wcielenie Syna Bożego stał się każdy z nas. Każdy człowiek. Pani Grażyna jest razem z nami. Szczęść Boże, witam Pani Grażyno.
4: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, i jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444, 512 700 555, tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Kiedy zaniosła dziecię Jezus do świątyni w Jerozolimie, aby przedstawić je Panu, usłyszała zapowiedź starego Symeona, że to dziecko będzie znakiem sprzeciwu i że miecz przeszyje także jej duszę. W ten sposób został przepowiedziany dramat ukrzyżowania syna i w jakimś stopniu, w jakimś sensie także zostało zapowiedziane Stabat Mater dziewicy u stóp krzyża. Pani Jadwiga, modli się razem z nami. Szczęść Boże, witam Pani Jadwigo.
5: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Panie Jadwigo za obecność, za modlitwę i za
5: Bóg zapłać i z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Radosne, a zarazem dramatyczne jest opowiadanie o 12-letnim Jezusie w świątyni. Ukazuje się on tutaj w swojej boskiej mądrości i zasadniczo jako ten, kto naucza. Objawienie w nim tajemnicy Syna całkowicie oddanego sprawom Ojca jest zapowiedzią tego ewangelicznego radykalizmu. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w
6: radiu? Szczęść Boże, Bogdan.
0: Daj Boże, Panie Bogdanie, proszę bardzo.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
6: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko,
0: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
6: Dobrej nocy.
0: Bóg zapłać, Panie Bogdanie, pozdrawiam i spokojnej nocy życzę również. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Za 3,5 minuty godzina 22, Szkoła Rut o 22, Radiowy Uniwersytet Teologiczny i Grzegorz Kozłowski. A za uwagę i wspólnie spędzony wieczór w dobrej atmosferze. Dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Samych radości życzę. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Szkoła RUT. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
1: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Witam Was po raz kolejny w Szkole RUT. Dziś moimi gośćmi są ksiądz profesor Marek Tater. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Oraz ksiądz dr Marcin Bodziak. Szczęść Boże.
3: Witam, szczęść Boże.
1: Chciałbym, księża, poruszyć z wami dzisiaj taki problem, który w ostatnim czasie jest palący. Myślę, że ważny jest do tego, żeby go wyjaśnić, ponieważ on jakoś funkcjonuje we wspólnocie Kościoła, jest obecny, jest znany, często budzi różne wątpliwości, różne pytania. I tym problemem, który dzisiaj chciałbym podjąć, jest problem występowania z kapłaństwa. No jest to zagadnienie trudne.

0: który w nas zbudował. Jak poradzić sobie z taką stratą od strony osoby, która jakoś była odbiorcą tych treści?
1: Może zacznę od takiej troszkę uwagi wstępnej, że zjawisko odchodzenia ze stanu duchownego nie jest jakimś zjawiskiem nowym, nie jest nam dla nas zjawiskiem obcym. Ono występowało w Kościele. Przy czym musimy pamiętać, że żyjemy w tej chwili w dobie nieprawdopodobnie rozwiniętej komunikacji mediów i ta wiadomość natychmiast obiega bardzo szybko. Czasami jeszcze na tego typu wydarzeniach się troszkę bazuje, budując wokół tego pewną sensację. Sam problem odejścia oczywiście jest bardzo, bardzo złożony od strony tego odchodzącego. Dlatego, że motywy są dość różne i one są, ta rozpiętość motywów jest bardzo duża. Dlatego trudno jest na przykład pokazać pewne mechanizmy czy tendencje, które by ogólnie wyjaśniały, dlaczego tak się dzieje. Natomiast patrząc od strony tych, którzy mogą przeżywać poważne dylematy po odejściu kogoś takiego. No oczywiście, dopóki ten człowiek, będąc w zakonie, będąc w kapłaństwie, sprawuje sakramenty, naucza, jak najbardziej naucza w imieniu Kościoła, nie ma tutaj co do tego większych zastrzeżeń. Może budzić się pewna, nawet pewne zgorszenie, czy pewna mocna kontrowersja wtedy, kiedy odchodzi. No jak jest z tą zgodnością tego, co mówił i w tym momencie jego postawa osobista? Tu jest między tym, właściwie to jest problem, się rozbija między tym, co mówimy, przekazujemy, a osobistym świadectwem. Czy można powiedzieć, tu się dwie poważne drogi otwierają. Oficjalnego nauczania, występowania, no i odbicie pewnego stanu wewnętrznego zakonnika, kapłana, na ile to, co mówi, przekazuje, pozostaje też w zgodności, na ile jest rzeczywiście odbiciem charakteru jego życia, sposobu jego życia, jego dojrzałości, prawda? Więc może to budzić takie kontrowersje. Spotkałem się wielokrotnie już w moim życiu z sytuacjami, w których ktoś pytał wręcz o ważność sakramentów. Ale pamiętajmy, że to nie są sakramenty księdza, tylko to są sakramenty Kościoła. I to jest właściwy punkt, że tak powiem, wyjścia do rozumowania. Jeśli ksiądz sprawuje sakrament, to nie jest szafarzem, nie jest właścicielem tego sakramentu, dlatego tutaj jest działanie Chrystusa i działanie Kościoła. Także nie ma co do tego jakichś tutaj poważnych wątpliwości. Jeszcze raz powtarzam, może być problem zgorszenia, może być problem niespójności tego i takiego, bym powiedział, no też dyskomfort to chyba złe słowo, ale takiego wewnętrznego zawodu, że to ktoś, kto był autorytetem.
0: No właśnie takie pytania, choćby jak to, no ja pod nim wzrastałem. No ja przy nim byłem, jakby to był mój kapłan, przy którym moja wiara wzrastała.
2: Tak, i tutaj widać to, co ksiądz profesor mówi, te dwa aspekty, że z jednej strony jego nauczanie, które też nie jest jego własnością, tylko jest nauczaniem Kościoła, bo on jest reprezentantem.
1: Znaczy powinno być nauczaniem
2: Kościoła, więc jeśli mówimy na przykład o jakichś pozycjach, o publikacjach, o książkach, o artykułach, także o podcastach, jeżeli one są zgodne z nauczaniem Kościoła, jeżeli są to teksty, posiadają imprimatur, czyli Kościół poświadcza, że tam nie ma błędów teologicznych, to wciąż to nauczanie jest właściwe i aktualne. Tak? Czyli jest to dobro intelektualne, które jest obecne i można z tego dobra korzystać. I to jest ten jeden aspekt, tak? tego nauczania. Natomiast z drugiej strony rodzi się ta trudność, ja bym powiedział, taka emocjonalna, szczególnie jeżeli w tych tekstach dotykał taki czy inny duchowny, no na przykład aspektu wierności swojemu powołaniu, albo no kwestii wierności ślubów. No i teraz pytanie, z jednej strony nauczał, a z drugiej strony w jego życiu to, czego nauczał, jakoś się nie sprawdziło. Nie? Więc mamy takie te dwa aspekty, że z jednej

0: strony jest intelektualna poprawność, zgodność teologiczna, nauczanie Kościoła jest właściwe i w tych publikacjach jest poświadczone, powiedzmy, przez Kościół, a z drugiej strony może się rodzić ta emocjonalna trudność. Jak teraz to przyjąć, skoro w życiu tego człowieka to, czego nauczał, się nie sprawdziło? Natomiast to, że taki czy inny duchowny sam nie sprostał obowiązkom, do których się zobowiązał, nie znaczy, że to, czego nauczał, jest niewłaściwe, niepoprawne. To trochę tutaj przychodzą mi na myśl słowa, które Chrystus powiedział do swoich uczniów. Wykonujcie wszystko, co wam polecą, ale uczynków ich nie naśladujcie. Tak? Czyli nauczanie jest zgodne, głosił wam prawdę, był napełniony Duchem Świętym, bo przecież głosił to z autorytetu i posłannictwa Kościoła w mocy Ducha Świętego. A z drugiej strony, z różnych przyczyn, tak jak ksiądz profesor wspomniał, bo to jest bardzo trudno jednoznacznie powiedzieć dokładnie, jakie to są przyczyny, bo trzeba by tutaj dotykać konkretnych przypadków, sam nie sprostał temu, do czego wzywał. Tak? Przy czym, tak jak mówię, to nie świadczy o tym, że jego nauczanie było błędne, niepoprawne i nie możemy z niego korzystać. Możemy. Natomiast jeżeli się rodzi takie właśnie emocjonalna trudność w przyjęciu tego, bo on był autorytetem, ja przy nim wzrastałem, tak? Jego nauczanie jest właściwe, a jednak sam temu nie sprostał, więc to może rodzić takie poczucie zgorszenia, może trudności teraz w przyjęciu tego przekazu, tak, który wcześniej, kiedy on realizował swoją misję, był bardzo dobry, bardzo taki spójny też z jego życiem, łatwo było to przyjąć, a w tej chwili pojawia się jednak ta emocjonalna trudność, jakaś forma, prawda, oburzenia może, bo teraz też tutaj warto doprecyzować, nie? Co to znaczy zgorszenie? Kiedy mówimy o zgorszeniu, to ktoś staje się gorszy, czyli ja zauważam jego moralne zło i przez to ja sam godzę się na to, że mogę moją moralną postawę rozmiękczyć. Skoro jemu wolno, dlaczego ja nie mogę? Nie? To jest zgorszenie. A z drugiej strony jest oburzenie pewne, tak? Czyli pewne rozczarowanie tym konkretnym człowiekiem, który widać, że nie dopełnił jakoś swojej misji.
1: Tak bardzo jaskrawo na przykład widać na gruncie teologicznym, bo tak zajmujemy się z księdzem Marcinem obydwaj teologią. Ja pamiętam ten rozdźwięk, który powstał w związku z wielkim przyjacielem swego czasu, kardynała Ratzingera, później Benedykta XVI, czyli Hans King, który poszedł własną drogą teologiczną, a był człowiekiem niezwykle zaangażowanym. Pamiętam jego takie dzieło, czytałem go w tłumaczeniu angielskim, bo ponieważ nie znam niemieckiego, Kościół. Znakomita eklezjologia i na przykład na środowisku teologicznym powstaje taki mocny dylemat. To, co pisał przed rozstaniem się z Kościołem rzymskokatolickim, znakomite. Jak teraz powołać się, bo treści są świetne, ale jest taki niesmak, taki właściwie coś tu nie tak jest. Możemy przywołać na gruncie polskim na przykład swego czasu księdza profesora Węcławskiego, prawda? Nazwiska padają, ale właśnie, pozostaje nie tylko na gruncie tych osób, które stykają się, tak jak powiedzieliśmy sobie, rekolekcje, sakramenty, spotkania. Czasami to są jakieś zażyłości ogromne. Ale chciałbym tutaj jeszcze dopowiedzieć jedną rzecz. Kiedyś trochę nosiliśmy się z zamiarem przebadania motywów odejść. Jest to bardzo, bardzo trudne. Łatwo jest pokazać ilości odejść, dlatego że tu statystyki są statystykami. Po prostu tę liczbę można określić na takich czy innych drogach. Ale na przykład motyw, bo trzeba wtedy dotrzeć do kogoś i czy zgodzi się powiedzieć dlaczego. Te motywy są czasami bardzo, bardzo mocno ukryte.
0: Złożone też.
1: Bardzo złożone. One czasami, że tak powiem, do takiej decyzji, ona jest negatywna, ale dojrzewa się jakiś tam czas. To nie jest tak z dnia na dzień, że przestaje mi się to podobać, bo to by było takie bardzo dziecinne, prawda, że te zabawki mi nie odpowiadają, więc je zostawiam. Nie? Ale jest to bardzo poważna rzecz i coś, co w tym człowieku siedzi bardzo mocno i przez długie lata, to nie jest tak, że nie pozostawia śladu.

0: Szkoła Rut.
1: Chciałbym teraz tutaj takie zadać pytanie, jak wspólnota Kościoła może sobie z takim faktem poradzić? Bo jednocześnie jest to oczywiście ten element zgorszenia, kiedy właśnie ksiądz porzuca stan kapłański i ludzie tego nie rozumieją, bo nie mają takiej wiedzy teologicznej, nie potrafią sobie tego wytłumaczyć tak wprost. Po prostu no, na początku jest ciężko, jakieś zrozumienie przychodzi z czasem. Ale właśnie, czy to może być też ten moment odbicia w wierze dla niektórych, jakby utwierdzenia w niej, powodem tego, że właśnie jakby my też jesteśmy narzędziami łaski, prawda? I ten kapłan, który jakoś stracił, powiedzmy, w swoim życiu na tym autorytecie powodem tego, że jego życie pokierował w takim kierunku, a nie innym, jednocześnie może być też jakimś wzmocnieniem. Czy to może być trudna jakaś lekcja, ale czy może być początkiem też wzmocnienia w wierze dla tych, którzy tego doświadczyli z tej drugiej strony?
2: No myślę, że tutaj też to przyjęcie tego faktu odejścia takiego czy innego duchownego też jest związane z pewną duchową kondycją konkretnego wiernego. Jeden odbierze to inaczej, jeżeli na przykład jest ugruntowany w wierze, ma pewną świadomość też i powiedzmy i teologiczną i własne doświadczenie i łatwiej mu zrozumieć, że jakby to nie jest kwestia tylko tego, że ten człowiek jakby pogubił się na ścieżkach, na ścieżkach gdzieś tam swojego życia i zbłądził. Łatwiej mu to przyjąć jakby w kontekście tej pewnego swojego doświadczenia i głębszej wiary, tak? Że takie widzimy już w gronie apostołów, tak? Słabszych ludzi, widzimy Judasza, tak? który wydaje Chrystusa i świętego Piotra, czyli łatwiej je zaakceptować. Nie chodzi mi tutaj o jakby takie utwierdzenie, że zgodę na to, tak? Że to jest normalne, właściwe, tylko łatwiej jest przyjąć człowiekowi ugruntowanemu w wierze pewną słabość, która nie stanie się dla niego powodem do odejścia z Kościoła, czy jakiegoś takiego wewnętrznego może zgorszenia, i jeszcze wzbudzi pragnienie, nie wiem, głębszej modlitwy za kapłanów, albo jeszcze większe czuwanie nad sobą, tak, w przypadku takich ludzi. Większa trudność wydaje mi się u osób, które są w wierze nieugruntowane, tak, i kiedy słyszą o takich czy innych słabościach, skandalach, czy odejściach, to dla tych osób, takich słabszych, tych maluczkich, byśmy powiedzieli, to może być większa trudność, tak, jak im teraz to wyjaśnić.
1: Jak właśnie sytuacja z Chrystusem, gdzie odchodzą uczniowie, zostaje 12, czyli wy chcecie odejść. To też była taka trudna właśnie w ich doświadczeniu właśnie sytuacja, w której słyszą, i oczywiście Piotr wtedy odpowiada, że ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. No ale właśnie, to jest sytuacja, która trochę oczyszcza Kościół?
3: Z pewnością tak, ale ja bym tutaj, bardzo mi się podobała kiedyś myśl kardynała Ratzingera na temat Kościoła, bo wchodzimy tutaj też w rozumienie Kościoła i tych, którzy w tym Kościele są. Czy to się opiera na indywidualnych, osobistych relacjach do człowieka, czy przez tego człowieka, który jest zakonnikiem, jest księdzem, patrzę na Kościół. I kardynał Ratzinger w jednej ze swoich wypowiedzi na temat Kościoła mówi, co to jest Kościół? Święta wspólnota nieświętych ludzi. I my troszkę idealizujemy i upatrujemy, czy oczekujemy od duchownych, żeby byli pewnym ideałem. To jest takie podejście, nawet i na przykład my spotykamy się z takim zarzutem wierzący, będący w Kościele, że ci, którzy są poza Kościołem, często domagają się tak zwanego Kościoła purytańskiego. Wy musicie być absolutnie czyści, nie? Kościół jest dla grzeszników. Kościół jest również dla tych, którzy się pogubili, słabych. No i od razu możemy nawiązać do znakomitej adhortacji, która się wczoraj ukazała, Dilexit Te, widzenia tego ubóstwa. Prawda? Ale chcę tutaj, tak a propos słów księdza Marcina, chcę powiedzieć, że takie jakby dwie opcje. Jedna opcja, obie się opierają na takim doświadczeniu, kogoś, kto mówi o powołaniu. Jeden z księży wczoraj, moich takich bliskich znajomych, mówi, że w podaniu, w którym prosił o przyjęcie do seminarium, napisał, że chce zostać księdzem i chciałbym być takim księdzem jak moi wikariusze. miał znakomity przykład w swojej parafii. To tego człowieka, wtedy młodego chłopaka, zauroczyło. I to jest takie bardzo pozytywne podejście, prawda? I jest drugi przypadek, i również go znam, kiedy ktoś napisał, czy powiedział, że nie chciałbym być tak jak ksiądz w mojej parafii, bo mi zależy na kościele. Właśnie, czy to jest trudne oddzielić, bo nas się identyfikuje z powołaniem, ze strojem, z posługą, z kościołem. To jest oczywiste. To jest oczywiście, zauważmy, że często w takim popularnym języku, kiedy mówimy, no Kościół się wypowiedział, prawda? No Kościół się wypowiedział.
0: Czyli
3: przez
0: kto?
3: Przez swoich przedstawicieli, tak, prawda? Tak, tak. To jest ta świadomość Kościoła, ale to jest bardzo ważne pytanie i myślę, że to jest też bardzo ważna kwestia podejścia do dojrzałości wiernych. Na ile na przykład przeżywam to odejście księdza, ojca zakonu, zakonnika, czy siostry zakonnej, bo też trzeba tę świadomość mieć, boli mnie jako człowieka Kościoła, a nie indywidualne dotknięcie, że to jest pewien ból Kościoła.
2: No ja tu jeszcze bym zwrócił uwagę, że owszem, ten purytanizm moralny to jest oczywiście pewna utopia. Tak? Każdy człowiek jesteśmy po grzechu pierworodnym.
1: Ksiądz też natomiast, jest w drodze.
2: Tak, ale z jednej strony pamiętajmy, komu wiele dano, tego wiele wymagać się będzie, więc to pragnienie tak, doskonałości moralnej wobec duchownych, ono jest jakoś uzasadnione. Nie możemy się z tego rozgrzeszać, że nie mamy do tego dążyć, oczywiście, mamy większą świadomość, to jest jasne. Natomiast z drugiej strony, to co wspomniał ksiądz profesor, mamy nieraz do czynienia z tą błędną eklezjologią, że przerzucamy to spojrzenie na Kościół przez pryzmat konkretnego duszpasterza. Jak mam dobrego proboszcza, to jest dobry Kościół. Jak mam dobrego wikariusza, to jest dobry Kościół. A jak się trafi jakiś gorszy, albo nie daj Boże, jakiś upadek moralny, to już Kościół jest niedobry.
1: To jest błąd logiczny.
2: Oczywiście. I to jest takie błędne spojrzenie, które szczególnie właśnie dotyka ludzi nieugruntowanych w wierze. I tu odpowiadając na pana redaktora pytanie, co zrobić, co wiernym poradzić, nie? Szczególnie tych, którzy są może słabi, którzy są nieugruntowani, jednak pomóc im poszerzyć to spojrzenie. Pomóc im poszerzyć to spojrzenie, żeby nie kierowali się tylko odruchem emocjonalnym, tak szczególnie, tak jak ksiądz profesor na początku powiedział, dzisiaj ta informacja obiega cały świat w jednej chwili. Tak, żeby to nie było tylko takim, prawda, asumptem do tego, żeby podejmować już decyzje i sądzić cały Kościół, tylko dać sobie trochę czasu i jednak to spojrzenie pogłębić.
1: Właśnie inspirujące było to, co powiedział ksiądz Marek właśnie o tej dojrzałości wiernych. Myślę tutaj o takim przykładzie domowym, gdzie, no jak dzieci są małe, no to wiadomo, im tłumaczy się rzeczy w sposób prosty, ale jak są dojrzałe, nie można do nich mówić jak do dzieci, prawda? To do ludzi Kościoła właśnie jakby w tym kontekście też należy im powiedzieć, jaka jest prawda. Na tym, aby budować. Też, żeby nie infantylizować takich sytuacji. Tak.
3: Ale z drugiej strony też, tak jak pan redaktor wspomniał, te dzieci dorastają i stawiają coraz trudniejsze pytania i my nie możemy też tutaj się usprawiedliwiać, czy jakoś tak podejść do tego w taki sposób, no stało się, prawda? To jest dla nas też ból, to jest dla naszego grona księży, zakonów. No i jest to bardzo, bardzo trudne, bardzo bolesne. No.
2: I jakieś moralne zło, nie bać się też wprost
3: odchodzi
2: powiedzieć.
3: Tak, odchodzi ktoś. Nie chodzi o to, żeby tutaj eksponować, ani potępiać, a tym bardziej nie gloryfikować. Bo proszę zauważyć, dzisiaj weszliśmy w styl, gdzie ktoś chlubi się tym i uzyskuje jakąś aprobatę, przyzwolenie, no wreszcie zmądrzał, dojrzał i odszedł, prawda?
2: Tak, tak.
3: Jest taka bardzo niebezpieczny trend przyzwolenia, a nawet pewnego entuzjastycznego akceptowania tego typu zachowań.
2: Tak,
3: prawda?
2: Tutaj mi się przypomina atak ad vocem taki przykład z Polski, z polskiego kościoła, jak jeden z duchownych w czasie uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa na końcu liturgii powiedział, że odchodzi z kapłaństwa, no bo rozpoczyna nową drogę życia u boku innej osoby. Trudno, to już można polemizować, czy dobrze, czy niedobrze zrobił, ale reakcja wiernych. Oni zaczęli bić brawo. Nie? Co to pokazuje? Jakie w nas jest to przyzwolenie na to? No dobrze, wybrał sobie inną drogę. Niech mu będzie jak najlepiej. Tak? To jest to błędne spojrzenie w nas. Nie chodzi już tylko o słabość człowieka, ale o sposób naszego myślenia o tym, tak? O jego decyzji.
1: Tutaj takie pytanie szczegółowe. Jeszcze troszeczkę wrócę do tego problemu z początku, żeby to wyjaśnić, też mieć jakoś to już rozjaśnione. Co to w ogóle oznacza, że ksiądz odchodzi ze stanu kapłańskiego, od tej strony święceń?
3: Jest to bardzo ważne, dlatego że w wielu wypadkach znowu mamy do czynienia z dość uproszczonym patrzeniem czy rozumowaniem. Proszę Państwa, Panie Dyrektorze, to my przyjmujemy, ktoś zostawia kapłaństwo, ale kapłaństwo jego nie zostawia. To jest tak jak w przypadku, to jest sakrament. Czym innym jest, kiedy analizujemy śluby wieczyste. Śluby nie są sakramentem. Więc to trzeba, to jest pierwsze rozgraniczenie. Druga rzecz. Jeśli mamy możliwość, spotkałem się z takim przypadkiem, że ktoś udowodnił, że jego sakrament był przyjęty nieważnie. Są warunki, kryteria ważności sakramentu, jasno określone. Wtedy mamy, podobnie jak w przypadku małżeństwa, nie ma rozwodów kościelnych, tylko stwierdzenie nieważności małżeństwa.
1: To, że sakrament nie zaistniał.
3: Nie zaistniał sakrament. I spotkałem się z przypadkami, gdzie przeprowadzono proces dowodowy i stwierdzono nieważność przyjętych święceń. A zatem można powiedzieć, w świetle całego prawa kościelnego ten człowiek jest wolny. Może ułożyć sobie życie tak, jak on to będzie widział. Druga rzecz, czy druga opcja, gdzie święcenia zostały przyjęte ważnie i godnie. I tak jak w przypadku małżeństwa nie ma rozwodu, może być orzeczenie na przykład separacji, czy jak powiedziałem, jest orzeczenie nieważności małżeństwa, ale w przypadku kapłaństwa jest to ten znak, charyzmat, pieczęć, która jest nieusuwalna, jest dyspensa od obowiązków wynikających z przyjętych święceń. Co to znaczy? To znaczy, że on jest zwolniony przez Stolicę Apostolską, ale księdzem pozostaje.
2: I w chwili zagrożenia życia tak u jednej osoby ma obowiązek
3: udziela dzielić na przykład sakramentu ważnie w tym momencie. Więc tu jest, nie można, bo niektórzy tak dość, tak powiem, polemicznie stawiają, no tak, sakrament małżeństwa, no to jest tutaj pewien ostracyzm, a sakrament kapłaństwa to sobie takie zwolnienie ze święceń. Nie jest to takie dość dowolne i jasne. Tu trzeba bardzo jasno to rozgraniczyć.
2: Tak, tym bardziej, że przy sakramencie małżeństwa, przy śmierci jednej z osób, tak, węzeł się rozwiązuje, a przy przypadku święceń kapłańskich i tu i w wieczności pozostajemy kapłanami.

0: Szkoła Rut.
1: To w takim razie może spróbujmy doprecyzować, bo to jest pytanie, które tutaj powiedzmy pojawiło się jakoś wśród moich znajomych w radiu, bo to też jest nas jako ludzi Kościoła pytanie, które się rodzi, które jest trudne do rozwiązania, bo mamy małżonków, którzy są w ponownych związkach i oni nie mogą przyjmować sakramentów. Zaistniała sytuacja jest bardzo jasna. Przyjęli ważnie sakrament małżeństwa, są w powtórnych związkach, żyją w grzechu, nie mogą. I mamy informację o księdzu, który występuje ze stanu kapłańskiego, opuszcza zakon i za chwilę jest informacja o tym, że na przykład przyjmuje sakrament małżeństwa. Jak poradzić sobie z taką sytuacją, z taką informacją? Jak ją wyjaśnić w ogóle? Od tej strony takiej właśnie wiernego, który słyszy o tym, ale szczegółów nie zna.
2: No to już jak ksiądz profesor wspomniał, sam sakrament święceń pozostaje już na wieczność, tak? Czyli to nawet, że ktoś odchodzi i odzyskuje dyspensę od pełnienia obowiązków, nie sprawia, że on przestaje być duchownym. Natomiast tu jest kwestia też samego celibatu. I w Kościele katolickim celibat, czyli życie w bezżeństwie, ma charakter, wynika z prawa stanowionego, ma charakter dyscyplinarny, czyli jak to mówimy na gruncie teologii, nie jest pisane w naturę
3: istotę święceń.
2: Tak, tylko jest prawem dyscyplinarnym, od którego może zostać kandydat zwolniony. Tym bardziej to jeszcze widać jeszcze wyraźniej u początków Kościoła, tak? Bo celibat ustanowiony prawnie to jest, przyjmuje się XII wiek, natomiast wcześniej święcenia kapłańskie przyjmowali mężczyźni, którzy byli żonaci. Tak?
3: Czyli... Jeśli się mogę wtrącić, proszę zobaczyć, mamy praktykę w kościołach wschodnich katolickich. Prawda? Grekokatolicy. Kościoły Libanu na przykład, gdzie kapłaństwo, życie zakonne jest jakby odrębna jeszcze rzeczywistość. Tak. A natomiast kapłaństwo pozostaje w innym charakterze i mają ci ludzie, którzy przyjmują święcenia, mają żony.
2: Tak. I tu leży ten klucz do zrozumienia, nie? Że sam celibat jest wpisany w prawo stanowione i można udzielić od niego dyspensy. W związku z tym duchowny dalej pozostaje duchownym, bo przyjął sakrament święceń kapłańskich, przy czym nie jest to dla niego zamknięta furtka, nie jest blokadą do tego, żeby później mógł zawrzeć sakrament małżeństwa. Bo tak jak mówię, celibat ma charakter prawa stanowionego, a nie wynika z istoty sakramentu.
1: Dla doprecyzowania chodzi o to, żeby to wyjaśnić, że to nie jest sakrament, tak jak w przypadku małżeństwa.
3: Kapłaństwo nie zależy od celibatu.
2: Tak, najprościej mówiąc.
3: Prawda? Tak. Tylko celibat, szczególnie w wydaniu zachodnim, w pewien sposób opisuje charakter życia kapłańskiego i Zachód przyjął tutaj model czy styl celibatu.
2: Chociaż sam celibat ma owszem głębokie uzasadnienie teologiczne.
1: No i właśnie je wyjaśnijmy. Dlaczego to jest słuszna droga Kościoła?
2: Kościół też dorastał do rozumienia, tak, znaczenia też celibatu. Jest znakomita encyklika papieża Pawła VI, Sacerdotalis Celibatus, gdzie papież zasadniczo mówi o trzech wiodących, takich kluczowych argumentach przemawiających za celibatem w Kościele. Pierwszy to jest argument chrystocentryczny. Sam Chrystus żył w celibacie. Mówi, są tacy, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie pozostają bezżenni, ze względu na Królestwo Niebieskie. Czyli chociaż samo powołanie do małżeństwa, przecież czytamy o nim w Księdze Rodzaju, tak, było pierwszym powołaniem, to jest wartość nadrzędna. O tym papież Jan Paweł II bardzo mocno w teologii ciała mówi. Jest wartość nadrzędna, dla której można poświęcić tak doniosłe powołanie, jakim jest małżeństwo, to jest troska o Królestwo Niebieskie. I skoro Chrystus wzywa swoich uczniów do naśladowania Go, to naśladują Go także w tym, tak? Czyli w życiu po prostu w celibacie, w bezżeństwie. Drugi argument to jest eschatologiczny. Tu też się do Ewangelii odniosę. Mówi Chrystus, w niebie nie będą się żenić ani za mąż wychodzić. Zauważmy, że małżeństwo ma charakter doczesny. Dopóki jeden z małżonków nie odejdzie, to sakrament węzeł małżeński istnieje. Kiedy jeden z nich umrze, ten, który pozostaje, może po raz kolejny, tak, zawrzeć sakrament małżeństwa. Natomiast celem ostatecznym człowieka jest zjednoczenie z Bogiem. Bóg będzie wszystkim we wszystkich. I w tym sensie szczególnie osoby życia konsekrowanego, ale także właśnie celibatariusze zapowiadają rzeczywistość przyszłą, tak, do której zdążają. A ostatni argument eklezjologiczny, czyli wynikający ze służby w Kościele, żeby niepodzielnym sercem całkowicie oddać się na służbę Kościołowi. Trudno rozdzielić miłość, tak? Z jednej strony mieć oblubienicę, w tym już posługując się taką terminologią teologiczną, jako żonę, której mam służyć, a z drugiej strony oblubienicą dla księdza jest wspólnota Kościoła, tak? I ma całkowicie tej wspólnocie się oddać, złożyć z siebie dar. Żeby ten dar był niepodzielny, Kościół mówi, potrzeba celibatu, tak, żeby całkowicie oddać się na służbę wspólnocie Kościoła. I to są argumenty teologiczne, które przemawiają, tak, za takim rozumieniem celibatu, przy czym, tak jak ksiądz profesor wspomniał, są w kościołach grekokatolickich, jest nieco inna forma, tak, przyjęta.
3: O, koptyjskich więc... i tak. Baronickich, prawda?
1: Inna dyscyplina.
3: Inna dyscyplina, ale to, co ksiądz tutaj Marcin powiedział, jest takim fundamentem. Natomiast, jakby troszkę upraszczając, można powiedzieć tak, że toczy się ogromna dyskusja. Niedawno było świetne sympozjum we Wrocławku na temat charyzmatu księdza diecezjalnego, bo ksiądz żyjący w zakonie, gdzie łączy życie zakonne i życie kapłańskie, czyli w zakonach kleryckich, właściwie idzie po drodze pewnego charyzmatu zakonnego wytyczonego przez założyciela. No i padło pytanie, no, kto jest założycielem, jaka jest reguła księdza diecezjalnego. My mamy, jak wspomniałem, że my mamy w moim wystąpieniu, my mamy najbardziej oryginalny charyzmat i najbardziej oryginalną regułę, nieprzetworzoną, bo charyzmatem jest sakrament. Charyzmatyczność wynika z sakramentu, a regułą jest Ewangelia. Napisana przez najdoskonalszego z mistrzów. Prawda? I teraz, żeby nie ulec spłaszczeniu życia kapłańskiego, bo tu jest bardzo ważna odpowiedź na pytanie. Czy to, co wykonuje kapłan, wynika z tego, kim jest? Czy to, kim jest, wynika z tego, co wykonuje? Żebyśmy nie uciekli z ortodoksji w ortopraksję. Postawiamy to, czym się ksiądz zajmuje, co wykonuje. Pierwszym warunkiem fundamentalnym jest, kim jest i jak żyje. Bo tu chodzi o styl życia kapłańskiego. Nie tylko wykonywanie określonego zakresu posług i sprawności. I przepraszam, nie chciałbym nikogo tu uderzyć, ale przez lata obserwuję w naszych środowiskach tak zwanych celebrytów. To jest jedno z bardzo niebezpiecznych...
1: Celebransów celebrytów.
3: Tak, takich niebezpiecznych zjawisk. Kiedyś mówiło się tutaj o przeroście herezji akcji nad kontemplacją, prawda? Jeśli się zerwie ten związek pomiędzy charakterem życia i działania, to zostaje tylko akcyjność, sprawność, działalność socjalna i jakakolwiek inna, prawda?
2: Najpierw głęboko muszę rozumieć, kim jestem, żebym wiedział, co mam
3: tak
2: robić.
3: Jest, tak jest. I tu jest ta formacja, na przykład, bo mówiliśmy też, dotykaliśmy problemu odejść. To jest to pytanie, jak przeżywam formację? To znaczy, jakie jest moje życie z Chrystusem? Jaka jest moja modlitwa, jaka jest moja medytacja, przygotowanie do sprawowania sakramentów? Czy sprawuję sakrament, czy wykonuję czynność liturgiczną? Przepraszam, już tak bardzo tak. Mocno.
2: Czy nie jestem rzemieślnikiem?
3: Prawda? No to jeszcze mocniej.
2: Tak, dosadnie mówiąc.
1: Tutaj przede mną otwiera się w ogóle nowy temat, który myślę, że jeszcze podejmiemy w jednym z kolejnych odcinków Szkoły Rut, no bo łącząc te dwa tematy, tutaj dotknęliśmy trochę tego celebryctwa, trochę wejścia w świat mediów po prostu dzisiaj. No i właśnie osób, które powiedzmy wystąpiły ze stanu kapłańskiego, były w tym świecie social mediów i tam się pojawiały regularnie i dalej głoszą. Albo osób, które nie mają w ogóle żadnego usprawiedliwienia dla tego, aby na przykład jakieś treści teologiczne przedstawiać, myślę w imieniu Kościoła, bo nie mają choćby nawet takiego wykształcenia, a rosną na takie autorytety medialne, które w tej dziedzinie się wypowiadają, a ludzie Kościoła czerpią. Garściami.
3: Tak, ale to już jest temat na takie poważniejsze, duże nagranie dotyczące właśnie pojawiających się takich osób, może nawet nie nazwałbym ich celebrytami, ale takich, którzy mają coraz większy wpływ. Nie zapominajmy, no, ludzie świeccy, to nie jest tak między duchownymi a świeckimi, przepraszam, że taka trochę przewrotność przy użyciu słów Ewangelii, że między nami a wami zionie wielka przepaść i ani stąd nie można przejść, ani przedostać się. Tylko tu jest też kwestia kompetencji. Kto kim jest w Kościele i do czego jest powołany. Dlatego, że jest bardzo niebezpieczny trend relokacji, czyli laicyzowania duchownych, czy wchodzenia w buty świeckie, czy przyjmowania laickiego stylu życia, nie świeckiego, laickiego, czyli tych, którzy są katolikami, ale pozostają w świecie, i niekiedy sekularyzacji ludzi świeckich. Oczywiście, że dzisiaj w Kościele ludzie świeccy mają i będą mieli coraz więcej do powiedzenia, i to jest normalne, że kończą teologię, że posiadają niekiedy znakomitą wiedzę. Natomiast no,
2: jest grono tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają, a jednak jakby są powszechnie rozpoznawani i zyskują sobie coraz większe grono słuchaczy. I wtedy jest pytanie, no, z kwestią ich nauczania. Kto powinien też dokonywać jakiejś selekcji i dawać im zgodę, tak, mandat do tego,
3: Kościół
2: żeby nauczać.
3: Ma tu jasne narzędzie. Nazywa się to misja kanoniczna.
2: Tak.
1: Ten temat, myślę, podejmiemy niedługo. Jest bardzo ciekawy, wymaga rozwinięcia, więc na pewno się pojawi. Dziękuję za dziś. Drodzy słuchacze, moim i Państwa gościem był ksiądz profesor Marek Tatar oraz ksiądz dr Marcin Bodziak. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. Szkoła Rut.

0: Reklama.
1: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
0: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
0: i wielkiego miłosierdzia.
1: Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
0: Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
1: Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
0: Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
1: Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
0: Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
1: W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
0: Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
1: Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
0: Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
1: Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
0: Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
1: Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
0: Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
1: Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
0: Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
1: Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
0: i wielkiego miłosierdzia.
1: Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
0: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
0: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
0: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
0: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
0: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze,
0: i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
0: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
0: i odpoczywali w pokoju.
2: Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, niebios królowo, witaj, Pani aniołów, witaj, róż

0: Księżniczko i bramo, jasność zrodziłaś światu.
1: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza. Proś Chrystusa za nami.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Do Jezusa przyszli faryzeusze i uczeni w piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: dlaczego twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych, bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem? Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: słuchajcie i rozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie go czyni nieczystym. Wtedy przystąpili do niego uczniowie i rzekli: czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to słowo? On zaś odrzekł: każda roślina, której nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.
1: Faryzeusze przychodzą dziś do Jezusa z pretensją. Nie pytają o Boga, nie pytają o zbawienie, nie pytają o miłość. Zajmuje ich coś zupełnie innego. Dlaczego uczniowie nie umyli rąk przed jedzeniem zgodnie z tradycją starszych? Jezus wykorzystuje tę sytuację, by przypomnieć bardzo ważną prawdę. Człowieka nie niszczy przede wszystkim to, co znajduje się na zewnątrz, ale to, co rodzi się w jego sercu. Nieczyste słowa, plotki, oszczerstwa, nienawiść, pycha czy brak przebaczenia potrafią wyrządzić znacznie większe szkody niż zewnętrzne zaniedbania. To Ewangelia, która uczy nas uczciwego spojrzenia na siebie, bo łatwo oceniać innych. Łatwo zauważać ich błędy, słabości czy niedoskonałości. Znacznie trudniej zapytać, co dzieje się w moim sercu, jakie słowa wypowiadam i czy buduję

bo to, co nosimy w sercu, wcześniej czy później pojawi się także na naszych ustach i w naszych czynach. A Chrystusowi zależy nie tylko na naszych gestach, ale przede wszystkim na przemianie naszego serca.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Granie ciekawe niesłychanie. Zapraszają ksiądz Justyn Ziębiński i ksiądz Mirosław Gawryś.

0: To Zach Williams, a przed mikrofonami ksiądz Mirosław Gawryś
1: i ksiądz Justyn Ziembiński w audycji Granie Ciekawe Niesłychanie.
0: Zach Williams to artysta z kręgu muzyki chrześcijańskiej, grający takiego południowego rocka, skrzyżowanie z country i zawsze tylko coś wyda, pojawia się w naszej audycji, a tym razem jest to materiał z koncertu na żywo w legendarnym miejscu Red Rocks, Revival Nights at Red Rocks, a piosenka, której słuchaliśmy, nosiła tytuł Less Like Me.
1: I to był Zach Williams, do którego wrócimy, a na razie zupełnie inny klimat, muzyka z pogranicza współczesnego R&B, muzyki alternatywnej, elektronicznej, to na wyrost wszystko, przynajmniej jeśli chodzi o ten utwór, który usłyszymy. Lani Rose, amerykański wokalista i producent muzyczny, powoli zdobywający coraz większą popularność, wydał niedawno płytę zatytułowaną To Hope Again i pośród wielu ciekawych na tej płycie utworów wybrałem utwór zatytułowany From the Dust, o nadziei, że Pan Bóg z popiołów może wzbudzić, ma moc wzbudzić każdego, przywrócić człowieka na właściwą drogę. Lani Rose, From the Dust.

0: no coś wyróżniającego się i oryginalnego.
1: No, dlatego wpadł mi w ucho właśnie.
0: Inne piosenki z tej płyty też wpadły ci w ucho?
1: Muszę powiedzieć, że wybór nie był łatwy. Po prostu.
0: No, w sensie, że takie wszystkie ciekawe.
1: Nie, klimaty różne, ale, no, ale w końcu decydowałem się na tę, która chyba zwieńczy płytę na zakończenie.
0: Z płyty Zacha Williamsa, nagranej w legendarnym amfiteatrze Red Rocks, też można każdą piosenkę wybrać na żywo. Te wykonania brzmią świetnie, takie klasyczne amerykańskie granie i śpiewanie, instrumenty, chórki i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jednej piosenki posłuchajmy. Już w naszej audycji z pewnością się pojawiała, aczkolwiek w wersji studyjnej. A, może jeszcze dodam, że tego koncertu Zacha Williamsa, który to zostało wydane dopiero co, bo 5 czerwca ukazał się ten koncert, materiał audio i wideo, można za darmo posłuchać, obejrzeć na YouTubie na kanale Zacha Williamsa. A utwór, którego posłuchamy, nosi tytuł Old Church Choir. You guys feel like dancing a little bit?

gonna steal my joy. Chyba tak bardziej majestatycznie i na bogato niż w wersji studyjnej tutaj to zagrali. Ja wybrałem, żeby chociaż jeden głos żeński się pojawił w naszej audycji, utwór z najnowszej płyty Lien Crawford. To taka artystka, jedna z kilku teraz zdobywających większą popularność, obok Anne Wilson czy Tori Kelly. Wykonuje chrześcijańską muzykę współczesną, a uprzedzając może jakieś twoje pytania, Mirku, to powiem, że piosenkę wybrałem trochę na chybił, trafił po prostu po tytule Water into Wine. Tekst, który jest taką prośbą o przemianę życia, tak jak wodę w wino Pan Jezus przemienił. Z płyty Thank God, Liana Crawford, który towarzyszył w duecie Seth Schluter, i słucham.

ja wrócę do tradycyjnego męskiego amerykańskiego grania, czyli do muzyki country, bo Cody Johnson to amerykański wokalista, autor tekstów muzyki country. Jedna z najbardziej uznanych gwiazd tej muzyki obecnie. Miliony, miliardy nawet czytałem odtworzeń i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo nagród, artysta roku i wiele, wiele innych tytułów. Najnowsza płyta Cody Johnsona nosi tytuł Banks of the Trinity, a z tej płyty wybrałem piosenkę Bible for a Boy, for JC. To piosenka, którą Cody Johnson napisał dla swojego syna. Ma chyba dwie córki i urodził mu się syn. No i wielka radość. I to, co chcę mu dać na początek najbardziej, to jest oczywiście Biblia. Pismo Święte. To jest to, co życiowo ma prowadzić jego syna. Wiara, której nie można kupić, a stanowi oparcie w trudnych chwilach. Cody Johnson.

0: Biblię króla Jakuba z wygrawerowanymi inicjałami. Tak swoją drogą zastanawiam się, co by polscy ojcowie chcieli najbardziej kupić na początek swoim nowonarodzonym synom?
1: Dużo by można mówić. Nie wchodzę w ten temat. Przedstawiam następnego wykonawcę, Judah and the Lion, zespół grając taką alternatywną, też z mocnymi folkowymi akcentami muzykę. Nie jest to zespół ze świata muzyki chrześcijańskiej, tak no, dosłownie, całkowicie, ale jego lider, jeden z liderów, Judah Akers, jest bez wątpienia człowiekiem wierzącym, wydawał płyty solowe, modlitewne, a w swoim zespole też w tekstach czasami swojej wierze daje wyraz. AM Pryzm ukaże się w tym miesiącu ta płyta, a zapowiada ją między innymi właśnie ta piosenka, którą słyszymy, wydana wcześniej na singlu o żwirowej drodze, o żwirowych drogach, Gravel Roads.

0: to nic, teraz jak tylko wskoczyć na gravela, czyli rower, i udać się tymi żwirowymi drogami w dalszą część wakacji, i pewnie ksiądz Justyn tak wkrótce zrobi. Ma takiego gravela w domu.
1: No może nie gravela, ale rower bardzo poręczny po prostu.
0: Podręczny nawet. Ja jakoś tak, nie wiem, mi się trafiło. Chciałem wrócić do płyty Andrew Petersona, nagranej w sumie tak niedawno, pod koniec ubiegłego roku, poświęconej Richowi Mullinsowi, który dla Andrew Petersona jest inspiracją w jego twórczości. A poza tym w naszych audycjach, a przynajmniej ja bardziej ostatnio prezentowałem piosenki córki Andrew Petersona, czyli Sky Peterson, więc może teraz przypomnienie Andrew Petersona. Na tej płycie towarzyszą Petersonowi też goście, a jednym z nich jest Brandon Heath, który udziela się w piosence Hold Me Jesus.

0: Old Midwizos nagrywało wielu artystów emigrant, no, tam inni.
1: Jak i mnóstwo innych piosenek Chamulinsa też nagrywało i nagrywa mnóstwo różnych artystów. Ale jakoś tak nie trafiłem na wykonanie czyjeś piosenki Chamulinsa zatytułowanej Peace. Więc jakieś to takie dla mnie trochę odkrycie tej piosenki.
0: To jeden z mniej znanych utworów.
1: No właśnie, a mi się podobał. Tutaj też mamy towarzystwo gościa, a mianowicie Petersonowi towarzyszy Andy Gahorn. Andrew Peterson w piosence Richa Mullinsa Peace.

0: Ta płyta to zapis koncertu, który odbył się w ubiegłym roku, wyprzedanego zresztą w 100% z udziałem właśnie wspomnianych przeze mnie już wcześniej gości.
1: Na zakończenie polski akcent, utwór, który można by nawet, myślę, polecić animatorom muzycznym na rekolekcjach w różnych grupach. Piękna, bardzo nastrojowa pieśń uwielbienia. Portal Teobańkologia ma właśnie swoją gałąź muzyczną, którą, o ile się orientuję, kieruje Jakub Tomalak. No i od czasu do czasu coś nowego wypuszcza. Singiel, który wyszedł całkiem niedawno, a piosenka nosi tytuł, pieśń nosi tytuł Jezu, uwielbiam moc imienia Twego. I tym utworem się z Państwem dzisiaj żegnamy, zapraszając oczywiście za tydzień.
0: Do usłyszenia, szczęść Boże.

0: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w kolegiacie Kościoła Świętej Anny z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Jakże więc dzisiaj przy okazji tej jubileuszowej uroczystości nie dziękować Panu Bogu za to, że pozwolił nam nie tylko obronić to wielkie dobro duchowe Wydziału Teologicznego, ale również rozwinąć je, nadać mu nową, jeszcze bardziej bogatą formę akademicką. I tak Papieska Akademia Teologiczna, w skrócie PAT, razem z innymi uczelniami katolickimi w naszej ojczyźnie wnosi swój wkład w rozwój nauki i kultury polskiej, pozostając równocześnie szczególnym świadkiem naszej epoki, epoki zmagań o prawo do obecności uczelni teologicznych w krajobrazie akademickim współczesnej Polski.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 73 i 74. Zasada solidarności. Po rozważeniu dobra wspólnego i pomocniczości pragnę zatrzymać się nad zasadą solidarności. Wyrasta ona z wizji osoby, która pochodzi z wiary. Każda istota ludzka została stworzona na obraz Boga i włączona w sieć relacji wiążących ją z innymi, z narodami i z całym stworzeniem. Święty Paweł VI przypominał, że zobowiązania solidarności, sprawiedliwości i miłości zakorzenione są w ludzkim i nadprzyrodzonym braterstwie łączącym między sobą ludzi i narody. Braterstwo nie jest jedynie wewnętrznym pragnieniem wierzącego, lecz społeczną i polityczną formą życia, która winna znaleźć wyraz we wspólnych wyborach i drogach działania. Solidarność jest zatem konkretnym uznaniem, że los każdego z nas związany jest z losem wszystkich, naprawdę nikt nie ocala się sam. W ten sposób oczywisty staje się ścisły związek między pomocniczością a solidarnością. Gdy pomocniczości nie towarzyszy solidarność, łatwo przekształca się ona w zwykłą ochronę partykularnych interesów. Gdy zaś solidarność nie jest wsparta pomocniczością, ulega wynaturzeniu, przeradzając się w opiekuńczość, która nie sprzyja odpowiedzialności. To powiązanie odsyła również do odpowiedzialności za autentyczne uczestnictwo. Solidarność wyraża się wtedy, gdy każdy osobiście i razem z innymi bierze udział w życiu wspólnoty, zdobywa potrzebne informacje, zrzesza się, zabiera głos, przyczynia się do podejmowania decyzji i działań publicznych, przyjmując rzeczywistą odpowiedzialność za to, by dobro wspólne przekładało się na podejmowane wspólnie wybory. W wielu obszarach doświadczamy już pewnego rodzaju solidarności faktycznej. Nasze losy są ze sobą ściśle powiązane. Ekonomia i środki komunikacji sprawiają, że to, co dzieje się w jednym miejscu, ma dalekosiężne skutki, a sieci cyfrowe łączą w czasie rzeczywistym osoby i wspólnoty z każdego zakątka świata. Ta struktura relacji nie jest jednak jeszcze solidarnością w pełnym znaczeniu, jeśli nie staje się świadomym wyborem. Wiara zachęca nas, aby odczytywać tę rzeczywistość jako wezwanie. Nie jesteśmy jedynie po prostu blisko siebie, lecz zostaliśmy sobie wzajemnie powierzeni, aby każdy na miarę swoich możliwości brał na siebie życie i rany brata oraz siostry. Solidarność rodzi się właśnie wtedy, gdy decydujemy się nie pozostawać obojętnymi wobec tego, co spotyka naszego bliźniego i gdy przekształcamy nieodzowne więzi ekonomiczne, kulturowe, technologiczne w drogi dzielenia się, współpracy i wzajemnej troski, ucząc się mówienia i działania w kategoriach wspólnoty.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 5 sierpnia 2025 roku. Rozpoczęcie 42. warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę, parafii Narodzenia Pańskiego w Warszawie Witolinie.
3: Jesteście dla siebie błogosławieństwem, ale także jesteście błogosławieństwem poprzez podejmowany wysiłek i modlitwę, błogosławieństwem także dla tych wszystkich, spośród których wychodzicie, i także dla tych, wobec których będziecie przeżywać waszą drogę, mijając ich domostwa, miejsca pracy. Jest to bowiem czas i przestrzeń nasycana waszymi modlitwami i waszą obecnością, właściwie waszym świadectwem. Nie trzeba was zachęcać do tego, żebyście każdego dnia rozważali i stawali się mądrzejsi, bo po to wyruszacie. I podobnie dzisiaj chciałbym, żebyście zabrali ze sobą także kilka pouczeń, żeby można było je w mniejszym czy większym zakresie jakoś urealnić, zastosować i wypełnić w swoim życiu. Pierwsze wynika z pierwszego czytania wyjętego z Księgi Liczb i temat już został zasygnalizowany w pierwszym zdaniu, a chodzi o to, że Bóg wskazał na bardzo, bardzo poważny grzech, jakim jest złe mówienie o drugim człowieku.
1: Dobre słowo pasterzy.

za Twoją łaskę, która jest nad nami, która sprawia, że wszystko możemy, Panie, że możemy Ci powiedzieć dzisiaj, że Ty jesteś Królem. Dzisiaj jest Twoja niedziela, dzisiaj jest Twoje święto i nasze zarazem, bo Ty rzeczywiście zostałeś naszym Królem i Ty zwyciężyłeś śmierć. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że gładzisz nasze grzechy. Dziękujemy Ci za Twoją